Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106,2 FM, jest 6.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Na Jasnej Górze miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych z całej Polski spotkali się na apelu jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu. Rozważanie poprowadził przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, ksiądz biskup Romuald Kamiński.
2: Oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Proszę im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkową miłością, uwolnij od lęków i obaw.
1: Biskup modlitwą objął także chorych i cierpiących, którzy korzystają z pracy medyków.
2: Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności.
1: Pielgrzymi przeszli również drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. Mszę świętą celebrował wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny. 16 maja Sanktuarium Świętego Andrzeja Bobolina Rakowieckiej w Warszawie przeżywało uroczystości odpustowe ku czci swojego patrona. Mszę świętej z tej okazji przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Modlił się za ojczyznę o wzajemne zrozumienie w narodzie.
3: I oby właśnie taką łaskę nam wybłagał, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Porozumieć się to znaczy, że ja zrobię wszystko, żeby zrozumieć Ciebie, mając taką samą nadzieję z Twojej strony, że również Ty zrobisz wszystko, by zrozumieć.
1: Msza Święta była spróbowana także w intencji dziękczynnej za 100 lat prowincji wielkopolsko-mazowieckich jezuitów. Z tej okazji do warszawskiego sanktuarium przyjechał generał zakonu, ojciec Arturo Sosa, który wygłosił homilię.
4: 100 lat temu, dzięki licznym powołaniom, wzrostowi liczby jezuitów i dzieł, które realizowali w Polsce, powstały dwie prowincje Towarzystwa Jezusowego istniejące do dziś. Prowincja wielkopolsko-mazowiecka z siedzibą w Warszawie oraz prowincja małopolska, dziś nazywana prowincją Polski Południowej, z siedzibą w Krakowie.
1: Patron naszej ojczyzny, święty Andrzej Bobola, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Zginął śmiercią męczeńską z rąk kozaków w Janowie Poleskim.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wracamy do ważnego konkursu. Po raz szósty docenią zaangażowanie tej konkretnej wspólnoty. Trwa kolejna edycja konkursu Aktywna Parafia, który jest organizowany przez Katolicką Agencję Informacyjną. Chcemy pokazać, że w parafiach dzieje się bardzo dużo, mówi ojciec Stanisław Taziemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
5: Gdzie parafie odgrywają istotną rolę w budowaniu więzi społecznych, w trosce o słabszych, gdzie wspólnie uprawia się sport, gdzie ludzie wspólnie się modlą, mają mnóstwo różnych inicjatyw, które zmieniają także inicjatyw ekologicznych, troski o środowisko.
1: Przypominam, że zgłoszenia trwają do 24 maja. Zachęcam do tego wszystkie parafie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
0: 10 stopni na warszawskich termometrach, podobne wskazania w Legionowie, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno i Grodzisk. Tam cieplej 11 kresek, a w Otwocku i Wołominie 9, najchłodniej w Mińsku Mazowieckim tylko 7 stopni. Maksymalna temperatura dziś to 17 stopni, tyle odnotujemy w stolicy. Dziś deszcz w Warszawie ma się pojawić, jeszcze przed południem może on do nas zawitać, może też zagrzmieć, ale grzmoty dopiero po południu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
7: Ogłoszenie nadawcy. Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna wcześniej robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
0: Wróć!
7: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
0: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
7: Geniusz.
0: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
7: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
0: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
8: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
9: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
10: Ogłoszenie nadawcy.
0: 7 minut po godzinie 6:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Na początek rozpoczynamy oczywiście z muzyką Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, a za moment Starship.

0: kwadrans po godzinie 6 na 106.2 FM to czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Zapytał: jaki więc chrzest przyjęliście? A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Powiedział Paweł: Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.
2: W tym ostatnim tygodniu wielkanocnym kończymy lekturę Dziejów Apostolskich. Przypomnijmy, nazwa ta nawiązuje de facto do losów dwóch apostołów, Piotra i Pawła, a jej najmocniejszymi momentami są związane z nimi dwa nawrócenia, Korneliusza i samego Pawła, które stanowią o ciągłości i nieciągłości chrześcijaństwa względem judaizmu. W dzisiejszym czytaniu spotykamy świętego Pawła na samym początku trzeciej wyprawy misyjnej, gdy podejmuje dzieło Żyda Apollosa, człowieka uczonego i znającego świetnie pisma, znającego drogę pańską, przemawiającego z wielkim zapałem i nauczającego dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, lecz znającego tylko chrzest Janowy. Sam Apollos potrzebował więc dokładniejszego wyłożenia drogi Bożej za sprawą zaprzyjaźnionego z Pawłem małżeństwa Pryscyli i Akwini. Przyjrzyjmy się postawie naszego apostoła podczas rozmowy z uczniami Apollosa. Jaką intonację głosu słyszysz? Jaki wyraz twarzy dostrzegasz? Nie ma tam pretensji ni frustracji, tylko troska o dopełnienie niedostatecznej formacji przez sakramenty i 3-miesięczne nauczanie w synagodze, a potem 2-letnie dyskusje w szkole Tyrannosa. Wszystko to mieści się w Bożym planie Królestwa, które rozwija się stopniowo i konsekwentnie, jak ziarno gorczycy czy zakwas chlebowy.

0: 23 minuty po godzinie 6. Przed nami słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
2: Bywa tak, że największe deklaracje wiary często kończą się największym rozproszeniem. Uczniowie mówią: teraz wierzymy, a Jezus niemal natychmiast odpowiada: przyjdzie godzina, kiedy się rozproszycie. On zna ich dużo lepiej, lepiej niż oni sami siebie. I to jest takie bardzo nasze doświadczenie. Mamy momenty, kiedy jesteśmy pewni: dam radę, nie zawiodę, teraz już wszystko będzie inaczej. A potem przychodzi próba i wszystko się sypie. I właśnie wtedy padają słowa odwagi: ja zwyciężyłem świat. Nie wy zwyciężyliście, ale ja zwyciężyłem. Czyli twoja nadzieja nie opiera się na twojej stabilności, tylko na jego wierności. Twoja siła nie polega na tym, że się nie rozproszysz, nie rozpadniesz, ale na tym, że zawsze masz do kogo wrócić, kiedy zagubisz się w drodze.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: Duchem Twoim.
0: Moi drodzy, tę najświętszą ofiarę sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Gerarda o łaskę życia wiecznego. Zaś ja modlę się za świętej pamięci Renę Radomską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Prosimy dla nich o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Każdy z nas może złożyć intencję na tym ołtarz. Wszyscy tutaj obecni w naszej parafii, Matki Bożej Częstochowskiej, a także nasi słuchacze, które łączą się w tej modlitwie razem z nami. Pragniemy, by ta modlitwa nas połączyła, byśmy razem mogli oczekiwać na łaskę Ducha Świętego. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech stąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wiesz wszystko i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie. W naszym życiu nie chodzi o to, żebyśmy mieli dobre samopoczucie, żebyśmy kontrolowali wszystko, żebyśmy ogarniali różne tematy, ale żebyśmy mieli ufność w Panu Jezusie. I popatrzmy, taka zwykła, prosta sytuacja. Uczniowie są zadowoleni, można powiedzieć, z siebie. Są względnie spokojni i mówią: teraz wierzymy, bo nam się wszystko poukładało. Logiczne to jest. Nasze odczucia są jednoznaczne. A Pan Jezus jakby prowadzi ich drogą głębokiej relacji Jego z Ojcem i relacji, którą oni powinni mieć z Nim. Teraz wierzycie? Oto przed wami czas próby, czas zmagań. Ale kiedy przyjdą trudności, to pamiętajcie, ja zwyciężyłem świat. Czyli idzie rzeczywiście o to w naszej formacji, w naszej duchowości, żebyśmy nie skupiali się na sobie, ale na Jezusie Chrystusie. Żebyśmy, jeśli układamy swoje myślenie i działania, to żeby zawsze one przebiegały przez Niego, jak to mówimy. Zwyciężyłem świat, odwagi. Na świecie doznacie ucisku, ale nie ucisk jest najważniejszy, trudności, przeciwności, ale że macie udział w moim zwycięstwie. Amen. Zgromadzeni w imię Jezusa na sprawowaniu pamiątki Jego śmierci i zmartwychwstania, przedstawmy Bogu nasze intencje. Módlmy się za Kościół Święty, by mógł docierać z orędziem paschalnym, orędziem Jezusowym do wszystkich ludzi na całym świecie. Ciebie prosimy. Polećmy także wszystkich misjonarzy i misjonarki. Niech będą niezachwiani w głoszeniu Chrystusa tym, którzy otwierają swoje serca na prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje, w których toczą się wojny, szczególnie dzisiaj za mieszkańców Ziemi Świętej, aby mogli na nowo cieszyć się upragnionym pokojem i zgodą. Ciebie prosimy. Polećmy także ludzi przeżywających różne trudności, nieszczęścia, aby Duch Pocieszyciel dodawał im otuchy i pomnażał dobro w ich życiu. Ciebie prosimy.
Módlmy się także za służbę zdrowia wszystkich lekarzy, pielęgniarki, pracowników szpitali, różnych ośrodków, przychodni, aby z rzeczywiście miłosierną posługą samarytańską podchodzili do każdego człowieka, a ludzie, żeby mieli wsparcie i doświadczali też pokoju i radości. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, intencjach naszych rodzin, bliskich, przyjaciół. Módlmy się za maturzystów, aby towarzyszyła nam łaska Chrystusa, który nas nigdy nie opuszcza. Ciebie prosimy. Modlimy się w tej mszy świętej za Irenę Radomską i Gerarda o łaskę życia wiecznego. Prośmy, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. Trwając w oczekiwaniu na dary Ducha Świętego, na Jego zstąpienie do naszych serc i życia, prośmy o mądrość, roztropność, cierpliwość dla każdego z nas, dla wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy lepiej poznawali Boga i bardziej Go miłowali. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w mocy Ducha Świętego zawsze przyjmowali Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech niepokalana ofiara nas oczyści i umocni nasze dusze łaską z nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Irenie, Gerardzie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą.
3: I z duchem Twoim.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale wiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg pozostaje razem z nami w naszej codzienności. Dziś przyszedł do naszych serc, do naszego życia. Dajmy Mu wolną rękę. Niech działa w nas i przez nas. Pan z wami.
1: Z duchem.
0: Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy, które ubędusz ludzkich po tym świecie krążą,

0: Minęła 7, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Zapraszamy na wiadomości.
1: Święto Straży Granicznej w Lublinie. Formacja ma 35 lat. Sprzeczne doniesienia o polskiej rodzinie rannej w Modenie. Lech Poznań piłkarskim mistrzem Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej odznaczonych przez prezydenta. Obchody związane z 35-leciem formacji odbyły się w Lublinie. To nowoczesna służba XXI wieku, która chroni nie tylko Polskę, ale również Unię Europejską i NATO, mówił prezydent Karol Nawrocki.
2: Służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO. Dlatego wszyscy obywatele Rzeczpospolitej czują dumę.
1: O skuteczności funkcjonariuszy świadczy szczelność granicy polsko-białoruskiej, dodawał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
3: Miarą tego skutecznego działania Straży Granicznej jest to, że od początku bieżącego roku żadna osoba nie przedostał się przez granicę białorusko-polską.
1: Powołana w 1991 roku Straż Graniczna przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza. Strzeże ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. W formacji służy około 17 tysięcy funkcjonariuszy.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Wśród rannych przechodniów, których w Modenie staranował samochodem Włoch pochodzenia marokańskiego, są 4 osoby z polskiej rodziny zamieszkałej we Włoszech, podała włoska agencja informacyjna ANSA. Tymczasem polskie MSZ na razie nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje informacje o jednej rannej Polce. Na sprawie przygląda się Urszula Rzepczak.
5: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni.
1: W sobotę 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego staranował w Modenie grupę pieszych, raniąc 8 osób, w tym 4 ciężko. Sprawca był leczony psychiatrycznie.
4: Dzieje się blisko.
1: Co dzieje się w studiu radiowym nocą? Na czym polega praca dziennikarza? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy Nocy Muzeów w Radiu Warszawa. Każdy z odwiedzających naszą rozgłośnię dowiedział się czegoś nowego o funkcjonowaniu radia.
6: Jaką trzeba mieć podzielność uwagi, jak się prowadzi taką audycję na żywo i jaka to jest praca zespołowa, jak bardzo audycja zależy od pracy wielu osób.
7: Że to są ludzie, to czuć tego drugiego człowieka, nie czuć jakiegoś bota czy IT.
8: Nigdy nie byłam w radiu, więc jest to dla mnie interesujące na pewno.
9: Rzeczywiście to pomieszczenie wypuszczone jest taką dla mnie nową rzeczą, bo myślałam, że to są normalne. Tak.
10: Zaskoczyło mnie też, jak ważna jest funkcja dyrektora muzycznego. Nie wiedziałam, że to jest aż tak istotne, że to jest osoba, która naprawdę decyduje o tym, jak to radio funkcjonuje na co dzień i jaką muzykę słuchamy.
1: Z odwiedzającymi nasze studio przy ulicy Floriańskiej rozmawiał Wojciech Dudkowski. Piłkarze Lecha Poznań obronili tytuły Mistrzów Polski w 33. przedostatniej kolejce. Kolejarz pokonał w Radomiu Radomiaka 3-1. To 10. tytuł Lecha w historii. Rozstrzygnięcia także w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska Wrocław po rocznej przerwie wrócą do ekstraklasy. Drużyna z Dolnego Śląska zapewniła sobie awans wygraną na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. Wcześniej tej sztuki dokonała Wisła Kraków, którą również w przyszłym sezonie zobaczymy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespoły z lokat od 3 do 6 miejsca zagrają w barażach o jeszcze jedno miejsce premiowane awansem. Do drugiej ligi spadną natomiast Górnik Łęczna, Znicz Pruszków i GKS Tychy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Weekend był taki sobie, ale dzisiaj już
0: jaki
12: temperatury...
0: Taki sobie? No, deszcz padał, chcieliśmy, znaczy, żeby
12: dobrze,
0: padał.
12: Dobrze, ale to on właśnie tak padał i nie padał, dlatego mówię, że taki sobie mógłby się zdecydować albo na słońce, albo naprawdę dobrze. Na prawdziwy deszcz. Choć dziś ten deszcz może się pojawić za sprawą burz, które gdzieś tam po Mazowszu będą sobie lokalnie chodzić.
0: Ja pozwalam sobie się nie zgodzić, lubię taki deszcz właśnie, jak trochę pada, trochę nie. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 19 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Czekaj, bo ja mam jakieś inne dane niż ty, bo w sobotę rano długo padało do, no. Nawet nie rano, aż do popołudnia. Ja się zastanawiałam, co będzie z nocą muzeów. I po południu wyszło słońce i wydaje mi się, że noc muzeów całkiem bezdeszczowa była. Więc pogoda...
12: Na mnie nie spadła ani kropla, chociaż chmury wskazywały na to, żeby uciekać do domu, ale nie, nic nie padało.
0: A wczoraj to rzeczywiście tak trochę kapało, trochę nie kapało, trochę wiało,
12: niech
0: trochę nie wiało.
12: W końcu spadnie ten deszcz tyle, ile go potrzeba, a później niech będzie pięknie.
0: Ale jak pada deszcz, to też jest pięknie,
12: no
0: lubię.
12: Pewnie, że jest pięknie.
0: Ja bardzo lubię nawet, wiesz? Warszawa deszczowa, wtedy mniej ludzi na ulicach jest. Polecam. Wystarczy wziąć parasolkę.
12: To już wiem, dlaczego polecasz.
0: Wystarczy wziąć parasolkę, jakieś kalosze, coś przeciwdeszczowego i można się delektować przepięknymi spacerami. No ja mam nadzieję, że dzisiaj też coś spadnie, więc zabierzcie parasolkę ze sobą, a dzisiaj w ogóle dużo okazji do świętowania. W Grójcu, w Górze Kalwarii ze świętym Stanisławem Papczyńskim świętują tam uroczystość, no my też będziemy świętować. Urodziny świętego Jana Pawła II to także dzisiaj, ale
12: świętujemy.
0: Poza tym mamy też, myślę, że kapucyńskiego, bardzo ciekawego patrona, który uczy nas o tym, że Bóg wybiera tych, którzy są prości. Święty Felix Cantalizio. Jest okazji do świętowania co niemiara, no a poza tym to nasze poniedziałkowe spotkanie z naszymi słuchaczami.
12: Też świętujemy je. Pierwsze w końcu.
0: A skomentujesz Eurowizję?
12: Ale mamy 13 sekund, nie podpuszczaj mnie. Tam jest tyle wątków do komentowania.
0: Czyli zostawiamy na później ten
12: temat. W każdym
0: temat.
12: Razie jestem szczęśliwy i oburzony zarazem. O!
0: Jarek Wydra.
12: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: Taylor Swift w piosence Elizabeth Taylor w Radiu Warszawa na 106,2 FM. 14 minut po siódmej, my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i zaczynam od remontu nawierzchni trasy S8, który dzisiaj się rozpoczyna i potrwa do 22 maja. Remont nawierzchni trasy na odcinku od węzła Łabiszyńska do węzła Marki i w związku z tym zmiany w kursowaniu autobusów linii 132, 134, 226 i 326. Jeśli chodzi o korki, no to oczywiście trasa S8 przed mostem Grota Roweskiego od ulicy Głębockiej. Nie zawodzą te rejony, jeśli chodzi o korki, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Ciaśniej robi się już w Alejach Jerozolimskich, także w kierunku centrum w Alei Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z trasy S8 na Łopuszańskiej. Postoicie także w kierunku zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej zaczyna robić się także w Alei Józefa Beka zjazd na Sikorskiego i Witosa. Ciaśniej także już na Wale Miedzeszyńskim do zjazdów Aleje Stanów Zjednoczonych.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu goście, którzy opowiedzą o niezwykłej konferencji, a są to goście z publicznej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi numer 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce. Dyrektor szkoły Janusz Śmigiera. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiesława Blicharska, nauczycielka języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej.
4: Dzień dobry.
2: I nauczyciel języka angielskiego Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. A spotykamy się dwa dni przed konferencją, której nazwy nie wymienię w obecności nauczycieli języka angielskiego.
5: The Magic of Reading.
2: No właśnie.
4: Magia czytania.
2: Tak jest. Ja bym tak ładnie nie powiedział. Do kogo jest to wydarzenie skierowane?
3: To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, do edukatorów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli też edukacji wczesnoszkolnej, ale też warto podkreślić, że do rodziców, bo generalnie konferencja będzie nie tylko o czytaniu po angielsku, ale o znaczeniu czytania.
2: No właśnie, czytanie jest niezwykle ważne, tak mówią specjaliści, ale w jaki sposób innowacyjnie podejść do tego zadania, by to czytanie przynosiło skutek, ale też pozwalało na naukę języka angielskiego.
3: To specjalistą jest od tego pani Wiesia, która od 10 lat w naszej szkole prowadzi innowacje, więc jej po prostu oddaję głos.
2: No właśnie, jakie pani ma doświadczenia po tych 10 latach?
4: Tak, jestem autorką innowacji piosenki, które uczą mówić po angielsku, która w naszej szkole już realizowana jest od 10 lat, ale tak naprawdę wszystko się zaczęło od obserwacji dzieci. Od tego, kiedy zauważyłam, że najlepiej uczą się w ruchu. Kiedy się bawią, kiedy śpiewają piosenki, kiedy mogą działać, kiedy mogą coś tworzyć. Myślę, że przede wszystkim coś tworzyć. Mhm. I właśnie zamysłu piosenki, ruchu i różnych zabaw językowych powstała właśnie ta innowacja.
2: Czyli to jest zapamiętywanie poprzez różne aktywności, które przynoszą przyjemność, no bo to ruch, zabawa, piosenki?
4: Dokładnie. Daje to dzieciom przeogromną radość, a jednocześnie nabywają umiejętności językowe tak szybko, że nie jesteśmy w stanie sobie czasami tego wyobrazić, jak to działa.
2: Czy ta metoda jest stosowana we wszystkich klasach, czy tylko w tych najmłodszych?
3: Tak, u nas we wszystkich klasach 1-3 w nauczaniu wczesnoszkolnym mamy dodatkową godzinę dzięki właśnie organowi prowadzącemu na te innowacje. Świetnie się to sprawdza i jest to dobry sposób na przygotowanie dzieci do dwujęzyczności, bo nasza szkoła z nazwy też jest szkołą dwujęzyczną. Uczniowie 7-8 klasy mają więcej angielskiego i ta odwaga, którą zyskują w klasach najmłodszych, przekłada się później na lepsze wyniki, lepszą znajomość języka angielskiego. A to dzisiaj jest ważne.
2: A jak ta dwujęzyczność wpływa w ogóle na uczniów, na zapamiętywanie, na inne przedmioty? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy ta dwujęzyczność powoduje jakieś inne ukształtowanie w głowie?
5: Myślę, że tak. Wittgenstein powiedział kiedyś, że granice naszego świata są granicami naszego języka. Sposobność komunikacji w innych językach niż macierzysty, dostępność lektur, wzbogacenie słownictwa, jak również otwarcie się na świat sprawiają, że uczniowie są bardzo chętni, jeśli chodzi o czytanie, poznawanie wiedzy, nie tylko dostępnej programowo, ale wykraczającej daleko poza horyzonty ich dotychczasowego postrzegania świata.
2: Ta metoda innowacyjna, przemyślana, skuteczna, bo często oferowane nam są jakieś takie metody, że nie wiem, w tydzień będziemy mówić już po angielsku, czy tam w 2 tygodnie kup tę naszą innowacyjną metodę. Czy to jest w ogóle możliwe, czy jednak potrzeba czasu, żeby ten język przyswoić?
3: Tytuł naszej konferencji pokazuje, że to nie chodzi o czary. To
2: właśnie
3: chodzi o ciężką pracę, o dobrą metodę, o takie podejście, żeby przez zabawę dzieci nawet nie widziały, że są uczone. I to u nas w szkole przynosi taki dobry efekt i mamy okazję do tego, żeby słuchać też. Nasze dzieci chodzą w różne miejsca. Są i u dyrektora, u pani sprzątającej, idą na policję, do burmistrza, w różne miejsca, do sklepu. Pani Wiesia może o tym jeszcze więcej powiedzieć. I tam dzieci nabierają tej odwagi, a to jest przy języku bardzo trudne.
4: Tak, bo tu warto dodać, że właśnie kilka lat temu dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu czytelniczego w języku angielskim. I to był bardzo ważny i bardzo dobry krok w naszej innowacji. Innowacja na to pozwala, żeby zmieniać, dodawać, żeby iść za dzieckiem, za jego potrzebami. Dzieci oprócz zabaw, oprócz piosenek też pracują z książeczkami, które otrzymują. Czytają na początku wyrazy, czytają całe zwroty, a następnie całe historyjki. I właśnie tak jak pan dyrektor powiedział, rodzi się w nich przeogromna chęć dzielenia się tymi swoimi umiejętnościami. Więc to jest naturalna potrzeba dzieci, że nie tylko czytają w domu swoim bliskim, co jest niezwykle ważne, ale czytają też właśnie pracownikom szkoły. Często pukamy do pana dyrektora, żeby przeczytać książeczki. Czytamy pani woźnej, czytamy pani w sklepiku. Dzieci czytają sobie nawzajem, starsi czytają młodszym, młodsi starszym, wchodzimy do klasy i po prostu czytamy historyjki. To jest piękne. I to jest taki najważniejszy moment, myślę, kiedy dziecko mówi: umiem, potrafię, chcę pójść dalej.
2: A kiedy rodzice powinni zacząć czytać dzieciom? Kiedy jest ten moment, bo raczej to nie jest pierwsza klasa szkoły podstawowej.
5: Ja bym tu właśnie nawiązał do naszego pokolenia tak antropologicznie. Kiedyś, pamiętacie, była taka seria książeczek Poczytaj mi, mamo.
2: Tak.
5: Tatusiowie czytali synkom, mamy i babcie wnuczkom, córkom. W tej chwili, no, jakoś to nie wiem, czy zamiera, czy ludzie nie mają po prostu czasu, ale znam osoby,
2: mają za dużo telefonów,
5: które czytają lektury i są osoby, które gonią też dzieci do tego, żeby te lektury czytały. Tu pozdrawiam Oliwkę i mamę Katarzynę.
2: Jak odważyć się, żeby mówić po angielsku? Bo dzisiaj żyjemy w takim świecie, że ten język angielski jest obecny w wielu miejscach, mamy z nim styczność, wiele rozumiemy, ale jak ktoś nas o coś zapyta, no to blokada w głowie.
5: Nie tłumaczyć na żywca. Po prostu na spontanie. To, co język, ślina na język przyniesie, śmiało wyrażać. A na pewno ludzie są tak skonstruowani, że skomunikują się mimo wszystko.
2: No właśnie.
3: Widząc te trudności, dlatego ta innowacja doskonale się właśnie w ten problem wpisuje i go rozwiązuje, że dzieci uczą się przez zabawę. Dlatego też gościem na naszej konferencji będzie pani Ania Wieczorek, która jest pomysłodawczynią tego projektu czytelniczego globalnego czytania Bingo. Dlatego zachęcamy rodziców, żeby przyszli i żeby czytali od najmłodszych lat i po polsku, i po angielsku. To jest bardzo ważne. Będzie z nami na konferencji też będą przedstawicielki Polskiego Instytutu Neuroedukacji, pani Katarzyna Tymińska, pani Renata Krystian, i one powiedzą, co neuronauka mówi o takim skutecznym i szybkim czytaniu. Więc zapraszamy tutaj nie tylko edukatorów, nie tylko nauczycieli, ale właśnie też i rodziców.
2: No i jeżeli ktoś czuje, że jakieś tam zaniedbanie w jego domu nastąpiło, to też nie ma co się przerażać, nie ma się co wstydzić, bo nawet na ten temat będzie mowa podczas konferencji. No i z takim pięknym tytułem. Nie jesteś sam w tej historii.
3: Tak, Fundacja Polki Mogą Wszystko i pani Joanna Lubaracka-Gruca powie na ten temat. I dzisiaj rano przyszła mi myśl, że musimy jeszcze zaprosić chociażby przez radio przedstawicieli ośrodków socjoterapii, różnych placówek wychowawczych, gdzie są dzieci właśnie z różnego typami, z zaniedbaniami, i dlatego Zachęcamy bardzo, żeby przedstawiciele tych placówek też przyszli na naszą konferencję w środę 20 od godziny 10.
2: No i zachęcamy do tego, żeby się zarejestrować, bo też to jest niezwykle istotne. Czy państwo rozpoznają to, że dziecko mówi po angielsku, opowiada po angielsku? To jedno, a druga rzecz, myśli już w języku angielskim i czy ktoś, kto się wychował w kraju, dla którego angielski to jest język obcy, to on może zacząć przeżywać jakąś historię właśnie w języku angielskim, jeżeli o niej opowiada? Czy on sobie cały czas to tłumaczy w głowie?
3: To chyba jest duża sztuka, tak? Zacząć myśleć po angielsku. Dlatego myślę, że te dzieci wchodzą w to nie wiedząc, że ta innowacja sprawia, że dzieci najpierw z oporami, a potem coraz bardziej chętnie przyjmują język angielski trochę jak swój.
2: Mm-hmm. The Magic of Reading. Magia czytania. To konferencja, na którą zaproszeni są rodzice, dyrektorzy szkół, osoby zarządzające placówkami edukacyjnymi i wiele innych osób. Warto się zarejestrować. Miejsce to publiczna szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi numer 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce. Już za dwa dni, 20 maja, to wydarzenie się odbędzie, a opowiadali o nim dyrektor tej szkoły Janusz Śmigiera, nauczycielka języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej Wiesława Blicharska i nauczyciel języka angielskiego Łukasz Jakubowski. Bardzo państwu dziękuję i zapraszamy.
3: Dziękujemy bardzo, zapraszamy.
4: Zapraszamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
5: Minęła 7.30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
6: Przebudują ulicę Kruczą, ma na niej powstać pieszy pasaż z małą architekturą i drzewami. Prace mają wystartować jeszcze w tym roku. Stołeczni policjanci rozbili grupę oszustów działających metodą na pracownika banku. Zatrzymani odbierali pieniądze pochodzących z oszustw i zajmowali się ich dystrybucją. Wśród oskarżonych jest 3 Ukraińców i Rosjanka. Piotr Gurajec został nowym dyrektorem Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dyrektora placówki. Gurajec jest związany z Wilanowskim Muzeum od 2004 roku. Przerwa w dostawie wody na ulicy Ossowskiej, Korczaka i Bartynika w Zielonce. Wodociągi z podwarszawskiej miejscowości informują o pracach między godziną 9 a 16. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 2-1. Bramki dla stołecznej drużyny zdobyli Jean-Pierre Nsame i Antonio Kolak. Wojskowi z dorobkiem 46 punktów zajmują 7 pozycję w tabeli Ekstraklasy.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Pochmurno. Na razie.
5: Ale ładnie, czy nieładnie?
8: Nie, no ładnie, ładnie. Oczywiście, że ładnie. Szczególnie jak patrzy się na termometr, bo dzisiaj tam będzie spora wartość, a po południu też może lokalnie gdzieś na Mazowszu popadać i zagrzmieć.
5: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19 stopni, o tej porze 12 w Warszawie w Legionowie, 9 w Mińsku Mazowieckim, 11 natomiast w Górze Kalwarii. Jutro cieplej, 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice
0: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Widziałeś na naszym Facebooku, że była Noc Muzeów i było dużo, dużo słuchaczy?
2: Widziałem.
1: A chcesz usłyszeć, jak to było?
2: Chętnie, bo nie słyszałem.
1: A to będą mówić ci, którzy odwiedzili nasze studio. No to posłuchajmy, czym są zaskoczeni w Radiu Warszawa.
3: A powiedz coś.
4: Halo, halo.
3: No elegancko, słyszę cię. A państwo nas słyszycie?
4: Chyba tak, no skoro jest...
3: Chyba nie słyszą.
4: Nie, no słyszą, na pewno.
3: No genialnie. Natalio, zacznijmy od tego, co nas zaskoczyło w siedzibie Radia Warszawa. Jakbyś mogła słówko powiedzieć, bo ja chętnie zaraz skomentuję.
4: Ja myślałam, że jest zdecydowanie więcej miejsca, jakby potrzeba o wiele więcej przestrzeni na radio.
3: To najbardziej chyba szokuje.
4: Tak. Że te pomieszczenia są małe, to też, że jest bardzo wysoko.
3: I w zasadzie jest takie poczucie dosyć pustki, w takim sensie, że wchodzisz, w zasadzie jakby żywego ducha nie było. Jedna osoba, która prowadzi, jedna osoba i ta sama osoba zarządza od strony technicznej.
5: Co cię zaskoczyło w siedzibie Radia Warszawa?
6: No, że tu jest taka atmosfera fajna i bardzo tutaj... Dużo jakby jest ludzi, no fajnie tutaj jest.
7: Co tu powiedzieć, żeby zająć czas, na przykład te 3 minuty, które mam? Ale wyobrażam sobie takiego pana prezentera, który musi coś powiedzieć i wtedy, no właśnie, tak? Kiedy mam jakiś pomysł i teraz te 3 minuty mogą się z wiecznością okazać, bo przez 15 sekund wiem, co powiedzieć. I powiedziałem i teraz musiałbym się powtórzyć.
2: Jakie mamy szczęście, że my jeszcze 13 sekund mamy do mówienia.
1: Czyli, że mogę się powtórzyć, tak? To jest ten moment?
2: Możesz, tak.
1: Ale słyszałeś, że niektórzy mówią, że pusto, inni, że pełno. Wszyscy mówili, że fajnie. W tym radiu jest.
2: No, bo jest.
1: A zobacz, jak my mamy fajnie, że u nas nie jedna osoba, tylko jest więcej osób, no bo na poranek nawet goście do nas przychodzą.
2: A George Ezra jest fajny?
1: O, no pewnie, że tak.
2: No to słuchamy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Mocne i duże korki już w tym momencie. Południowa obwodnica Warszawy. Wjazd do tunelu, jeżeli jedziecie na Terespol, okolice lotniska Chopina. I tutaj spory korek już się utworzył. Dajcie znać, kierowcy zgłaszają, że doszło tutaj do kolizji. Ciaśniej już w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, Aleja Sikorskiego, Czerniakowska, Aleja Niepodległości w kierunku centrum.
1: A po drugiej stronie Wisły, wał Miezyszyński od Fildorfa do mostu Łazienkowskiego stoi.

0: Za 11 minut będzie godzina 8 i nasz dzisiejszy opiekun.
1: Przypomnienie dla wszystkich, że nawet jeżeli jesteśmy ludźmi prostymi, to dla Pana Boga to jest tylko zaleta, a nie wada.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Piosenki, jak Państwo wiecie, mogą być na dowolny temat i mogą być wykonywane w dowolnej przestrzeni, ale nie zawsze tak było. I dlatego w połowie XVI wieku Felix Scantalice przeszedł do historii jako prawdziwy wokalny rewolucjonista. A wszystko zaczęło się w roku 1544 w Rzymie, gdy wstąpił do kapucynów i został wybrany kwestarzem, którą to funkcję pełnił do końca życia, to jest przez następne 43 lata. A co właściwie robił kwestarz? To osoba, która jako członek zakonu żebrzącego zbierała datki, chodząc od drzwi do drzwi i od człowieka do człowieka. Rzecz zatem niełatwa, a w przypadku Feliksa Scantalice tym trudniejsza, że dotyczyła wiecznego miasta, metropolii pełnej placów, ulic i zaułków. Na tle innych kwestarzy swego czasu brat Felix dość wyraźnie się jednak odznaczał, bo nie wystarczało mu jedynie zbieranie jałmużny na rzecz klasztoru i ubogich. Często widziano go zatem, jak przystawał na placach i zbierał wokół siebie dzieci, by uczyć je prawd wiary i dobrych obyczajów. I to jak uczyć? Brat Felix czynił to za pomocą pieśni, które na poczekaniu układał. A ponieważ był analfabetą, wszystko, co tylko wymyślił, zapisywał w swojej głowie, poszerzając nieustannie ten śpiewany katechizm. Nic więc dziwnego, że prędko stał się jedną z najpopularniejszych osobistości Rzymu. I to nie tylko pośród pątników czy zwykłych mieszkańców, ale także arystokratów, a nawet kurialistów. A gdy zmarł 18 maja 1587 roku, to sam papież Sykstus V udał się do jego ciała i nakazał natychmiast wszcząć proces kanonizacyjny. I właśnie dlatego Feliksa Scantalice wspominamy dzisiaj jako świętego.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: chic.
1: Albo szyk nawet. Szyku może i trochę by się z poniedziałku przydało. Jeśli jeszcze nie jesteście szykowni, to słuchajcie, nasza piosenka na pewno wam tego szyku doda, a już za minutę 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od maja wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie.
4: O pełnych godzinach oprócz newsów z kraju i ze świata, także te lokalne i społeczno-religijne.
3: Osobne wiadomości z życia Kościoła w dotychczasowych porach. Te lokalne również, ale za to w skondensowanej formie.
4: Do słuchania nowych wiadomości Radia Warszawa zapraszają
3: Michał Koźlik
4: i Janusz Zalewski wraz z całą redakcją informacji.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą.

0: wspomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
2: Minuta po ósmej, tu Radio Warszawa i wiadomości.
3: Prezydent we Włoszech oprócz spotkań z przywódcami Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach zdobycia Monte Cassino. Policja bada sprawę śmierci 13-letniego chłopca nad jeziorem Arklickim. Syreny alarmowe w Warszawie, testy systemu ostrzegania w kilku dzielnicach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rozmowy polityczne oraz udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Polska para prezydencka rozpoczyna dziś wizytę we Włoszech. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spotkań i konsultacji z przedstawicielami najwyższych władz państwowych.
4: Polityczne rozmowy z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą będą dotyczyły przede wszystkim współpracy obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa i ekonomii. Z kolei z premier włoskiego rządu Giorgio Meloni prezydent Karol Nawrocki z pewnością będzie omawiał temat nowego traktatu dwustronnego pomiędzy obu krajami. Obecny dokument nie przystaje do współczesnych wyzwań, jeśli chodzi chociażby o relacje militarne. Drugą część dnia prezydent Polski wraz z małżonką spędzi poza Rzymem, biorąc udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Zaplanowano trekking z harcerzami i społecznikami z Polski pod hasłem Szlak Pamięci Monte Cassino, mszę polową, a także spotkanie z weteranami.
3: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Tragedia nad jeziorem Arklickim w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyje 13-letni chłopiec. W sprawie zatrzymano 4 osoby w wieku od 30 do 43 lat. 3 z nich były trzeźwe. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób. 13-latek został mocno uderzony w głowę, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
6: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
3: W związku ze śmiercią nastolatka zatrzymano 4 mężczyzn. Rzecznik policji w Kętrzynie, aspirant sztabowa Ewelina Piaścik.
7: Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy, 30-latek. Badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
3: Policjanci pracowali nad jeziorem Arklickim, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. W niedzielę odbyła się też sekcja zwłok 13-latka.
5: To dzieje się w okolicy.
3: Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic usłyszą dziś syreny. W poniedziałek w ramach testów zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy. Testy syreny odbędą się w Wawrze w rejonie ulicy Michała Kajki, na Saskiej Kępie przy ulicy Afrykańskiej, na Marywilskiej na Białołęce, a także na Żoliborzu przy Kochanowskiego i Bielanach przy Renesansowej i Szwankowskiego. Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Służby proszą o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Na koniec Watykan. Jezus prowadzi wiernych ku niebu także przez codzienną wierność Ewangelii, powiedział do wiernych w uroczystości wniebowstąpienia pańskiego Leon XIV. Podczas niedzielnej modlitwy Regina Celi papież odniósł się także do Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, apelując o ochronę ludzkiej godności i prawdy w dobie sztucznej inteligencji. W związku z rozpoczynającym się tygodniem Laudato Si zachęcił również do troski o stworzenie i budowania pokoju, podkreślając, że troska o pokój jest troską o życie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Pochmurny poranek, ale później chmur będzie mniej, po to, żeby przyszedł deszcz i burze mogą się pojawić lokalnie na Mazowszu, bo niekoniecznie w Warszawie.
9: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 19 stopni, o tej porze 12 to Grodzisk Mazowiecki, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków i Piaseczno, 9 natomiast w Mińsku Mazowieckim, jutro maksymalnie 20 stopni, a w środę nawet 23.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: i cieplej się robi, choć teraz będzie artysta, który mrozi, ale nie dlatego, że takie złe utwory robi, wręcz przeciwnie. Produkuje masowo różne hity, które każdy zna. Czy to, co za chwilę usłyszymy, będzie kolejnym do kolekcji?
9: Ma w planach Mrozu, żeby ta piosenka stała się hymnem nadchodzącego lata. Nie ma miejsca jak dom, to jej tytuł. Jest to letnie, egzotyczne, trochę soulowe brzmienie. No i to czwarty singiel zapowiadający kolejny album Mroza. Ja już nie mogę się doczekać tej piosenki, tych słów. Taki letni klimat trochę poczujemy. A nie wiesz, nie wiem czy widziałeś, ale ja dzisiaj koszulką swoją już trochę lato zapowiadam, bo jest muszla na niej taka.
2: No teraz dopiero się przyjrzałem dokładnie. No ale właśnie nie wiem, no, czy to będzie hit lata, bo lato to gdzieś tam wyjazdy nad wodę, właśnie to, co masz na koszulce, muszelka i tak dalej, a tutaj jakaś propozycja dla domatorów jest.
9: Ale teledysk kręcony w filipińskich dzikich sceneriach, więc być może, jeżeli chcecie się wybrać w podróż bez biletu, no to wystarczy teledysk do tej piosenki włączyć i taka podróż możliwa. Ciekawa jestem, czy to będzie hymn i hit nadchodzącego lata? Sprawdźmy, czy obudzi skutecznie naszych słuchaczy. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
9: Dzień dobry.
10: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia. Zacznijmy od autostrady A2. Tutaj korki mogą się pojawiać przed dojazdem do Brwinowa. Także na S8 są korki od Nowej Bukówki do Żabiej Woli, czyli w stronę Warszawy. Na S8 doszło do kolizji, tak zgłaszają kierowcy, i od ulicy Łabiszyńskiej stoimy do Adama Mickiewicza. Na Prymasa Tysiąclecia także korki, a w Alejach Jerozolimskich nie dość, że korki, jak co dnia, to jeszcze kierowcy też zgłaszają kolizję, do której doszło na wysokości ulicy Popularnej. Też musimy uzbroić się w cierpliwość, jadąc Aleją Józefa Becka od ulicy Czerniakowskiej. Ona później w Sikorskiego przechodzi i w Dolinę Służewiecką, ale korki cały czas.
1: Gość poranka.
2: Czy wierni świeccy chcą brać aktywny udział w budowaniu swoich parafii, w zmienianiu tego kościoła, którym jest kościół parafialny, ale ten kościół parafialny potem przekłada się na diecezję, przekłada się także na kościół w całej naszej ojczyźnie. No i takimi małymi krokami dochodzimy do spotkania, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych odbędzie się w diecezji warszawsko-praskiej 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej. Pod hasłem Uczniowie, misjonarze będziemy dzisiaj o tym spotkaniu rozmawiać. W zeszłym roku wzięło w nim udział ponad 550 osób z całej diecezji. W naszym studio poranku ksiądz Rafał Jabłkowski, diecezjalny referent do spraw rad duszpasterskich i ekonomicznych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: I pani Anna Badetko-Bereda, członek zespołu diecezjalnego do spraw rad parafialnych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich.
2: Nie sposób nie wspomnieć dzisiaj o dacie, którą mamy, 18 maja, czyli urodziny Karola Wojtyła, świętego Jana Pawła II, który też, mam wrażenie, w tym swoim prorockim patrzeniu na Kościół zwracał bardzo mocną uwagę na rolę świeckich. I dzisiaj ta rola świeckich także w diecezji warszawsko-praskiej realizuje się poprzez rady duszpasterskie i ekonomiczne. Czy jest ta inspiracja od świętego Jana Pawła II, księże Rafale, też w tym działaniu?
3: No, wydaje się, że Jan Paweł II cały swój pontyfikat oparł na pobudzaniu świeckich do tego, żeby w Kościele stawali się nie konieczną częścią, ale nieodzownym elementem. To nie kto inny, jak Jan Paweł II powiedział, że drogą Kościoła jest człowiek. I całe jego nauczanie, jego misja była spotkaniem z człowiekiem, była odkrywaniem, że w człowieku mieszka Bóg, którego trzeba odkryć. I wydaje się, że rady parafialne są taką naturalną drogą odkrywania Kościoła, w którym mogę nie tylko być częścią, ale mogę też być współodpowiedzialny za parafię, za życie Kościoła. Mogę być wsparciem dla swojego księdza w parafii, że za parafię nie jest odpowiedzialny ten Kościół tylko taki instytucjonalny, strukturalny, ale każdy człowiek ochrzczony jest w Kościele odpowiedzialny za jego działanie, funkcjonowanie, za jego obraz w świecie.
2: Pani Anno, co dla pani znaczy to właśnie to uczestnictwo, zaangażowanie w tworzeniu rad parafialnych, duszpasterskich i ekonomicznych? Czy to daje też między innymi poczucie sprawczości i bycia częścią Kościoła taką aktywną, a nie bierną?
4: Znaczy, o sprawczości myślę na miejscu, nawet nie drugim, ale pewnie gdzieś dalej. Staram się tę odpowiedzialność przyjmować do serca, ale jednocześnie na pierwszym miejscu stawiać miłość raczej niż powinność. Żeby to moje zaangażowanie i w ogóle sens i cel tego zaangażowania mojego, ale również innych członków rad parafialnych wynikało z potrzeby serca. Nie tylko dlatego, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni, bo jest to ważne i faktycznie tak jest, ale żeby wynikało to po prostu z naszego szczerego zaangażowania wynikającego z miłości do Kościoła jako jego części.
2: Ale żeby była ta miłość, to mi się wydaje, że potrzeba nam też tej świadomości, bo najpierw musi być świadomość, to jest moja parafia, to jest mój Kościół, to są księża, którzy są częścią tej rodziny, a nie jesteśmy cały czas w takich relacjach usługodawca, usługobiorca.
4: Myślę, że przez wiele lat parafianie podchodzili do takiego zaangażowania, do wspólnoty parafialnej, sakramentalnej, trochę z dystansem, jako że wynikało to z pewnego rozdziału księża i lud wierny, tak? Teraz ten dystans się skraca i bardzo dobrze. Do tego też dążymy, żebyśmy byli jedną częścią, jedną wspólnotą, na równi jako członkowie Kościoła. Oczywiście wiadomo, że posługa kapłańska tutaj jest prymarna, tak? Jeżeli chodzi o Kościół, posługiwanie sakramenty. Natomiast no, staramy się ten dystans skracać właśnie, żeby być jego częścią i żeby móc być odpowiedzialnym i tak świadomie podchodzić do tego, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną.
2: Księże Rafale, w jaki sposób zmieniają się te parafie, w których dobrze zaczyna to funkcjonować, w których rady duszpasterskie ekonomiczne są takie prężne, wspierają czy księdza proboszcze, czy księży wikariuszy w tej codziennej posłudze, bo pani powiedziała o tym prymacie, kapłan, to nie zastąpimy go w sprawowaniu sakramentów, ale są takie miejsca w parafii, gdzie można księdza zastąpić, nie musi mieć na sobie całej odpowiedzialności.
3: No, można powiedzieć, że to jest olbrzymia ilość takich miejsc w życiu parafii, które w tej chwili księża spełniają, jako taką, bym powiedział, wydaje się, że na właściwą, naturalną postawą księdza, chociaż wcale tak nie jest, że bardzo wiele obszarów życia parafialnego mogą... Nawet nie chodzi o to, żeby przejmować, ale wspierać księdza, prawda? Angażować się. Natomiast wracając do pytania, te parafie, które odkrywają wartość współodpowiedzialności, takiej właściwej komunii duchownych i świeckich, są nade wszystko parafiami misyjnymi. Że te parafie dają sobie taką przestrzeń, żeby wyjść poza przestrzeń takiego, aby nam się spinało wszystko, prawda? Że te parafie mają w sobie taką odwagę wyjścia poza taką przestrzeń naszego bycia w niedzielę na mszy, w naszej wspólnocie, we wspólnotach, które działają przy parafii, w naszych aktywnościach, że z natury, można by powiedzieć, taka parafia, w której duchowni i świeccy odkrywają, że są jedno, że staje się, idźmy dalej, wyjdźmy poza przestrzeń naszego bycia fajnego, takiego klimatycznego czucia się razem, dobrego i zacznijmy szukać ludzi, naszych braci i sióstr, którzy są gdzieś obok życia parafialnego, którzy gdzieś się zgubili, może zostali gdzieś tam na jakiejś drodze złamani w drodze do Pana Boga, może przeżywają kryzys wiary. To jest dla mnie pierwszy taki współczynnik pięknych parafii, że one stają się parafiami misyjnymi.
2: Pani Anno, pani powiedziała o miłości. To jest, myślę, że dla niektórych naszych słuchaczy to może być bardzo trudne, zaskakujące może momentami słowo w kontekście myślenia o swojej parafii. Tak jak ksiądz powiedział, niektórzy mają trudne doświadczenia z Kościołem, a może też było tak, że czy jakiś ksiądz proboszcz, czy ksiądz wikariusz źle kogoś potraktował. Albo są te trudności w relacjach, tak jak i w małżeństwach, tak jak i w rodzinach naszych. To trochę tak funkcjonuje. Jak nauczyć się tej miłości? No bo miłość zakłada też odpowiedzialność, jest w niej zawarta. Z drugiej strony też znoszenie pewnych trudów, trochę wyjście ponad to, co trudne, co mnie zraniło.
4: Myślę, że to jest w ogóle najtrudniejszy moment i taka przeszkoda w otwarciu się na współpracę ze współparafianami w Kościele, ze względu właśnie na te trudne sytuacje. Ja myślę, że takich problematycznych kwestii, przykładów można byłoby tutaj liczyć bardzo wiele. Natomiast ja mówiłam o miłości w tym kontekście, że ponieważ jesteśmy jednym ciałem, tak, jeżeli jakiś członek tego ciała choruje, jakiś organ, tak, no to wiadomo, że cierpi całe ciało. I my też zamiast narzekać na Kościół, zamiast zastanawiać się, dokąd on zmierza, gdzie są młodzi w Kościele, gdzie w ogóle po prostu szukać przyczyn, żebyśmy nie skupiali się na tym, co jest złe, na tym, że faktycznie mogło być trudno, bo każdy jest człowiekiem ze swoimi słabościami, czy wikary, czy ksiądz mógł nas zranić, skrzywdzić, powiedzieć coś, prawda? Chodzi o to, żeby starać się znaleźć w sobie to przebaczenie w imię właśnie tego czegoś wyższego. Jest to trudne, owszem.
2: I pomyślałabym, że też może być w drugą stronę. Ksiądz proboszcz czy wikariusze mogą się czuć zranieni przez niektóre działania parafian, bo to działa zawsze w dwie strony. Nie jest nigdy tak, że tylko jedna strona ma tutaj ten negatywny wpływ. Ale my chcemy mówić o tym, co pozytywne. Chcemy pokazywać dobre przykłady i temu też będzie służył ten drugi diecezjalny zjazd parafialny, parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych 30 maja. Jak będzie wyglądał, księże Rafale?
3: No to jest wydarzenie, które przede wszystkim jest zwieńczeniem kolejnego roku formacji rad parafialnych. Takie diecezjalne spotkanie, które organizujemy, jest poprzedzone spotkaniami rejonowymi. Formacją rad parafialnych i duchową, i intelektualną, i taką wspólnotową, że jakby uczymy na tych warsztatach ludzi i staramy się im przekazywać takie narzędzia do dobrego budowania wspólnoty parafialnej w swoich lokalnych miejscach. I to wydarzenie jest takim zwieńczeniem, w którym jest też część duchowa, jest też część artystyczna, jest bardzo ważna.
2: Mateusz Ziółko, artystyczna, który często gości na antenie Radia Warszawa.
3: Tak, Mateusz Ziółko będzie główną taką gwiazdą, bym powiedział, tego wydarzenia, ale będzie to poprzedzone też formacją, warsztatami, panelami dyskusyjnymi, spotkaniem z ciekawymi gośćmi.
2: Ksiądz profesor Robert Skrzypczak, dr Michał Łuczewski, ksiądz dr Piotr Spyra wśród gości.
3: Tak, to są nasi główni goście, prelegenci i liczymy, że właśnie ich obecność też da taki rodzaj umocnienia dla wszystkich członków rad parafialnych w ich wspólnotach.
2: Patronat medialny oczywiście Radio Warszawa objęło, pani Anno.
4: Celem tego spotkania przede wszystkim chcielibyśmy, żeby członkowie rad parafialnych poczuli właśnie tę radość i charyzmat spotkania, żeby mogli też wymienić się między sobą swoimi doświadczeniami, między parafiami, między miejscowościami różnymi, jak to jest, ale właśnie, żeby znaleźć jakieś pozytywy, więcej pozytywów, mniej narzekania.
2: Będzie też obecne na miejscu Radio Warszawa. Nasi dziennikarze będą to spotkanie prowadzić, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy, ponieważ podczas spotkania odbędzie się także szkolenie, w jaki sposób Państwo jako parafianie mogą wspierać również diecezjalne media. O tym też będziemy mówić podczas tego spotkania. 30 maja, zapiszcie sobie w kalendarzu. No ja myślę, że to będzie czysta przyjemność po prostu tam być, przyjść i uczestniczyć w życiu Kościoła aktywnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Rafał Jabłkowski, diecezjalny referent do spraw rad duszpasterskich i ekonomicznych. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Anna Badetko-Bereda, członek zespołu diecezjalnego do spraw rad parafialnych. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję. Dobrego dnia wszystkim życzę.

0: 8.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Marszałek Mazowsza nagrodzi osoby wpływające na rozwój lokalnych społeczności. Do 1 czerwca można zgłaszać organizacje działające na rzecz kultury i promocji regionu. Na 10 laureatów konkursu czeka 15 tysięcy złotych nagrody. Dziś do 13 na parkingu przy Bielańskim Ratuszu można oddać krew. Organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca. Ludzie nauki i dyplomacji zastanawią się, jaką rolę pełni obecnie Unia Europejska. O 13 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja Europa w cieniu supermocarstw. Wśród zaproszonych gości są m.in. Marek Makierowski i Bogdan Guralczyk. Zły weekend dla pierwszoligowców z regionu. Ruch Chorzów wygrał w Legnicy i zepchnął Polonię Warszawa poza strefę baraży o awans do Ekstraklasy. Znicz Pruszków spadł do drugiej ligi. W 33. kolejce Pogoń Siedlce przegrała ze Stalą Mielec 1-3, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała bezbramkowo z GKS-em Tychy. Od 22 do 5 rano zamknięty zostanie wjazd z Łabiszyńskiej na S8. Ma to związek z prawej...
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Grzmot w maju sprzyja urodzaju i dzisiaj ten grzmot gdzieś tam na Mazowszu można usłyszeć, może w Warszawie, może gdzieś w okolicach, no i popada trochę nam.
4: Czyli parasol się przyda?
0: Tak, ale słońce też powinno gdzieś tam wyjść.
4: A jak wziąłem kurtkę przeciwdeszczową,
0: to dobrze, jak po południu będziesz wychodzić, to tak.
4: Bo zapomniałam parasolki, sobie uświadomiłam teraz.
0: No może nawet powieje, to i lepiej, że to kurtka.
4: Maksymalnie dzisiaj 19 stopni na termometrach, o tej porze 12.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Na szeroką wodę na pewno zabiera nas każdego dnia Maryja.
1: Maj z Maryją.
2: Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Wiele jest gwiazd na niebie, a każda świeci swoim niepowtarzalnym blaskiem. Gwiazda zaranna, nazywana też jutrzenką, to ta, która pojawia się na niebie jako ostatnia przed wschodem słońca. Kiedy ją widzimy, wiemy jedno. Noc się kończy, a dzień jest już blisko. Nie jest słońcem, ale jest jego zapowiedzią. Maryja w niepewności Nazaretu, w ucieczce do Egiptu, pod krzyżem, nigdy nie przestała być odblaskiem Boga, jutrzenką nadziei. Ona jest zapowiedzią rozproszenia mroku, bo jej obecność zapowiada nadchodzącego Jezusa. I nawet kiedy wydaje ci się, że twoje życie pogrążone jest w mroku, możesz tak jak ona być dla kogoś światełkiem nadziei. Maryjo Gwiazdo Zaranna, rozpraszaj mroki mojego serca. Kiedy czuję, że ogarnia mnie noc wątpienia, bądź dla mnie jasnym znakiem, że nie będzie trwała wiecznie. Ucz mnie dostrzegać światło, kiedy jeszcze jest ciemno.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip Trap, Fantasia.

0: Mamy taką jedną trasę kolejową Warszawa-Czyżew-Tłuszcz, Ostrołęka-Ostrołęka-Chorzele i tutaj pociągi mogą być opóźnione. Na pewno opóźnienie złapią kierowcy, którzy nie uwzględnili tego, że będą południową obwodnicą Warszawy jechać dłużej. Węzeł Opacz i tu w stronę... S79, czyli to jest jedna z głównych tras ze Służewca wyjazdowa w stronę Zgorzały.
1: Okolice węzła Konotopa w tym momencie także zakarkowane. Pytanie, czy nie doszło tam do jakiejś kolizji, będziemy sprawdzać. Aleja Prymasa Tysiąclecia na całej długości w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskiej. Jerozolimskie też na całej długości zakorkowane. Kleszczowa do zjazdu w Aleje Jerozolimskiej i Łopuszańska też do zjazdu w Aleję Krakowską niemal cała zakorkowana. Podobnie Sikorskiego, Czerniakowska w kierunku centrum Warszawy, Wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i Wisłostrada. Tutaj też ciasno.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9. Dziś
2: 106. Tak. Rocznica urodzin Karola Wojtyły i w związku z tym w Watykanie, w Bazylice Świętego Piotra, dzisiaj przy grobie Świętego Jana Pawła II została odprawiona msza święta o godzinie 7:15. Wziął w niej udział także prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Karol Nawrocki złożył także kwiaty przy grobie papieża Polaka.
1: Tak jest i media watykańskie, tam relacja z tego wydarzenia, ale my też się bardzo cieszymy z nagrody sługi Bożej Wandy Malczewskiej, którą otrzymał ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, kapłan diecezji radomskiej.
2: Jest to bardzo radosny kapłan, który także nieraz odwiedzał studio Radia Warszawa, a te dwie dobre wiadomości to jest wstęp także do bardzo dobrej wiadomości, że dzisiaj dokładnie w 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły rozpoczyna się rekrutacja do Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, czyli okazja dla tych wszystkich, którzy w swoim sercu być może słyszą Boży głos, chcą wziąć udział w służbie Bożej, chcą stać się tymi rycerzami na służbie Bożej. Jeżeli macie w sercu ten głos, to właśnie dzisiaj możecie już zgłosić się do Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej i warto pamiętać o tym, że samo zgłoszenie nie oznacza, że zostaniecie kapłanami. To jest proces wejścia na drogę rozeznawania tego powołania. A dzisiaj nasze studio też odwiedził bardzo radosny kapłan ksiądz Rafał Jabłkowski. No są tacy szczęśliwi, o których mówić warto. No i jeżeli tylko macie w sercu ten głos, znak zapytania, to warto pójść i spróbować.

0: and the Gang w Radiu Warszawa na 106.2 FM i już za chwilę.
1: Wiadomości. No nie da się nie poruszać nóżką przy tym utworze.
0: Cały czas rusza.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
1: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: W tym tygodniu premier Węgier odwiedzi Polskę. Lekarze spoza Unii tracą warunkowe prawo wykonywania zawodu. Sejm przedłuża termin o rok. Po 4 latach Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony.

0: Wiadomości Radio Warszawa, Jan Rozalewski. W tym tygodniu premier Węgier Peter Modziora przyjedzie z wizytą do Polski, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z premierem i prezydentem. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu.
1: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madzior może być partnerem Polski.
0: Mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Karol Nawrocki zamierza rozmawiać z Peterem Modziorem o wspólnych interesach Polski i Węgier, mówiła z kolei doradczyni prezydenta Barbara Socha.
2: Pan prezydent, jeżeli do takiego spotkania dojdzie, będzie rozmawiał o naszej współpracy, o naszych wspólnych interesach. Polska ma szansę stać się dzisiaj hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej, dla tych wszystkich państw, które są naszymi sąsiadami, które nie mają dostępu do morza. Dzięki współpracy z nami Węgrzy mogą dywersyfikować swoje źródła energii.
0: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział podczas swojego wieczoru wyborczego. Przyjedzie do Polski z 7 ministrami.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej traci warunkowe prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego. Termin na złożenie egzaminu językowego minął z końcem kwietnia. Utrata uprawnień w najbliższym czasie może dotyczyć prawie 1000 lekarzy obcokrajowców, głównie z Ukrainy. Tymczasem Sejm przegłosował zmianę przepisów, która przedłuża o rok termin na złożenie tego egzaminu. Lekarze, którzy otrzymali warunkowe prawo wykonywania zawodu, korzystali z uproszczonego dostępu do tego zawodu, przypomina dr Artur Drobniak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
4: Ja sobie nie wyobrażam, żeby lekarze, którzy od 2-3 lat pracują w Polsce, nie umieli dalej mówić po polsku na poziomie B1, czyli na poziomie tego, jak się składa zamówienie w restauracji. Także jestem zaszokowany, że dalej próbuje się takich lekarzy w tym systemie utrzymywać, którzy mając tak łatwe warunki wejścia w zawód, przez 2 lata nie potrafili tak prostej rzeczy zrobić.
0: Utrata uprawnień przez lekarzy obcokrajowców może być problemem dla szpitali, które zatrudniają lekarzy z Ukrainy. Zmiana przepisów przegłosowanych przez Sejm dotyczy również pielęgniarek spoza Unii pracujących w polskiej służbie zdrowia, które także do końca kwietnia musiały przedstawić certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1.
3: Dzieje się blisko.
0: Warszawscy drogowcy dokończą frezowanie Alei Waszyngtona na Pradze Południe. Prace rozpoczną się w środę około godziny 6 rano i potrwają do soboty. Zamknięte będą oba pasy w kierunku centrum od ulicy Kinowej do Ronda Waszyngtona. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą stroną jezdni. Po jednym pasie w każdą stronę kierowcy mogą korzystać z objazdów ulicami Grochowską, Francuską i Zwycięzców. Czasowo zamykane będą także niektóre przejścia dla pieszych. Autobusy pojadą zmienioną organizacją ruchu, natomiast tramwaje będą kursowały bez utrudnień. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony. Pod koniec meczu Dumy Katalonii z Realem Betis kapitan reprezentacji Polski został zdjęty z boiska. Wtedy cała arena Spotify Camp Nou na stojąco żegnała Polaka, dla którego było to ostatnie spotkanie na domowym stadionie Barcy. Lewandowski, który w sobotę oznajmił, że żegna się z Dumą Katalonii, po tym sezonie ze łzami w oczach opuszczał murawę. Po meczu odbyła się jeszcze specjalna ceremonia pożegnalna z udziałem rodziny piłkarza. Barcelona już wcześniej zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje, a ten wiatr teraz dopiero skręca na południowy i jak już tak skręci po południu, to może rzeczywiście popadać, może nawet zagrzmieć.
7: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19 stopni, o tej porze 13 w Otwocku, w Wołominie, 12 w Mińsku Mazowieckim, 13 w Piasecznie, w Pruszkowie i w Warszawie, jutro maksymalnie 20, a w środę nawet 23.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: To co, wracamy do świętowania? Chcesz motywacyjny cytat na poranek od świętego Stanisława Papczyńskiego?
6: A jak od świętego Stanisława Papczyńskiego, to oczywiście, że chcę.
7: No to uwaga. Gdy miłość jest prawdziwa, mocą swego żaru wypala w miłującym wszelkie lenistwo i ospałość.
6: No i pięknie, piękne i prawdziwe.
7: Jak ktoś jest leniwy i ospały, to znaczy, że mało kocha albo za mało jeszcze wciąż kocha.
6: piękne i prawdziwe i to też taka motywacja do pracy. Pracy nad
7: do
6: sobą.
7: Do tego, żeby kochać. Tak. Kochać bardzo, bardzo mocno wszystkich ludzi wokół nas, żeby kochać też samego siebie, bo o tym nie zapominajmy. Przykazanie miłości brzmi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bez tej miłości siebie samego miłości bliźniego nie będzie. A gdy miłość jest prawdziwa, mocą swego żaru wypala w miłującym wszelkie lenistwo i ospałość. Także jeżeli chcecie zawalczyć z lenistwem i z ospałością, dzisiaj z pomocą przychodzi nam święty Stanisław Papczyński i świętuje cała Góra Kalwarii, okolica, Marianki i Marianie. Pozdrawiamy.
6: Wypalić tego lenia z siebie. Gypsy King może nam w tym pomoże. Weronika Ostrowska.
7: Jarek Wydra.
6: Dzień dobry.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Bamboleo czy każdy leniusz wygoniony?
2: No, mam nadzieję.
1: Przegoniony w każdym razie, bo zdarza się tak, słuchajcie, no trzeba to przyznać.
3: Albo uśpiony.
1: Albo jeszcze senny, wiesz, taki leniuszek mały się tli gdzieś, schował się po weekendzie. No ale dobrze, my nie leniuchujemy w poranku z Radiem Warszawa, tylko chcemy rozmawiać na poważne tematy, bo dzisiaj rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a przecież Jan Paweł II jest autorem cyklu kateches, wciąż niedocenianych i wciąż o nich jest zbyt mało mówione, dlatego my chcemy je przypomnieć. Katechezy z cyklu Teologia Ciała dla małżonków, ale nie tylko oczywiście. No i dlaczego też bronił małżeństwa i ten głos jego w sprawie małżeństwa, dlaczego był głosem prorockim? O tym już za chwilę.
3: Dlaczego jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do obrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny? Święty Jan Paweł II mówił o tym. Nie brakuje niestety we współczesnym świecie ludzi, którzy roszczą sobie prawo do proponowania małżeństwom i rodzinom namiastek łatwego szczęścia. Proszę was, byście nie dawali się zwodzić w obliczu trudności, jakie nastręczać może życie małżeńskie. Nie dajcie się zwieść łatwym rozwiązaniom, takim jak rozwód, gdyż w istocie są to tylko rozwiązania pozorne. To przekaz świętego Jana Pawła II.
1: I już za chwilę o tym, dlaczego małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety i dlaczego my musimy stawać w obronie tych wartości, my jako chrześcijanie. O tym będziemy rozmawiać, zostańcie z nami.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia napotkamy teraz na prymasa tysiąclecia od Dobiszewskiego. Tworzy się korek Jana Pawła II od Dzikiej do ronda ONZ, od Chrobrego, a dokładnie od skrzyżowania z Popularną do Łopuszańskiej i Orzechowej. Wolska od Grabowskiej do skrzyżowania Alei Solidarności z Ogrodową i Andersa od Dawidowskiego stoi do skrzyżowania Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Kolizje zgłaszają kierowcy na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego w kierunku Marymontu. Korki już od Annopolu się tworzą. No i dojazd z Łomianek też utrudniony. Korek już od wysokości ulicy Majowej do wysokości mostu Północnego.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Dlaczego dzisiaj wypowiedzenie takich słów w niektórych kręgach, szczególnie unijnych, może brzmieć bardzo kontrowersyjnie? Dlaczego my, jako katolicy, jako społeczność o wartościach konserwatywnych, chcemy jasno powiedzieć, że małżeństwo, jeszcze raz powtórzę, to związek mężczyzny i kobiety, tak jak mówi o tym polska konstytucja? Dlaczego polskie władze na siłę, omijając przepisy i prawo, chcą wprowadzać mimo wszystko legalizację tak zwanych małżeństw homoseksualnych? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Marzena Nykiel, dziennikarka i publicystka w Polityce.pl, tygodnika Sieci, w naszym studiu Poranku. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Zanim przejdziemy do tych trudniejszych tematów, to chciałabym rozpocząć tę rozmowę od wspomnienia tej pięknej rocznicy. 106 lat mija, odkąd urodził się Karol Wojtyła, papież, który okazał się prorokiem i także myślę, nie wiem jak pani patrzy na to, ale myślę, że jego głos w sprawie małżeństwa i rodziny także okazuje się dzisiaj bardzo proroczy.
3: Myślę, że jest prorokiem absolutnie w każdej dziedzinie życia ludzkiego i to jest dobry moment, żebyśmy z wielką odpowiedzialnością i uważnością wracali do jego nauczania, bo jest w nim antidotum na każdą naszą bolączkę, absolutnie na każdy kryzys, czy to kryzys rodziny, czy to kryzys jednostki, czy kryzys społeczny, czy państwowy. Na każdą z tych spraw Ojciec Święty dał nam receptę, pokazał, gdzie szukać wyjścia, jakie kroki podjąć, żebyśmy zrozumieli, z czego ten kryzys wypływa, jak sobie z nim poradzić. Wielki prorok, korzystajmy z niego, bo nie dość, że sprowadziliśmy go kiedyś jednak do jakichś paru bałmotów z pielgrzymek do ojczyzny, które były już te słynne kremówki tutaj przedstawia jako symbol, ale przedstawiliśmy go jako takiego naszego papieża, dzięki któremu jesteśmy rozpoznawani na całym świecie. Natomiast gdy przyszedł czas wielkiego kryzysu, kiedy próbowano Ojca Świętego odrzeć z godności, przecież przez wiele lat panuje wielka akcja uderzania w Ojca Świętego. Jest cały taki głupi, chory program Ojciec Nieświęty przez lewicę polską rozszerzany, przez profesor Środę nawet. I wszystko to po to, żeby odrzeć papieża z autorytetu, właśnie dlatego, że on daje nam receptę, że on pokazuje, jak żyć, żebyśmy byli szczęśliwi.
2: No i myślę też o tym proroczym głosie jako tej teologii ciała. Wciąż myślę, że nauczanie, które wymaga od nas badania, zastanawiania się nad nim i też w kontekście seksualności każdego człowieka i także naszych relacji, bo to chodzi przecież o budowanie relacji także, że my potrzebujemy dzisiaj dać świadectwo tego, że chcemy nie tylko mówić i stawiać kolejne pomniki, chociaż pewnie już dzisiaj tych pomników raczej mniej stawiamy niż więcej, ale na pewno się zdarza, ale że potrzebujemy czytać jego nauczanie i wdrażać je w życie. On ma gotowe odpowiedzi na te różne bolączki, które mamy dzisiaj. Niska dzietność, rozpad małżeństwa, rodziny, jakaś depresja wśród nastolatków. Tam są odpowiedzi.
3: Tak, to ta teologia ciała, o której tutaj mówimy w rozumieniu tych prawie 160 kateches, tak naprawdę przebija z całego jego nauczania. Ona była odpowiedzią na bardzo niszczycielską kulturę uprzedmiotowienia, w której to kulturze jesteśmy nią do dzisiaj zalewani, człowiek jest sprowadzony sprowadzony do własnej popędowości, odarty z godności tak naprawdę, mimo że mówi się tak wiele o tym, że ta równość osób LGBT to jest walka o ich godność. Kompletna nieprawda, zupełne nieporozumienie. To jest kultura uprzedmiotowienia, sprowadzenia nas wyłącznie do jednej, bardzo niskiej sfery, a my przecież jesteśmy stworzeni do pełni życia, do pełni rozwoju. To się może dokonać wyłącznie wtedy, kiedy ciało odpowiada na to, czym jest nasz duch, kiedy duch jest napełniony mądrą, dobrą treścią, kiedy prawda, dobro i piękno gdzieś wzajemnie się w jednej jednostce uzupełniają i my pragniemy życia bardziej, głębiej. Czyli ciało ma wyrazić te głębie ducha, a duch jest mieszkaniem ciała. Jakby to nie jest też tak, że to są dwie rzeczy rozłączne. To nie jest jakaś chęć odsunięcia i zapomnienia o ciele i własnej seksualności. Absolutnie nie. Jest w tym pełna komplementarność. Jesteśmy po prostu piękni, zachwycający. Wyraża się to w pełni w tym, że możemy się uzupełniać jako mężczyzna i kobieta, i o tym wspaniale opowiada Ojciec Święty, a to uzupełnienie daje jeszcze większą pełnię w tym, że my uczestniczymy wręcz w procesie stworzenia, bo jesteśmy w stanie zrodzić, począć i zrodzić dziecko. Więc płodność małżeństwa jest tutaj takim objawieniem tego, jak błogosławiony jest związek mężczyzny i kobiety. No ale jeśli my zaczynamy redukować cały ten potencjał rozwoju wyłącznie do popędowości i nie ma tam miejsca na przestrzeń miłości, a ta miłość jest pragnieniem dobra drugiej osoby i dawaniem jej tego dobra, wzajemne dbanie o nasz wspólny wzrost, ciągnięcie się do góry, rozwijanie się także duchowe. Więc jeśli my się sprowadzimy tylko do popędowości, jesteśmy używani. Popadamy w jeden wielki dramat. Ojciec Święty wiele razy, nie tylko w tych katechezach, mówił o tym, że tylko czyste serce zdolne jest kochać. Nie dajcie się odrzeć z miłości, bo stracicie ten największy dar, jaki największą przygodę życia, największy potencjał życiowy, jaki jest wam dany, więc ta czystość serca jest absolutnym warunkiem. I to, co pani redaktor mówi, no przecież dzisiaj o niczym nie mówi się tak bardzo jak o samorozwoju. Mamy coachów, mamy programy rozwojowe, mówimy o czystej żywności, o dbaniu o siebie, o tym, żebyśmy byli fit, a tak naprawdę nigdy w życiu jeszcze, nigdy w historii nie było tak wielu ludzi zaburzonych emocjonalnie, duchowo, tak bardzo nieszczęśliwych, tak wielu młodych ludzi porywających się na własne życie, bo nie umiejących sobie radzić z codziennością, którzy po prostu chcą przestać żyć. Jesteśmy nieszczęśliwi właśnie dlatego, że nas zredukowano, że ktoś nam wmówił, że nie ma jakby obciął nam apetyt na pełnię rozwoju, a on jest w nas wbudowany, więc jesteśmy zredukowani, nasza tożsamość jest pęknięta, nie potrafimy rozpoznać prawdy, nie wiemy, czym jest dobro, więc źle je pojmujemy i podążamy za tym, co nas unieszczęśliwia. A wracając jeszcze do Ojca Świętego w kwestii no właśnie takich politycznych rozstrzygnięć, to już w książce Pamięć i Tożsamość, ona powstała ponad 20 lat temu, Ojciec Święty wskazywał na to, co nas jako społeczeństwo, również jako państwa, jako narody zabija. I wskazywał na ideologię nazistowską, komunistyczną, totalitarne ideologie, ale w tym samym kontekście mówił o ideologii homoseksualnej.
2: I chciałam się zapytać, tak może to będzie mocna teza, ale czy dzisiaj ta propaganda, która idzie także z Unii Europejskiej na całą Europę do Polski, czy to nie staje się w jakimś sensie ideologia totalitarna też, dlatego że nie mamy prawa się jej sprzeciwić, bo jeżeli ktoś powie, że ma inne zdanie, to wtedy jest oskarżany o to, że jest jakimś zaściankiem, nie myśli nowocześnie, jest nietolerancyjny.
3: Tak. I właśnie w tejże Pamięci i Tożsamości Ojciec Święty na to zwrócił uwagę i mówił, że właśnie Parlament Europejski, tam są wprost sformułowania wskazujące kto, co i jaki kierunek próbuje nam narzucić. Kiedy mówię o tej ideologii homoseksualnej w kontekście tych totalitaryzmów, mówił, że bardzo kłamliwie próbuje się osłabić małżeństwo, osłabić rodzinę i wmówić nam, że w imię praw człowieka tak naprawdę uderza się w te prawa człowieka i w godność ludzką. Komisja Europejska stanowczo bardzo krok po kroku te wszystkie rozstrzygnięcia wprowadza, a w ostatnim czasie, my to widzimy, tak? Ta presja jest na nas wywierana, to wszystko zależy od tego, jakie są rządy krajowe, czy potrafią się temu przeciwstawić. Obecny rząd, jak wiemy, hurra optymistycznie przyjmuje wszystkie te rozwiązania, o czym świadczą ostatnie decyzje dotyczące transkrypcji. Natomiast to będzie się nasilać, dlatego że pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię na lata 26-30 dotyczącą promocji osób LGBTQ+. I wszystkie inne litery alfabetu. Wyznaczyła tam jasne oczekiwania. Trzeba promować te osoby, pokazywać je bardzo mocno w życiu publicznym, pokazywać, że są tak samo obecne, wręcz chodzi o to, żeby rozpromować ten sposób myślenia wśród ogółu, bo jak zrobiono badania, okazywało się, że poprzednia strategia niby była świetna, ale tylko 75% popiera osoby LGBT. Nie wiem skąd te badania, w których jest aż tak wysoki odsetek, no ale wniosek jest prosty. Wszyscy mamy myśleć, że coś, co jest nienormalne, jest normalne. Co więcej, w tejże strategii państwa narodowe są unijne, są zobowiązane do tego, żeby implementować tego rodzaju prawo w swoich krajach. No więc będziemy poddani jeszcze większym ideologicznym zasiekom. Myślę, że to będzie bardzo powszechne. Strzeżmy dzieci w szkołach, bo ta najnowsza reforma 26, którą Barbara Nowacka wdraża, jest oparta o dyrektywy unijne i tam te priorytety unijne wchodzą w nasze priorytety programowe, więc trzeba się o to naprawdę bardzo mocno bić. A naszym obowiązkiem jest mówienie tego głośno i też Ojciec Święty w rozmaitych dokumentach, które powstały podczas, gdy posługę papieską pełnił, mówił bardzo jasno, że politycy konserwatywni mają obowiązek upominać się o małżeństwo kobiety i mężczyzny i sprzeciwiać wszelkim zapisom prawnym czy projektom prawnym, które by w to małżeństwo i w tę rodzinę uderzały.
2: I niech to będzie ten apel płynący dzisiaj z naszej rozmowy, nie tylko do tych, którzy są politykami, ale my jako obywatele mamy też obowiązek wywierać presję na polityków, których wybieramy po to, żeby występowali w naszym imieniu i w obronie małżeństwa, które jest związkiem mężczyzny i kobiety. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marzena Nykiel, dziennikarka i publicystka w Polityce.pl, tygodnika sieci w naszym studiu Poranku. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Jan Ruzalewski, prezydent Karol Nawrocki, a także polscy i zagraniczni pielgrzymi uczcili w Watykanie rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. W Bazylice świętego Piotra przy grobie Ojca Świętego sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył biskup Jan Ozga. Jak podało Watykan News, podczas homilii wieloletni bliski współpracownik Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik, przypominał, że całe życie papieża było świadectwem pokory, modlitwy i całkowitego zawierzenia Chrystusowi. Jak podkreślał, Jan Paweł II nieustannie prowadził w swoim sercu dialog Piotra z Jezusem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie posyła go Bóg. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Kaznodzieja przywołał słowa samego Jana Pawła II z 25. rocznicy pontyfikatu, w którym papież mówił, że od początku swojej posługi pragnął przede wszystkim dawać świadectwo obecności Chrystusa w Kościele, a także troski dobrego pasterza o każdego człowieka. Ksiądz Ptasznik zaznaczył, że właśnie dlatego Jan Paweł II pozostaje dla wielu wiernych strażnikiem godności człowieka, obrońcą rodziny, życia i fundamentalnych wartości społecznych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Na Jasną Górę w miniony weekend pielgrzymowali przedstawiciele zawodów medycznych. W niedzielne popołudnie uczestniczyli we mszy świętej na szczycie Jasnej Góry. Celebrował ją wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Kupny. W homilii podkreślił, że pomoc chorym to spełnianie nakazu misyjnego Chrystusa.
6: Wasze nauczanie nie polega na słowach, ale na cierpliwości wobec chorego, szacunku wobec jego godności, obecności przy łóżku cierpiącego oraz decyzjach podejmowanych w sumieniu. To jest wasze nauczanie. Na tym polega to nauczanie. Na cierpliwości, na miłości.
3: Arcybiskup wyraził również sprzeciw wobec ataków na medyków wykonujących swoją pracę.
6: Bardzo boli nas wszystkich agresja, z którą nieraz się spotykacie. Chcę to wyraźnie powiedzieć, że nie ma akceptacji ani wytłumaczenia dla aktów agresji wobec ratowników medycznych, spieszących na wezwanie do poszkodowanych. Sprzeciwiamy się każdej agresji wobec lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego.
3: Pielgrzymka środowisk medycznych na Jasną Górę odbyła się już po raz 102. Jej uczestnicy wzięli udział w apelu jasnogórskim, Drodze Krzyżowej i konferencjach. Na koniec wracamy do sanktuarium świętego Andrzeja Bobolina Rakowieckiej w Warszawie, które w sobotę przeżywało uroczystości odpustowe ku czci swojego patrona. Mszy świętej z tej okazji przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Modlił się za ojczyznę o wzajemne zrozumienie w narodzie.
7: I oby właśnie taką łaskę nam wybłagał, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Porozumieć się to znaczy, że ja zrobię wszystko, żeby zrozumieć Ciebie, mając taką samą nadzieję z Twojej strony, że również Ty zrobisz wszystko, by zrozumieć mnie.
3: Msza święta była sprawowana także w intencji dziękczynnej za 100 lat prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Z tej okazji do warszawskiego sanktuarium przyjechał generał zakonu ojciec Arturo Sosa, który wygłosił homilię.
8: 100 lat temu, dzięki licznym powołaniom, wzrostowi liczby jezuitów i dzieł, które realizowali w Polsce, powstały dwie prowincje Towarzystwa Jezusowego istniejące do dziś. Prowincja wielkopolsko-mazowiecka z siedzibą w Warszawie oraz prowincja małopolska, dziś nazywana prowincją Polski Południowej, z siedzibą w Krakowie.
3: Święty Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku, był jezuitą i kaznodzieją. Zginął śmiercią męczeńską z rąk kozaków zaporowskich w Janowie Poleskim. Jego szczątki spoczywają w sanktuarium przy ulicy Rakowieckiej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Będzie przebłysk słońca, czy nie będzie? Czy będzie burza, czy nie będzie? No, może być tak i tak, bo burze będą gdzieś tam krążyć po Mazowszu, czy dojdą do Warszawy, tutaj bliskich okolic. Zobaczymy, może popadać dzisiaj momentami nawet spory ten deszcz może być.
2: A na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 19 stopni w stolicy i w okolicy. 13 przyjemna o tej porze w Wołominie, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Warszawie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Poranek z Radiem Warszawa.

0: łagodnie uśmiechnięta Sana.
1: Ja też już mogę być, bo już mam włączony mikrofon, to mogę się uśmiechać do mikrofonu, nawet bym coś powiedziała. Ale wiesz, jak uśmiechali się ci, którzy odwiedzili studio Radia Warszawa? Widziałeś na Facebooku zdjęcia i relacje z tego radosnego święta. No, było przepięknie, aż żałuję, że mnie tutaj nie było, ale możemy trochę się przenieść do soboty, sobotniego wieczoru, Noc Muzeów w Radiu Warszawa.
0: Możemy, to się przenieśmy.
1: No to próbujemy.
0: To się nie możemy przenieść.
1: Próbujemy dalej, jeszcze raz możemy spróbować.
0: Nigdzie się nie możemy przenieść.
1: Czyli czekaj, musimy mówić teraz do 10, a to dobre. A jakbyś spróbował drugim przyciskiem? Spróbujemy.
0: Nie możemy się przenieść, musimy chyba...
1: A wiesz, że myszką można też
0: nie.
1: spróbować, nie?
0: Nie można.
1: Nie można?
0: Nie można.
1: Aha, no.
0: Ale teraz już będzie można.
1: Tak?
0: Pewnie.
1: Już nasi słuchacze są zagubieni równie bardzo jak my. 21 minut zostało do godziny 10, a my tutaj próbujemy się odnaleźć cały czas.
0: No bo gdzieś nam zginęli ci nasi słuchacze, wiesz.
1: Ale to poczekaj, to może piosenka, co?
0: Nie, tam. Ja się nie poddaję.
1: Jarek.
0: Ja się nie poddaję.
1: Ale pamiętasz, była rada od jednego ze słuchaczy, że jak jest 15 sekund, to Znalazłem. Można powtórzyć jeszcze raz to samo.
2: Radio Warszawa. Słucham od rana przez cały dzień. Uwielbiam to radio. Jest ono inne, wyjątkowe. Bardzo lubię muzykę Radio Warszawa. Jest taka spokojna, relaksacyjna, wycieszająca. Jest to potrzebne dla mnie, zwłaszcza w obecnych czasach, które są głośne, przytłaczające. A tutaj, słuchając radia, odpoczywam, wyciszam się i nastrajam na resztę dnia.
0: To co, nastroi nas teraz Natalia Zastępa?
1: Myślę, że tak.
0: No dobra, to słuchamy.

0: Złomianek, stoimy w korkach i to na dwóch odcinkach w zasadzie, bo od Działkowej korek się zaczyna, krótko, bo do Wiślanej, ale już zaraz przy Brukowej znowu korek i tak na Młociny w tym korku stoimy. No i trasa S8, tu kierowcy zgłaszają wypadek na moście Grota Roweckiego, w związku z tym stoimy od Golędzinowskiej, tradycyjnie do Mickiewicza.
1: Od Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, w Alei Prymasa Tysiąclecia. Postoicie wciąż w Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku centrum, na Wale Miedzeszyńskim także, do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Wisłostradzie wciąż większy ruch, ale na szczęście już mniejszy niż jeszcze pół godziny temu, także już trochę lepiej się tędy jedzie. Lepiej, ale wciąż w korkach aleją Władysława Sikorskiego pojedziecie i kierowcy zgłaszają też kolizję. Dolina Służewiecka, zjazd w Aleję Wilanowską w tym miejscu.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I będzie teraz radiowa premiera razem z nami telefonicznie Angelika Jędrzejowska-Czocher, zespół Teleo. Cześć Angelika, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Ja ci mogę zdradzić, że Jarek już z niecierpliwością czeka na tę premierę, która przed nami. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na wydanie piosenki Barka, którą powinniśmy kojarzyć, na pewno kojarzymy z papieżem Janem Pawłem II, którego dzisiaj jest rocznica urodzin. Dlaczego Barka w nowej odsłonie?
2: Dlatego Barka, że po pierwsze postać Jana Pawła II jest nam bardzo bliska. Jest to święty, który towarzyszy naszej rodzinie, na bazie której powstał zespół Teleo. Przez całe życie tak naprawdę gdzieś podążaliśmy jego śladami. A dlaczego Barka jeszcze? Dlatego, żeby upamiętnić, utrwalić tą pamięć o Janie Pawle II wśród młodego pokolenia, bo nowa wersja Barki jest bardzo dynamiczna, energiczna i dopasowaliśmy ją do współczesnych trendów, tak żeby po prostu ta pamięć nie zaginęła.
3: Ale to bardzo trudne jest zaprezentować utwór, który wszyscy znają, wszyscy potrafią zaśpiewać, kojarzą go właśnie z papieżem Polakiem inaczej, ale też żeby się spodobało.
2: Tak, było to dla nas nie lada wyzwanie, żeby nie zepsuć, utworu, żeby całość wybrzmiała w sposób taki nienaruszalny fundamentu, ale żeby jednak dołożyć coś, co będzie taką uwspółcześnioną wersją tego utworu, żeby dotarła odpowiednio treść, ale żeby przekaz był taki współczesny.
1: Angelika, to teraz jest ten moment, żebyś zapowiedziała dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy Radia Warszawa, premierę tej piosenki na 106,2 FM.
2: Serdecznie zapraszam na premierę Barki 2.0. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przyjemna uczta muzyczno-duchowa i śledźcie nas, bo Barka będzie, właściwie jest, jednym z utworów, który znajdzie się na naszej najnowszej płycie, która wychodzi już jesienią.
1: Dziękujemy, Angelika Jędrzejowska-Czocher, zespół Teleo, no to słuchamy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jarek, to namówicie na recenzję Eurowizji?
2: Nie. A co chcesz wiedzieć?
1: No jak oceniasz zwycięzców i miejsce Polski?
2: Jak oceniam zwycięzców? Się komuś może podobać, może się nie podobać. Jak coś tam chce bangaranga sobie śpiewać, no to może. No i nasze jury też doceniło bangarangę z Bułgarii.
1: A Zofia Kozyrawska?
2: Dużo
1: doceniła
2: punktów.
1: Albo doceni?
2: Zofia, doceniasz bangarangę?
3: Ja ogólnie, dzień dobry, nie dzień ogarnęłam, dobry. Że Eurowizja już jest za nami.
2: Czy nie znasz bangarangi?
3: Nie znam.
2: A Europa zna?
3: Aha.
2: Myślę, czy czujesz się częścią wspólnoty europejskiej?
3: Myślę, że tak. Myślę, że to
2: plus
3: prostu...
2: trochę Azji i Australii. Australia cała. Jako kraj.
3: To chyba nie jest jedyna rzecz, o której ja nie wiem, a Europa wie.
2: I Australia. I trochę Azji.
3: I w ogóle ludzie na świecie.
2: Ale trzeba docenić Alicję Szemplińską, bo zaprezentowała się znakomicie, wspaniale. Co za głos.
1: Wyjątkowy głos, niesamowity, no, naprawdę.
2: Świetne. 12 miejsce nie odzwierciedla sukcesu, który na Eurowizji Alicja Szemplińska i Polska odniosła, bo dostaliśmy 4 dwunastki, czyli to jakby wracamy do Edyty Górniak i drugiego miejsca, bo wtedy chyba były 4 dwunastki, więc no wspaniały
3: tak
2: wynik.
3: A może lepiej nie wygrywać teraz Eurowizji?
1: To jest dobra myśl. Myślę, że bardzo światła.
2: A bangaranga wygrała i teraz niech się martwią. I teraz nie wiedzą, czy w Sofii, czy w Burgos, czy gdzie to zorganizować.
1: A jeszcze Alicja z piosenką Pray, módl się.
2: No właśnie.
1: No to polecamy wam bardzo serdecznie, żeby zobaczyć, modlitwa. Jak nie widzieliście jeszcze klipu, to piosenkę też polecamy. Modlitwa oczywiście w pierwszej kolejności, a Zofia, my cię zostawiamy w gronie zacnych patronów. Do dnia dzisiejszego jest ich kilku, więc myślę, że będziesz miała co robić.
3: Dziękuję.
2: Do 14 może nawet bangarangi wysłuchasz.
1: Jarek
2: no, musisz
1: wygra.
2: Nadrobić.
1: Jarek
2: Weronika
1: wygra.
2: Ostrowska i Zofia Kozyrawska.
1: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
6: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Najważniejszy amerykański generał w Europie spotka się z generałem Kukułą i szefem MON. Tematem wstrzymana rotacja żołnierzy. Pendolino pojedzie szybciej, podróż z Warszawy do Krakowa skróci się do 2 godzin. 82 lata temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Odpowiedź może przynieść wizyta szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Armii Amerykańskiej w Warszawie. Wcześniej spotka się z szefem sztabu Wojska Polskiego.
8: Generał Dan Kane, który jest szefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego Polskiej Armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem.

0: Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
1: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu.
0: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie obrony.
2: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Pendolino przyspieszy. Dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które umożliwią przyspieszenie z 200 do 250 km na godzinę. Składy Pendolino kupione 12 lat temu od początku mogły jeździć z taką prędkością, jednak przystosowania wymagały tory. Na magistrali kolejowej trwają teraz prace nad potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, tłumaczy Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
4: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym.
2: Trasę między Krakowem a Warszawą Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie taka podróż zajmuje około 2,5 godziny.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
2: Chcą przez czytanie otwierać dzieciom drzwi do świata języków. W środę w szkole podstawowej nr 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce odbędzie się konferencja The Magic of Reading, magia czytania. W spotkaniu wezmą udział edukatorzy, którzy opowiedzą, jak rozwijać radość czytania w języku obcym u najmłodszych. Mówił w poranku z Radiem Warszawy dyrektor publicznej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi Janusz Śmigiera.
5: To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, do edukatorów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli też edukacji wczesnoszkolnej, ale też warto podkreślić, że do rodziców, bo generalnie konferencja będzie nie tylko o czytaniu po angielsku, ale o znaczeniu czytania.
2: Uczestnicy konferencji poznają praktyczne narzędzia, metody oraz pomysły, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do zapisów na stronie sp1.kobyłka.szkolnastrona.pl. 82 lata temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. 18 maja 1944 roku II Korpus Polski generała Władysława Andersa przełamał niemiecką linię Gustawa we Włoszech, otwierając aliantom drogę na Rzym. Bitwa była jedną z najkrwawszych operacji II wojny światowej. W walkach zginęło ponad 900 polskich żołnierzy. Ich pamięć upamiętnia dziś polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino oraz pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Główne uroczystości 82. rocznicy bitwy z udziałem prezydenta i weteranów rozpoczną się o 16 na polskim cmentarzu wojennym. Odprawiona zostanie wówczas msza święta.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Całkiem sporo chmur dziś na niebie. Być może słońce pojawi się po południu i być może w tym samym czasie pojawi się też deszcz. Zobaczymy, jak to będzie. Takie są przewidywania. 13 stopni teraz w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Mińsku i w Ożarowie Mazowieckim też 13. W Warszawie nieco cieplej, 14 stopni. Tak też jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i Wołominie, a w Legionowie 15. Dzisiejsze maksimum to 19 stopni na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, tych szczęściarzy, którzy się obudzili dzięki temu, że jest poranek z Radiem Warszawa i dobrze budzą. Wiem, bo sama korzystam. Także witam Was, cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Zofia Kozorawska i zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. 4 godziny. Będziemy szukać słońca gdzieś poza niebem, bo dziś akurat na niebie jest schowane słoneczko. Zostańcie z nami. Kto tam zaczyna śpiewanie? Shepard. Już teraz. 6 po 10.

0: Borys Manks i Anita Lipnicka. Już za nami 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jarek Wydra mi nie odpuścił. Nie uwierzycie, ale włączył tę piosenkę i widziałam piosenkę, która wygrała Eurowizję. I chyba lepiej się już więcej nie wypowiadać na ten temat, po prostu zostawiam to w takim razie. Moje myśli przenoszą się do świętego Stanisława Papczyńskiego, bo to postać niezwykła, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, który bardzo, bardzo kochał Maryję i dużo mówił o niepokalanej. Także był kaznodzieją, teologiem i orędownikiem ubogich. No cóż, nie da się nie powiedzieć, że nie wywarł ogromnego wpływu na duchowość Kościoła w Polsce, bo wywarł. Urodził się właśnie 18 maja 1631 roku koło Starego Sącza, a zmarł w Górze Kalwarii pod Warszawą, więc Góra Kalwarii jest tym miejscem, gdzie o świętym Stanisławie Papczyńskim chyba wszyscy jakoś myślą ciepło i tam też jest jego kult. Sam Stanisław pochodził z ubogiej rodziny, bo tata jego był kowalem, a mama zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. Święty Stanisławie, módl się za nami. Jeśli chcecie troszkę więcej o świętym Stanisławie, to zachęcam was gorąco. Wejdźcie na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Tam można o nim przeczytać i posłuchać też.

0: What is love? Howard Jones. Bardzo dobre pytanie. 21 minut po 10, 106 lat temu urodził się Jan Paweł II, a dziś wiemy, że jest święty. Posłuchajmy.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Skierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim łódź Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również i świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak, jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka. A z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swoje siły i doświadczenia. Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony, nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka.

0: Gorzelskiej na antenie Radia Warszawa. 28 minut przed godziną 11, a ta muzyczka to nam przypomina, że była taka noc, wieczór i noc, kiedy wy, kochani słuchacze Radia Warszawa, byliście u nas i niektórzy zostawili nam takie pamiątki dźwiękowe.
1: Czego się dowiedziałam? Przede wszystkim zaskoczyło mnie też, jak ważna jest funkcja dyrektora muzycznego. Nie wiedziałam, że to jest aż tak istotne, że to jest osoba, która naprawdę decyduje o tym, jak to radio funkcjonuje na co dzień i jaką muzykę słuchamy. I to naprawdę ta osoba jakby wywiera wpływ na wszystkich słuchaczy. To jak jedziesz samochodem i stoisz w korku, to jak Radio Warszawa umila ci ten czas?
2: No, umila mi czas dobrym słowem papieża Leona, bo tutaj mogę być na bieżąco z tym, co dzieje się w kościele. Umila mi też czas dosyć taką serdeczną atmosferą. Powiedziałbym, że tam zawsze bije takie ciepło ze strony redaktorów.
0: Bardzo dziękujemy za te cieplutkie słowa. My też bardzo, bardzo, bardzo lubimy spędzać czas z wami, kochani słuchacze Radia Warszawa, i dziękujemy tym wszystkim, którzy do nas przyszli i tym, którzy przyjdą następnym razem, bo przecież otwieramy nasze drzwi co jakiś czas. A już teraz na antenie Radia Warszawa Michael Patrick Kelly.

0: Pointer Sisters 20 minut przed 11 Jump. No właśnie mi się przypomniało, że niedawno widziałam taki filmik gdzieś w internetach, że ludzie sobie rano skaczą i potem się lepiej czują i tak sobie obiecuję, że już jutro. No to może dziś wieczorem spróbuję, bo zapomniałam znowu. Teraz Ewa Pietrzak. Zapraszam na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Zapraszała mnie raz, oni są wspaniali, kochani. Zaraz tutaj przekażą naszym radiosłuchaczom pierwiastek radości, szczęścia, powołania. Terapeuci par, tak powiem, ale także autorzy rekolekcji mówią o Bożym miłosierdziu, ale także mówią o tym, co zrobić, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Iga i Konrad Grzybowcy są dzisiaj z nami. Szczęśliwe małżeństwo, rodzice czworga dzieci. Witam serdecznie w audycji Wychowywać, ale jak?
3: Szczęść Boże, witamy
2: serdecznie.
3: Szczęść
2: Boże. Kochani, ma być radośnie. Dobrze, dobrze. Ale to przypomnijmy może naszym radiosłuchaczom wasz staż małżeński?
3: No, może mąż.
4: Się pochwali. To trzeba najtrudniejsze rzeczy do męża.
3: Nie, on lubi te pytania, tak?
5: Tak? Moja żona mówi, że lubi, to znaczy, że lubię, tak? 13 lat.
2: A wcześniej okres narzeczeństwa?
5: To... Przeżono, proszę, proszę.
3: Tak, to ja sobie powiem. Prawie 2 lata byliśmy w szczęśliwym narzeczeństwie, a później już tylko małżeństwo i rozkosz.
2: A ja powiem, kiedy po raz pierwszy na żywo spotkałam tych cudownych ludzi, to była konferencja organizowana przez panią profesor Marię Ryś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i poszły mi łzy, kiedy usłyszałam od Igi, że Panie Jezu, co Ty mnie zapraszasz pod swój krzyż, oto jestem. No i po prostu moje serce wtedy zadrżało i pomyślałam, że skoro młodzi ludzie, piękni, elokwentni, mówią w ten sposób o wierze, no to przyszłość należy.
5: Tak.
2: Po prostu przyszłość należy. A dlatego, Igusia, tak powiedziałaś o tym krzyżu, ponieważ podzieliście się też historią swoich dzieci i swojego synka Józia, prawda?
3: Dokładnie, tak. Pani dyrektor tak czule o nas mówi, że serce jest, jej zadrżało, ale nam też zadrżało. I ta nasza współpraca trwa do dziś i to jest bardzo przyjemne. I zawsze jak pani dyrektor nas zaprasza, to my z wielką radością tutaj do Radia Warszawa przybywamy. Ale rzeczywiście, oprócz tego, że jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci, to też w naszym życiu zmagamy się, bo można tak powiedzieć, że zmagamy się z chorobą rdzeniowy zanik mięśni. Tak? Czyli nasz synek najstarszy, Józio, choruje na rdzeniowy zanik mięśni i po nim jest Terenia, nasza jedyna księżniczka w domu i ona również ma tą chorobę, ale na szczęście jesteśmy jakby w fazie leczenia, więc Terenia jest dziewczynką bezobjawową, no a Józio zmaga się z tym, że jedzie na wózeczku inwalidzkim, ale jest bardzo radosnym chłopcem i każdego dnia staramy dmuchać mu się w skrzydła i pokazywać, że jego radość życia i piękno nie jest w nogach, ale właśnie w tym, co nosimy w sercu.
2: Kochanie, co jest najważniejszym dzisiaj motywem życia małżeńskiego?
5: Dobre pytanie.
3: Najważniejszym takim motywem w ogóle do działania, do chęci, to jest to, czy ja pragnę dzisiaj dla Ciebie szczęścia. Myślę, że gdybyśmy budzili się rano, ja miałabym taką myśl w sercu, że chciałabym Ci, mężu, jak najpiękniej usłużyć, a on by powiedział to samo, to byśmy mieli tutaj na ziemi już niebo. A my dzisiaj często gdzieś też pracując i spotykając się wielokrotnie z małżonkami, widzimy, że gdzieś często wygrywa ten nasz egoizm, że ja chcę dzisiaj, nie? Żeby było po mojemu, moja racja, a nie nasza relacja. To taka trochę gra słów, prawda? Ja Ci teraz wyłożę wykład, a nie dam Ci przykład, jak pięknie możemy żyć. Myślę, że to często gdzieś tam nas gubi. I dlatego my bardzo lubimy służyć małżeństwom, bo widzimy, że silne małżeństwo, nasza silna, ta pierwotna relacja, bo kiedy wchodzimy w małżeństwo, to jest nasze najważniejsze powołanie, ono jest mocą, to wiele razem możemy przeżyć, przetrwać trudności, burz, fal, których oczywiście nie brakuje, myślę, że w każdej rodzinie.
5: Ja powinienem coś dodać? Nie wiem, czy ja powinienem coś dodać. Moja żona tak pięknie mówi, że tak aż mi się miło jej słucha. No myślę, że kluczem jest ta służba, tak, że my boimy się tego słowa, ale warto je dobrze zrozumieć, że ja służę, czy ja kocham, chcę dla mojej żony, w moim przypadku, jak najlepiej. To, co powiedziała właśnie moja Isia, że ja nie zastanawiam się, co dzisiaj dla mnie moja żona zrobi, tylko co ja mogę dla niej zrobić, tak? Ja nie oczekuję niczego w zamian, bo ja ją kocham po prostu. Jeśli będziemy patrzeć w tą stronę, to nawet jeśli może po drugiej stronie będzie jakaś może blokada, może jakieś takie, nie wiem, nazwijmy to zmęczenie, to jeśli jeden ze współmałżonków stara się, angażuje, to bardzo inspiruje drugą osobę. I mi byłoby głupio, gdyby moja żona się starała, a ja bym nic z tym nie robił, tak? Więc to, że nawzajem się motywujemy, nawzajem wzrastamy, to taka kula śnieżna, tak? Że im bardziej my się staramy, tym bardziej się napędzamy i z każdym dniem jest właśnie piękniej, tak? Że po tych 13 latach możemy powiedzieć, że naprawdę jest wow, że jest super, że jak cieszyliśmy się, jak mieliśmy jeden dzień po ślubie, jak było cudownie. Teraz jest 13, jest fenomenalnie.
3: Możemy zdradzić naszym słuchaczom, gdzie skarbeczku mnie zabierasz w sobotę?
5: Ja nie wiem, czy musimy to zrobić.
3: Ale możemy. Ja już przebieram nóżkami, moi drodzy, ponieważ mój mąż jest niesamowitym romantykiem i czasem wyrywamy sobie te momenty tylko dla siebie i lecimy do Włoszech. Na dwie nocowanki, ale już się bardzo cieszę.
2: No to wspaniale, a przecież te Włochy to w waszym życiu też odegrały ważną rolę, prawda? Pobyt dzieci w szpitalu, tak, ale też wielkie serce tamtych lekarzy. Nawet w tamtych szpitalach są słynni właśnie bohaterowie tej audycji, Iga i Konrad Grzybowscy. Do spotkania z naszymi bohaterami wrócimy już jutro. Do usłyszenia.

0: Nie jest tak łatwo czyściutko gwizdać. Próbowałam wiele razy i jeszcze mi się nie udało.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To była Antonina Krzysztoń. 11 minut zostało do godziny 11. Przychodzę ze zaproszeniem, dlatego że Radio Warszawa to dźwięki, tak, to prawda, ale nie tylko dźwięki, bo też spotkania i spotkania z wami, kochani słuchacze, o czym się niektórzy mieli okazję przekonać, a inni nie i może jest im troszkę przykro, a może macie akurat czas, jutro rano otwieramy nasz piękny, wspaniały, cieplutki ogródek przy Floriańskiej 3. Będziemy gościć pana Tomasza Siembidę, który jest pszczelarzem, jest absolutnym pasjonatą i wszystkiego, co się z pszczołami wiąże i mnóstwo na ten temat wie. Jest też właścicielem pasieki Cztery Pory Miodu i o tych pszczołach bardzo pięknie też pan Tomasz opowiada i będzie jutro opowiadał o 10:00 w naszym ogródku przy Floriańskiej 3. Zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie można poczuć ten słodki, miodowy klimat i będzie można też zajrzeć do bezpiecznego, pokazowego ula i przekonać się, jak to wszystko wygląda naprawdę. Jutro o 10:00 w ogródku przy Floriańskiej 3. W naszym ogródku radiowym. Bonnie Tyler już teraz. 10 minut przed 11:00.

0: Magic. No, troszkę magic, bo się rozjaśniło jakoś tak na niebie. 2 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: A w tym tygodniu na 106,2 FM jest z nami
4: ojciec Tadeusz Suślik,
5: ojciec Bogdan Dufaj,
6: Renata Wardecka.
3: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
7: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Cześć, a gdzie Ania?
9: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
8: Przecież jest w edukacji domowej.
9: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
8: Brzmi drogo.
9: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
10: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Reklamie.
0: Jest 11 i czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Najważniejszy amerykański generał w Europie spotka się z generałem Kukułą i szefem MON. Tematem wstrzymana rotacja żołnierzy. Pendolino pojedzie szybciej, podróż z Warszawy do Krakowa skróci się do 2 godzin. 82 lata temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Odpowiedź może przynieść wizyta szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Armii Amerykańskiej w Warszawie. Wcześniej spotka się z szefem sztabu Wojska Polskiego.
12: Generał Dan Kane, który jest szefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego Polskiej Armii, a w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
13: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu.
12: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie obrony.
11: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Pendolino przyspieszy. Dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które umożliwią przyspieszenie z 200 do 250 km na godzinę. Składy Pendolino kupione 12 lat temu od początku mogły jeździć z taką prędkością, jednak przystosowania wymagały tory. Na magistrali kolejowej trwają teraz prace nad potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, tłumaczy Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
14: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi.

0: gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym.
1: Trasę między Krakowem a Warszawą Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie taka podróż zajmuje około 2,5 godziny.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Chcą przez czytanie otwierać dzieciom drzwi do świata języków. W środę w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce odbędzie się konferencja The Magic of Reading – Magia czytania. W spotkaniu wezmą udział edukatorzy, którzy opowiedzą, jak rozwijać radość czytania w języku obcym u najmłodszych. Mówił w poranku z Radiem Warszawy dyrektor publicznej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi Janusz Śmigiera.
3: To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, do edukatorów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli też edukacji wczesnoszkolnej, ale też warto podkreślić, że do rodziców, bo generalnie konferencja będzie nie tylko o czytaniu po angielsku, ale o znaczeniu czytania.
1: Uczestnicy konferencji poznają praktyczne narzędzia, metody oraz pomysły, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do zapisów na stronie sp1.kobyłka.szkolnastrona.pl. 82 lata temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. 18 maja 1944 roku drugi korpus polski generała Władysława Andersa przełamał niemiecką linię Gustawa we Włoszech, otwierając aliantom drogę na Rzym. Bitwa była jedną z najkrwawszych operacji II wojny światowej. W walkach zginęło ponad 900 polskich żołnierzy. Ich pamięć upamiętnia dziś polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino oraz pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Główne uroczystości 82. rocznicy bitwy z udziałem prezydenta i weteranów rozpoczną się o 16 na polskim cmentarzu wojennym. Odprawiona zostanie wówczas msza święta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Teraz się bardzo pięknie przejaśniło, chociaż dziś towarzyszy nam całkiem sporo chmur i z tych chmur może wieczorem popadać, a niektóre prognozy pogody nawet mówią o burzach. Zobaczymy, czy tak się stanie. Teraz 14 stopni w Warszawie. Tak też jest w Pruszkowie i w Piasecznie, ale też w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim też 14. Cieplej, bo 16 w Legionowie, dzisiejsze maksimum to 19 stopni. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Wiecie co, mi dzisiaj naprawdę jakoś trudno jest się obudzić. Wypiłam już ze 3 kawy i coś tak chłodno czytam. Także jakoś liczę na rozgrzanie się tutaj w tej godzinie. Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie. I sprawdziłam, że dziś jest Dzień Mostowca, wyobraźcie sobie. Tych ludzi od mostów. I pomyślałam sobie, że może macie jakieś swoje ulubione, najpiękniejsze mosty, na jakich byliście. I może moglibyśmy sobie o tym opowiedzieć. Barry White już teraz dla nas gra i śpiewa, a jakby ktoś chciał o tych mostach coś, to proszę.

0: to tak, that. You are a superstar. Wiedziałeś, że jesteś taką super gwiazdą? 12 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może jesteśmy super gwiazdami? Może po prostu jeszcze tego nie odkryliśmy, bo trudno nam na siebie patrzeć rzeczywiście tak, jak widzi nas Bóg i widzieć to wszystko takie, wszystko, całe dobro, które jest w naszych sercach. Gdzieś tam jesteśmy obciążeni pewnie różnymi rzeczami, swoimi wyobrażeniami i jakimiś rozczarowaniami. No ale może właśnie na naszej drodze pojawiają się ludzie, którzy tworzą troszkę takie mosty między nami a Bogiem i pomagają nam dotrzeć do tej prawdy, bo tak było. Dzisiaj o tych mostach przez chwilkę czytam sobie, że jest taki najdłuższy most na świecie, on jest w Chinach. Czy ja będę mogła, umiała dobrze tę nazwę przekazać? Spróbuję. Danyang Kunshan ma ponad 164 kilometry długości. Wyobraźcie sobie, biegnie między innymi nad deltą rzeki Yangtze i polami ryżowymi. A może ktoś ze słuchaczy tam był i widział? Musi być tam bardzo pięknie. W Polsce taki najdłuższy most ma prawie 2 kilometry i znajduje się, to jest taki most autostradowy, A1 w Rozgartach koło Grudziądza. A najstarszy most w Polsce to jest ceglana konstrukcja w Grudziądzu. Jest to element dawnej bramy toruńskiej, która pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku. Dobrze, że są mosty. Można pięknie patrzeć na rzekę, ale też przedostać się na drugą stronę. A może ktoś chce opowiedzieć o jakimś wspaniałym moście ze swojego życia? Gdzie się przedostał? Z jednej strony na drugą. Coś takiego dobrego, ważnego. Dziś jest ten dzień, w którym możemy sobie o tym powiedzieć. Gdyby ktoś chciał, bardzo proszę, 512 700 444. Można też coś napisać. Sztywne Palazy już teraz o tym, że świata nie zmienię. 14 po 11.

0: To Titio była 21 minut po 11. Teraz wróćmy do słów papieża Leona.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maria Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wszystkie cechy Najświętszej Maryi Panny można by wyrazić mówiąc o niej jako o niewieście, ikonie misterium. Termin niewiasta ukazuje miejsce, jakie zajęła w historii ta młoda córka Izraela, której dane było niezwykłe doświadczenie stania się matką Mesjasza. Wyrażenie ikona wskazuje natomiast, że w niej urzeczywistnia się podwójny ruch wstępowania i wstępowania. W Maryi jaśnieje zarówno darmowe wybranie ze strony Boga, jak i wyrażona wolna zgoda wiary w Niego. Maryja jest zatem niewiastą, ikoną misterium, to znaczy Bożego zamysłu zbawienia, niegdyś ukrytego, a w pełni objawionego w Jezusie Chrystusie. Sobór pozostawił nam jasne nauczanie o szczególnym miejscu wyznaczonym Najświętszej Maryi Pannie w dziele odkupienia. Przypomniał, że jedynym pośrednikiem zbawienia jest Jezus Chrystus i że Jego Najświętsza Matka żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje Jego moc. Zarazem błogosławiona dziewica, przeznaczona od wieków razem z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, w całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość do odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam Matką porządku łaski.

0: co zostało mi? Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Warszawa, 26 minut przed 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, co mi zostało? Mówimy często, że żyjemy w czasach niepewnych, trudnych. Ciągle słyszymy o różnych kryzysach militarnych, gospodarczych, geopolitycznych, ale też doświadczamy różnych kryzysów duchowych i różnych innych trudnych spraw. Naszą ludzką, zresztą zrozumiałą reakcją często jest lęk, smutek, pesymizm, a może też chęć ucieczki. A Bóg w swoim słowie w ogóle nie obiecuje nam takiego bezproblemowego świata, choć niektórzy mogliby uważać, że tak właśnie jest, ale nie. Często pokazuje, że właśnie w tych chwilach ciemności, próby i braku ludzkich rozwiązań objawia się Jego największa moc. Trudne czasy jako szansa o nadziei chrześcijańskiej. Tak jest zatytułowane spotkanie, które już w najbliższy czwartek w ramach spotkań Duchowość dla Warszawy. Te spotkania odbywają się właśnie w czwartki o 19 w Auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest przy ulicy Krakowskiej, Przedmieście 66. Wstęp jest wolny, warto przyjść. Tym razem prelegentem będzie ksiądz profesor, doktor habilitowany Andrzej Muszala. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Jeśli nie możecie przyjść z jakiegoś powodu, to na szczęście to spotkania później dostępne są w internecie, choć wiadomo, to nie to samo być osobiście, więc może akurat da się to zaplanować. Najbliższy czwartek o 19:00, Krakowskie Przedmieście 66. O nadziei chrześcijańskiej będzie. Przydatna sprawa. Teksas już teraz na 106,2 FM. 24 minuty zostały do 12:00.

0: Na antenie Radia Warszawa 17 minut przed godziną 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 106. rocznica urodzin Jana Pawła II, właściwie Karola Wojtyły, bo urodził się jako Karol Wojtyła. No i ciągle jest tym, o którym myślimy jako jednym z największych autorytetów duchowych, miejmy nadzieję, że dla wielu. Święty Jan Paweł II urodził się w Wadowicach, potem w 1978 roku został wybrany papieżem jako pierwszy od ponad 450 lat biskup Rzymu, który pochodził spoza Włoch. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat, no i jest jednym z najdłuższych w historii naszego kościoła katolickiego. W tym czasie Jan Paweł II ponad 100 razy wyruszał w podróż apostolską, odwiedził niemal każdy kontynent, spotkał się z wieloma milionami wiernych. Szczególnie podkreślał znaczenie rodziny, młodzieży i obrony życia. Wspierał dialog międzyreligijny i apelował o pokój w regionach dotkniętych konfliktami. Dziś z tej okazji, z okazji 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, na Bielanach jest organizowane spotkanie, msza święta o godzinie 18. To będzie szczególna propozycja dla młodzieży w Warszawie, dlatego że to Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia włącza się w to spotkanie, więc zapraszamy o 18. Homilię wygłosi ksiądz Jakub Pytlakowski. Będą stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia i uwaga, po mszy świętej w podziemiach pięknych kościoła odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym ze świata mediów. A kto to będzie? No to już trzeba przyjść, żeby się przekonać. Dawaj, Tistrzy. Dziś 18. msza święta i spotkanie później. Kwadrans został do 12.00.

Za 3 minuty będzie godzina 12. To jest ta chwila, w której możemy usłyszeć Boże Słowo, które ma moc zmienić moje i Twoje serce, przetwoje serce. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował i czytać je będzie

0: przyjęliście? A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy, powiedział Paweł. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.
1: W tym ostatnim tygodniu wielkanocnym kończymy lekturę Dziejów Apostolskich. Przypomnijmy, nazwa ta nawiązuje de facto do losów 2 apostołów, Piotra i Pawła, a jej najmocniejszymi momentami są związane z nimi 2 nawrócenia, Korneliusza i samego Pawła, które stanowią o ciągłości i nieciągłości chrześcijaństwa względem judaizmu. W dzisiejszym czytaniu spotykamy świętego Pawła na samym początku 3. wyprawy misyjnej, gdy podejmuje dzieło Żyda Apollosa, człowieka uczonego i znającego świetnie pisma, znającego drogę pańską, przemawiającego z wielkim zapałem i nauczającego dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, lecz znającego tylko chrzest Janowy. Sam Apollos potrzebował więc dokładniejszego wyłożenia drogi Bożej za sprawą zaprzyjaźnionego z Pawłem małżeństwa Pryscyli i Akwini. Przyjrzyjmy się postawie naszego apostoła podczas rozmowy z uczniami Apollosa. Jaką intonację głosu słyszysz? Jaki wyraz twarzy dostrzegasz? Nie ma tam pretensji ni frustracji, tylko troska o dopełnienie niedostatecznej formacji przez sakramenty i 3-miesięczne nauczanie w synagodze, a potem 2-letnie dyskusje w szkole Tyrannosa. Wszystko to mieści się w Bożym planie Królestwa, które rozwija się stopniowo i konsekwentnie, jak ziarno gorczycy czy zakwas chlebowy.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
2: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
2: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
1: Bywa tak, że największe deklaracje wiary często kończą się największym rozproszeniem. Uczniowie mówią: teraz wierzymy, a Jezus niemal natychmiast odpowiada: przyjdzie godzina, kiedy się rozproszycie. On zna ich dużo lepiej, lepiej niż oni sami siebie. I to jest takie bardzo nasze doświadczenie. Mamy momenty, kiedy jesteśmy pewni: dam radę, nie zawiodę, teraz już wszystko będzie inaczej. A potem przychodzi próba i wszystko się sypie. I właśnie wtedy padają słowa odwagi: ja zwyciężyłem świat. Nie wy zwyciężyliście, ale ja zwyciężyłem. Czyli twoja nadzieja nie opiera się na twojej stabilności, tylko na Jego wierności. Twoja siła nie polega na tym, że się nie rozproszysz, nie rozpadniesz, ale na tym, że zawsze masz do kogo wrócić, kiedy zagubisz się w drodze.

0: już za nami, 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Czas przyjaźni teraz trwa. Słońce wyszło zza chmur i świeci bardzo dobrze, niech tak będzie jak najdłużej. Chociaż prognozy mówią, że troszkę się za tymi chmurami schowa, a z tych chmur popada deszcz i być może gdzieniegdzie zagrzmi. 14 stopni teraz w Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też. 14-15 w Ożarowie, w Otwocku. 16 w Pruszkowie, 17 zrobiło się w Warszawie. Tak też jest w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Maksimum na dziś to 19.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz włączyli Radio Warszawa. 11 minut po godzinie 12, Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami i zabierajcie nas ze sobą, gdzie tam podróżujecie. No chyba, że planujecie spacer po lesie, albo w ogóle spacer po jakimś parku. No to wtedy na chwileczkę możecie się z nami rozstać, ale tylko na chwilkę. Także zapraszam, będzie bardzo dużo muzyki. Aha, i jeszcze w tej godzinie będę coś rozdawać, więc słuchajcie uważnie. Faith Hill, już teraz, 11 po 12.

0: To Kuba i Kuba, stygnie, stygnie. No właśnie, mi dzisiaj jakoś strasznie zimno. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale przypuszczam, że sama jestem sobie winna, bo tak to jest, jak się człowiek nie wyśpi. A nic takiego się nie działo, żebym miała usprawiedliwienie na niewysypianie się, tylko czasami się zawieszam w nocy i robię rzeczy, których nie muszę robić, na przykład coś tam sprzątam. Ale można to robić po prostu w ciągu dnia. Tak czy inaczej, też zdarza mi się i zrobiłam to. Przerzucałam różne ciekawostki, bo tak sobie myślę, że ciekawostki, a tak naprawdę wpadłam w wir rolek na Instagramie i trafiłam na jedną, której treść mnie zaskoczyła. Podzielę się z wami, to nie będziecie musieli sami tracić czasu na przeglądanie takich rolek. Tata Stomatolog jest takie konto na Instagramie, no i napisał, że są przekąski, które niszczą nasze zęby, a wcale tego nie zauważamy, nie podejrzewamy ich o to. Uwaga, suszone owoce, bo przyklejają się i zostają w szczelinach zębów i karmią nasze bakterie. Batoniki musli, dużo miodu i glukozy. No żelki i cukierki do życia to wiadomo, ale wafle ryżowe, wysoki indeks glikemiczny, szybki rozkład do cukru w ustach, kruszą, przyklejają. No i nie wiem, chyba trzeba chodzić ze szczotką do zębów, pastą i co się zje, to się potem szybko umyje, bo jak żyć? Ale wafle ryżowe? Ja myślałam, że to jest takie zdrowe.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki w Watykanie. 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II modlił się wraz z pierwszą damą przy grobie papieża Polaka i złożył przy nim kwiaty. Jak podało Watykan News, przy grobie papieża odmówiono też modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Wcześniej tego dnia przy grobie Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga, ordynariusz jednej z diecezji w Kamerunie. Homilię głosił wieloletni bliski współpracownik Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Kaznodzieja przywołał słowa samego Jana Pawła II z 25. rocznicy pontyfikatu, w którym papież mówił, że od początku swojej posługi pragnął przede wszystkim dawać świadectwo obecności Chrystusa w Kościele, a także troski dobrego pasterza o każdego człowieka. Ksiądz Ptasznik zaznaczył, że właśnie dlatego Jan Paweł II pozostaje dla wielu wiernych strażnikiem godności człowieka, obrońcą rodziny, życia i fundamentalnych wartości społecznych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: O wciąż aktualnym nauczaniu Jana Pawła II mówiła w poranku z Radiem Warszawa publicystka Marzena Nekiel.
3: Ojciec Święty myślę, że jest prorokiem absolutnie w każdej dziedzinie życia ludzkiego i to jest dobry moment, żebyśmy z wielką odpowiedzialnością i uważnością wracali do jego nauczania, bo jest w nim antidotum na każdy kryzys, czy to kryzys rodziny, czy to kryzys jednostki, czy kryzys społeczny, czy państwowy. Na każdą z tych spraw Ojciec Święty dał nam receptę.
1: Jan Paweł II w swoim pontyfikacie napisał 14 encyklik. Skupiał się przede wszystkim na godności człowieka, wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz na relacji między wiarą a rozumem we współczesnym świecie. Kluczowe miejsce w jego nauczaniu zajmowała także katolicka nauka społeczna.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zakończyła się 102. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych z całej Polski spotkali się na apelu jasnogórskim. Rozważania poprowadził przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
5: Oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wypraszaj im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne. Rozpal bezwarunkową miłością. Uwolnij od lęków i obaw.
1: Biskup modlitwą objął także chorych i cierpiących.
5: Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności.
1: Pielgrzymi przeszli również drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. Mszy świętej na szczycie Jasnej Góry przewodniczył wiceprzewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny. 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. Świeccy coraz chętniej wspierają księży w wielu obszarach życia parafialnego, mówił w poranku z Radiem Warszawa diecezjalny referent do spraw rad duszpasterskich, ksiądz Rafał Jabłkowski.
6: Te parafie, które odkrywają wartość współodpowiedzialności, takiej właściwej komunii duchownych i świeckich, są nade wszystko parafiami misyjnymi. Te parafie mają w sobie taką odwagę wyjścia poza przestrzeń naszego bycia w niedzielę na mszy.
1: Dodajmy, że członkowie rad parafialnych coraz chętniej informują nas o ciekawych inicjatywach w parafiach naszej diecezji. Dzięki temu możemy przekazywać aktualne i ciekawe informacje w wiadomościach z życia Kościoła. Przypomnę, że funkcjonuje nasz adres parafie@radiowarszawa.com.pl. To tam można informować nas o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach w parafiach.

0: To Igo i jego cud 17 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest ta chwila, w której będę rozdawać bilety do teatru tym razem. Do Teatru Klasyki Polskiej, które znajduje się przy Nowogrodzkiej 47. A na kiedy? Na 22 maja. 22 maja. A teraz opowiem troszkę o tym spektaklu. Spektakl zatytułowany Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza. To jest farsa. Farsa w stanie najwyższego napięcia, jak można przeczytać. Która to doprowadzona jest do granic możliwości. Tytułowa Europa staje przed nami obnażona, odarta ze swojego kostiumu, który szyły dla niej wieki. Współczesność widzi w nim fatałaszki. No i cóż, służą jej do niezobowiązujących przebieranek, które prowadzą donikąd, do pustki, do bezsensu, do klęski. Porwanie Europy już 22 maja i na to przedstawienie, na ten spektakl mam dla Was bilety. Jeżeli macie chęć, to proszę dzwońcie do mnie teraz 512 700 444. Jamiroquai już teraz na antenie Radia Warszawa 16 minut przed 13.

0: Vixen, tak, już za nami. Tak, rozdałam. Dziękuję za wszystkie telefony, które były później. Jak to miło, że wy, kochani, chodzicie i chcecie chodzić do teatru. Te zaproszenia na spektakl o Europie już rozdałam. Jeszcze chciałam przekazać jedną wiadomość od słuchaczki, pani Katarzyny, która słuchała tego, jak opowiadałam o przekąskach, które za długo zostają na zębach. Powiedziała, że ona od wielu lat wieczorem moczy miękką szczoteczkę w wodzie utlenionej, a potem jeszcze trochę sody oczyszczonej i tym myje zęby i ma bardzo zdrowe zęby. Także polecam wszystkim.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dobra, powtórzę. Czyli tak, w sodzie, nie, inaczej, w wodzie utlenionej szczoteczkę i potem trochę sody i tym myć zęby. Jeszcze tego nigdy nie robiłam, ale spróbuję dzisiaj. Belinda Carlisle już teraz. 8 minut zostało do 13:00.

0: Tu za nami już nieco ponad minutka została do godziny 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To gdzie jedziemy?
3: To wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
2: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
3: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Polska chce zwiększenia amerykańskich sił w kraju. Wkrótce rozmowy z Waszyngtonem. Rosyjskie drony atakowały 3 statki handlowe na Morzu Czarnym. Warszawa rozpoczyna nabór do kolejnej edycji akcji Lato w mieście. Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, wynika z oficjalnego stanowiska rządu. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk zapowiedział w Sejmie, że w tym tygodniu uda się do USA, aby rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce.
8: Jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce i że to jest oficjalne stanowisko rządu. I chciałbym, żeby każdy, niezależnie od poglądów politycznych, szczególnie jeżeli jest bliski prezydentowi Nawrockiemu, wspierał to stanowisko, bo stanowisko Polski musi być jednolite, bo Polska jest jedna i politykę zagraniczną ma jedną.
7: Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
9: Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa. Ja apeluję z tego miejsca, aby pan premier, pan marszałek Czarzasty powstrzymali się od tych fałszywych i niepotrzebnych, negatywnych, antyamerykańskich narracji, bo one nie pomagają sprawie.
7: W najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kanem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosyjskie drony atakowały 3 statki handlowe na Morzu Czarnym. Jeden z nich to jednostka chińska. Do zdarzenia doszło w pobliżu portu w Odessie. Według ukraińskich władz atak na chiński statek handlowy nie był przypadkowy. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Rosjanie zaatakowali za pomocą uderzeniowych bezzałogowców typu Shahid. Jednostki handlowe zmierzały w stronę portów tzw. Wielkiej Odessy. Jeden ze statków to, jak przekazały ukraińskie siły morskie, płynący pod banderą Wysp Marszala KSL Dayang. Jego załoga składa się z obywateli Chin. Sprecyzowano również, że właściciel jednostki także pochodzi z Chin. Do zdarzenia odniósł się ukraiński prezydent. Jak napisał, Rosjanie, uderzając dronem w będący własnością Chin statek handlowy, wiedzieli dokładnie, jaka jednostka znajduje się na morzu. Atak jest o tyle znaczący, że jutro do Pekinu przyleci rosyjski przywódca Władimir Putin. Rosjanie w nocy atakowali też za pomocą dronów

0: samą Odessę. Ogółem ostatniej doby do ataków na Ukrainę użyli ponad 500 uderzeniowych bezzałogowców.
1: Informował Paweł Buszko.
2: Dzieje się blisko.
1: Warszawa rozpoczyna nabór do tegorocznej edycji akcji Lato w mieście. To program organizowany we wszystkich dzielnicach stolicy, skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych. Dzieci mogą liczyć nie tylko na opiekę podczas wakacji, ale także na bogaty program zajęć i wycieczek, mówi Joanna Gilewska z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
3: To są takie zajęcia plastyczne, rozwojowe, artystyczne, też sportowe, ale nasze jednostki, takie jak biblioteka, czy dosier lub top kultury, zapewniają seanse filmowe, czytanie książek.
1: W ramach Lata w mieście dzieci odwiedzają również liczne stołeczne instytucje.
3: Współpracujemy na przykład z Centrum Nauki Kopernik czy z warszawskim ZOO. To są nie tylko miejsca, instytucje na terenie naszej dzielnicy, ale też w całej Warszawie, więc nasi najmłodsi mieszkańcy mogą też troszkę pojeździć po mieście.
1: Program działa w Warszawie od ponad 20 lat i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje Joanna Gilewska.
3: To jest na pewno akcja, która daje dzieciom możliwość spędzania czasu w gronie rówieśników, nie w domu, nie przed telewizorem czy komputerem, ale też ma taki walor edukacyjny.
1: Rekrutacja rusza dziś poprzez stronę warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl i trwa do końca maja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale możliwe też opady deszczu. Kto wie, może i coś zagrzmieć wieczorem. 14 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 16 w Ożarowie, w Grodzisku i w Pruszkowie, 17 w Piasecznie, 18 zrobiło się w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie, ale Genowo wychodzi na prowadzenie, tam najcieplej, 19 stopni, to jest w ogóle dzisiejsze maksimum planowane przez prognozy. Wieje delikatny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dzień dobry. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 6 minut po 13. Witam Was, kochani słuchacze, dziękuję za wszystkie sygnały, że jesteście i pozdrowienia z Waszych słonecznych miejsc w Warszawie. Cieszę się, że macie dobry poniedziałek, bo to jest ważne. Niech ten poniedziałek będzie jak najlepszy. Zapraszam. Chociaż nie wiem, czy to jest ważniejsze, żeby akurat poniedziałek był najlepszy. Nie wiem, ale dobrze jest zacząć tydzień.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Edyta Bartosiewicz śpiewała na antenie Rady Warszawa. Jest 13 po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jeszcze raz przypomnę, że jutro o 10 można wejść tutaj do ogródka radiowego Floriańska 3 i w tym ogródku dowiedzieć się czegoś o pszczołach od człowieka, który o nich wie naprawdę bardzo, bardzo dużo i pięknie umie o tym wszystkim opowiadać. Pan pszczelarz Tomasz Ziembida, który jutro od 10 będzie tutaj w naszym ogródku. Jeśli macie chęć i czas, albo możecie się na chwilę wyrwać z pracy, no to ja będę patrzeć z góry tutaj przez okno na was, bo o 10 to akurat nie mogę, ale będzie tutaj, mam nadzieję, wielu chętnych. Będzie można zajrzeć, przypominam, do takiego bezpiecznego, pokazowego ula. To jutro o 10 w naszym ogródku. A z kolei dzisiaj, gdyby ktoś chciał spróbować czegoś zupełnie innego, mianowicie haftu, ktoś, kto jeszcze nigdy tego nie próbował, no to jest taka możliwość. Świętojerska 12A na pierwszym piętrze. Tam są zajęcia, a w programie Nauka ściegu atłaskowego można przyjść ze swoim tamborkiem i ze swoimi materiałami, a można też przyjść bez nich i po prostu będzie szansa się czegoś nauczyć. Ci, co próbowali, mówią, że to jest fantastyczne. Haft dla początkujących dziś na Świętojerskiej 12a, start o godzinie 16. A jeśli chodzi o pszczoły, to przypominam, jutro 10, Floriańska 3. No, oby się tylko nie pomylić. Jonas Brothers, 14 minut po 13.

0: To Lisa Stanfield, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Słuchaliśmy dzisiaj świętego Piotra. On daje receptę na udane życie. Od czego zaczyna? Oczywiście, że już nie pamiętamy tego tekstu. Od pokory. Dlaczego Piotr w swoim pierwszym liście zaczyna od pokory? Dlatego, że cały kataklizm nasz rozpoczął się od pychy. Kataklizm odejścia od Boga. I dzisiaj, gdybyśmy chcieli zdiagnozować, co jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, o których od rana do wieczora informują nas przeróżne komunikatory. Pycha tego świata, świadomość samowystarczalności, świadomość, że mogę panować bez konsekwencji nad innymi. Ale to owocuje tym, że Bóg zostaje odsunięty na bardzo daleki plan, a może i nawet w niektórych sytuacjach za nawias jakby naszego życia wystawiony. Wszystkie zło rodzi się i ma podłoże pychy. Dlatego święty Piotr, świadom tego w bardzo prostych słowach, to nam dzisiaj dedykuje. Ta cecha, ta doskonałość moralna, pokora, to jest jednocześnie jakby wyostrzenie wszystkich innych zmysłów naszych, żeby można było dobrze postrzegać rzeczywistość.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Sunny Bunny. Mówiłam, że będzie tak ciemno, a jednak słońce się przebije i bardzo dobrze. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Testy systemów alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy. 5-sekundowe syreny usłyszą dziś mieszkańcy Pragi Południe, Białołęki, Bielan, Bemowa i Wawra. Posiadał pornografię dziecięcą. Policja zatrzymała w Warszawie 39-latka, który miał w laptopie terabajt takich treści. Podejrzanemu grozi 15 lat więzienia. Na Żoliborzu powstanie nowoczesne Centrum Wsparcia i Integracji Międzypokoleniowej. Planowana przy ulicy Ficowskiego inwestycja obok żłobka i przedszkola ma mieć także poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Najbliższą sobotę w Urzędzie Dzielnicy Ursynów zostanie przeprowadzona zbiórka krwi. Medycy będą czekać na mieszkańców od 9 do 14. Podczas zbiórki można będzie się zarejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 2-1. Bramki dla stołecznej drużyny zdobyli Jean-Pierre Nsame i Antonio Czolak. Wojskowi z dorobkiem 46 punktów zajmują 7. pozycję w tabeli Ekstraklasy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Anita Bejka, 21 minut przed godziną 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Zofio.
0: Co tam nowego słychać w świecie?
2: Dużo ciekawych rzeczy słychać. I jedną chyba z takich najciekawszych rzeczy, która właśnie przed kilkoma chwilami nas jakoś właśnie tak dopadła.
0: Poruszyła. Bo może nie zaskoczyła tak bardzo, bo czekaliśmy troszkę.
2: No, to prawda, tak. To jest to, że w końcu została ogłoszona pierwsza encyklika Leona XIV o człowieku w epoce sztucznej inteligencji, która zostanie ogłoszona 25 maja. My myśleliśmy, że będzie 15 i nie myliliśmy się.
0: Dlaczego?
2: Bo dokument jest podpisany datą 15 maja. Właśnie. Tyle, że ogłoszony zostanie 25, więc wszystko jest tak, jak należało. Czekamy z niecierpliwością, no bo to będzie bardzo ważny dokument. Mówi się, że będzie wręcz historyczny, nawiązuje do tego dokumentu sprzed 100 lat, Leona XIII, Rerum Novarum. Wtedy rewolucja przemysłowa, dzisiaj rewolucja sztucznej inteligencji. Papież będzie chciał dać Kościołowi odpowiedź i światu na to, w jaki sposób możemy się zmierzyć właśnie z tym wyzwaniem. Przy tym na naszej stronie, drodzy słuchacze, oczywiście znajdziecie informacje na ten temat, także o świętym Stanisławie Papczyńskim, którego dziś wspominamy, także no, heros wiary i niezwykła postać, warto sięgnąć po ten tekst i zobaczyć, kim on był. Także więcej o tym, czym jest zjazd drugi rad parafialnych i ekonomicznych, rad duszpasterskich, który będzie odbywał się w naszej diecezji, no i także dzisiaj 106. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. O tym też na naszej stronie.
0: Tak, patrzę sobie, dużo tych białych postaci w związku z tym na tej stronie, bo Leon XIV razy dwa.
2: Papczyński,
0: ponieważ jeszcze powołał Watykańską Grupę do Spraw Sztucznej Inteligencji, właśnie Papczyński, Jan Paweł. No właśnie, ale to dobrze, my mamy teraz 10 dni, żeby sobie troszkę to Rerum Novarum przypomnieć.
2: Słusznie, należałoby, to prawda. Warto wrócić do tego tekstu tak z historycznego punktu widzenia, żeby zobaczyć, z czym ludzie się wtedy mierzyli.
0: Nie 10, źle policzyłam, ale nie umiem 100. Liczyć. Nie, dni.
2: A, dni. Ile dni zostało? No dziś jest 18, no to zostało nam 7.
0: Albo ja powiedziałam 10, bo ja to pamiętam tego 15. No dobrze, nieważne. No. Okej, okay, tak.
2: Bo tydzień to równo 7, a 10 to też równo.
0: Tak, tydzień to równo 7. Dobrze, czekamy. 25... będzie ogłoszona pierwsza encyklika Leona XIV o człowieku w epoce sztucznej inteligencji. Dziękuję Grzegorz za wszystkie informacje i zapraszamy na naszą stronę Radio Warszawa.
2: Dziękuję i zapraszam.
0: A teraz już raz, dwa, trzy na 106.2. Trudno nie wierzyć w nic. 18 minut zostało do 14.

0: Możesz śpiewać.
1: Nie, już nie ma co.
0: Grzegorz Kozłowski jeszcze w studiu Radia Warszawa śpiewał razem z Polem Youngiem, bardzo ładnie zresztą. No, a ja chciałam zapytać o dzisiejszą szkołę, tą najpóźniejszą w mieście, 22 start.
1: Tak, drodzy słuchacze, dziś o 22 wieczorem w Szkole Rut spotkam się z księdzem Waldemarem Linke, biblistą, a będziemy rozmawiać o zesłaniu Ducha Świętego. Z bardzo ciekawej perspektywy wyjdziemy od tego, co usłyszeliśmy w liturgii wczoraj, czyli w uroczystość Wniebowzięcia, o uczniach, którzy widzą Chrystusa wstępującego do nieba i dalej mają wątpliwości. Od tego tematu się odbijamy i potem mówimy właśnie o dziele Ducha Świętego w Kościele, gdzie on jest obecny i idziemy przez takie dzieje teologii, więc jest to trochę temat od innej strony uszczknięty i myślę, że warto zajrzeć.
0: Dziś 22. Jak to Grzegorz powiedział, to jest wieczorem.
2: To jest wieczorem. Alex Warren już teraz.
1: Don't worry.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Jest godzina 14, pora na wiadomości w Radia Warszawa.
2: AI tematem pierwszej encykliki papieża Leona. Znamy datę ogłoszenia dokumentu. To było pożegnanie na miarę prawdziwej piłkarskiej legendy. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w Barcelonie. Powiemy też o słuchawkach, które nie dały się ukraść. Nadawały sygnał GPS, co zdumiało złodziejkę. 25 maja w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Stolica Apostolska poinformowała, że papież zakończył już pracę nad dokumentem. Nosi on datę 15 maja 2026 roku. Prezentacja odbędzie się 25 maja w Auli Synodu w Watykanie w obecności papieża. Pierwsza encyklika Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum. W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek katolickiej nauce społecznej. W spotkaniu, na którym zaprezentowana zostanie nowa encyklika, wezmą udział przedstawiciele Kościoła, świata nauki oraz środowisk zajmujących się rozwojem nowych technologii. Ośrodek prezydencki gotowy do współdziałania z rządem, jeśli chodzi o utrzymanie liczebności wojsk USA w Polsce. Taka deklaracja padła w Rzymie, gdzie przebywa prezydent Karol Nawrocki. O wsparciu rządu w rozmowach na temat utrzymania amerykańskich sił nad Wisłą mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. A wszystko po tym, jak w ubiegłym tygodniu amerykańskie media doniosły o decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy do Polski.
3: Dla otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego sprawa obecności amerykańskich żołnierzy jest priorytetowa, jak mówi minister Marcin Przydacz. Pałac i rząd, szczególnie MON, są w stałym kontakcie w tej sprawie.
4: Z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
3: W Europie ma pojawić się jeszcze dziś ważny amerykański generał Dan Kane. Najpierw spotka się z szefem polskiego sztabu generalnego Wiesławem Kukułą w Brukseli, a w środę przyleci do Warszawy na konsultacje z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, szefem resortu obrony.
2: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Wczoraj Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony na Camp Nou. Polak pożegnał się z kibicami hiszpańskiego giganta. O szczegółach Damian Kowalski.
6: W 85. minucie Hansi Flick ściągnął z boiska Roberta Lewandowskiego i nawet najtwardszym kibicom zakręciła się łza w oku. Kapitan reprezentacji Polski opuszczał murawę przy akompaniamencie braw, a kibice kilka razy skandowali jego nazwisko. Po meczu na murawie pojawiła się rodzina i prezes Laporta z pamiątkowym upominkiem. Piłkarz w przemówieniu podkreślił, że od pierwszego dnia czuł się w stolicy Katalonii jak w domu. W ciągu 4 lat napastnik strzelił ponad 100 goli w blisko 200 występach, zdobywając przy tym 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary i Puchar Króla.
2: System GPS pomógł namierzyć skradzione przedmioty i przy okazji kobietę, która je ukradła. Strażnicy miejscy patrolujący teren przy ulicy Czerskiej w Warszawie otrzymali zgłoszenie

0: od mężczyzny, który stracił swoją własność podczas wizyty u lekarza, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
1: Opowiedział, że po wyjściu od lekarza w przychodni przy ulicy Wolskiej zauważył kradzież swojej skórzanej kurtki. W środku były dokumenty, klucze oraz słuchawki bezprzewodowe z lokalizacją GPS.
0: Jak się okazało, słuchawki cały czas nadawały sygnał, dzięki czemu funkcjonariusze wspólnie z właścicielem namierzyli miejsce, w którym znajdowały się skradzione rzeczy.
1: Wspólnie ze zgłaszającym strażnicy ustalili, że słuchawki znajdują się w zaparkowanym w pobliżu aucie. W pojeździe na miejscu pasażera siedziała 41-letnia kobieta. Na prośbę funkcjonariuszy otworzyła drzwi.
0: Kobieta tłumaczyła, że zabrała kurtkę z przychodni, by odnaleźć właściciela przez internet. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 1600 zł. Na miejsce wezwano policję, która przejęła sprawę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Prognozę pogody będę przedstawiał, proszę Państwa, a raczej aktualną sytuację meteorologiczną też, gdyż jest 18 stopni Celsjusza i to nie jest jeszcze maks, chociaż do 20 może lokalnie dochodzić, ja mówię o tej uogólnionej dla miasta stołecznego Warszawy i okolic. Ma także popadać gdzieniegdzie, istnieje taka szansa, mianowicie około godziny 17, od 17 do 20, to 0,6 do 0,4 mm, temperatura spadnie do 16.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Z okazji Dnia Mostowca wszystkim fanom, przyjaciołom, kibicom, osobom sprzyjającym i tym, którym nieobce są losy i zależy im bardzo, składamy najserdeczniejsze życzenia, czyli mowa oczywiście o rodzinie mostowiaków, jednej z najsłynniejszych w Polsce. 14.05, Michał Łopaciński, witam serdecznie, zapraszam na popołudnie w Radiu Warszawa, poniedziałek jest. To z dedykacją dla Państwa mostowiaków, dla wszystkich pokoleń mostowiaków. Ja już nie wiem, to jest jak polskie Beverly Hills, tam wszyscy już się znają doskonale.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No i fajnie, że tak macie. W każdym razie, proszę Państwa, mówię zwłaszcza, nie tylko do tych szczęśliwców, którzy dzisiaj odebrali bilety od Zofii do Teatru Klasyki Polskiej na spektakl Porwanie Europy. Mówię to do wszystkich zainteresowanych kulturą, sztuką, teatrem, aż zazdroszczę Jacusiowi, że to on będzie miał tę rozmowę, ale to w piątek. W piątek jest Jacek i Jacek będzie rozmawiał, proszę Państwa, z reżyserem spektaklu Porwanie Europy oraz jednocześnie dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej Jarosławem Gajewskim, a Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza to farsa w stanie najwyższego napięcia, czyli po prostu esencja gatunku doprowadzona do granic możliwości. Tytułowa Europa staje się przed nami obnażona, odarta dosłownie ze swego kostiumu. O co chodzi? To dowiedzą się Państwo w piątek po godzinie 16. Jacek Zienkiewicz zaprasza, a ja w jego imieniu również. Taka rozmowa właśnie się odbędzie z dyrektorem teatru i reżyserem Jarosławem Gajewskim.

0: 14.22 to najlepszy czas, żeby przystanąć na chwilę, że się tak wyrażę, a więc pora teraz na przystanek parafia, którego bohaterką jest parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach.
1: Przystanek parafia.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Tadeusz Suślik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa, jak i również serdecznie pozdrawiam wszystkich moich parafian i mieszkańców osiedla Siekierki. Nasze osiedle jest bardzo patriotyczne, dlatego że wszystkie niemalże ulice, począwszy od ulicy Polskiej, noszą nazwy różnych grup zbrojnych w czasie Powstania Warszawskiego. A więc przyjeżdżając na Siekierki, nie tylko będziecie mogli nawiedzić miejsce objawień Matki Bożej i Pana Jezusa z czasów II wojny światowej i pomodlić się, ale również będziecie mogli tak odetchnąć tym powietrzem i duchem, który jest w okolicach Kopca Powstania Warszawskiego, dlatego że ten kopiec jest na terenie naszej parafii. Serdecznie zapraszam wszystkich.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Od 22 do 5 rano zamknięty zostanie wjazd z Łabiszyńskiej na S8. Ma to związek z remontem prawej części jezdni S8 w kierunku Marek. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy 132, 126 i 326. Przywiązali psa do słupa koło leśnej drogi bez dostępu do wody i pokarmu. Policjanci z Otwocka zatrzymali dwoje 19-latków, którzy chcieli pozbyć się zwierząt z powodu przeprowadzki. Usłyszeli już zarzuty. System GPS pomógł namierzyć skradzione słuchawki i kobietę, która je ukradła. Mężczyzna stracił kurtkę podczas wizyty u lekarza w Warszawie. Były w niej słuchawki nadające sygnał lokalizacyjny. Mężczyzna namierzył je i razem ze strażnikami miejskimi udał się na parking do zaparkowanego samochodu, na który wskazywał ślad. Kobieta była całkowicie zaskoczona. W środę w szkole podstawowej imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce odbędzie się konferencja Magia Czytania. Podczas wydarzenia nauczyciele i rodzice poznają praktyczne narzędzia sprawnej nauki języków obcych. Kino plenerowe w Parku Pięciu Sióstr. Jutro mieszkańcy Ochoty będą mogli obejrzeć Diamenty. To produkcja opowiadająca o pasji i miłości do krawiectwa w rzymskim Domu Mody. Początek seansu o 20.30. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ignacy czeka na znak w swojej piosence, proszę Państwa, a ja do Państwa wysyłam znak. Znak taki bardzo świecki, bardzo przyziemny, ale warto. Jutro o godzinie 10 naszym gościem będzie właściciel pasieki. I to może zabrzmieć w moich ustach jako taka mało łamiąca wiadomość, ale to jest bardzo ważne, bo jak doskonale wiemy, pszczoły są istotnym elementem, zresztą ktoś kiedyś naszego biosystemu, ekosystemu i daleko mi do ekoszaleństwa, ale akurat pszczoły u mnie zawsze mają mega szacunek, nie tylko z uwagi na to, że jestem misiem o małym rozumku i bardzo lubię miodek, ale też dlatego, że te pszczoły generalnie jako stworzenia są nam niezbędne do w ogóle funkcjonowania. O tym na pewno opowie pan Tomasz Siembida, który w naszym ogródku. Będą mogli Państwo przyjść na Floriańską 3. Zapraszamy. Pan Tomasz Siembida, pasjonat, właściciel pasieki 4 pory miodu. Człowiek, który o tych uroczych, pracowitych owadach wie wszystko. No i przy okazji zaserwuje nam miodowy klimat w samym sercu Pragi. Także zapraszamy jutro od 10. To myśli naraz. Kiedyś wyliczono, że gdyby zabrakło pszczół, to cywilizacja ludzka chyba w 4 godziny by przestała istnieć?

Sunshine, no to Sunshine też będzie, jeśli chodzi o prognozy pogody, ale ja mam inny. Z takim naszym Sunshine, i nie boję się tego powiedzieć, bo nie mówię nic zdrożnego, jest na pewno papież Leon XIV dla młodzieży, dla dzieciaków. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, oczywiście encyklika dotycząca AI, czyli sztucznej inteligencji w przyszłym tygodniu, ale papież odnajduje się w różnych relacjach i w różnych sytuacjach i wykonał popularny gest 6-7, także papież wie, o co chodzi. Najpierw zapytał oczywiście, o co chodzi, czy to jakie to ma znaczenie, a potem z dzieciakami razem hello 6-7, ja sam nie wiem, o co chodzi, także, no, ale papież jest mądrzejszy ode mnie, to nie dziwię się, że on wie, a ja nie.

0: No raczej. Za 2:15 jest, proszę Państwa, a to oznacza, że dzienniczek świętej siostry Faustyny już teraz, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Po skończonej adoracji, w połowie drogi do celi, obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych,

Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: uciekajmy, bo nie jest sama, ale jest z nią wszechmocny.

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Panie Jezu, jak każdego dnia, tak i dziś w duchu jesteśmy pod Twoim krzyżem na Golgocie, by rozważać Twoje słowa i naczyniem ufności czerpać łaski dla siebie i świata. Dziś znów przywołujemy słowa o cierpieniu, ale i o nadziei, o łzach, które nie będą trwały wiecznie, o bólu, który przemienia się w radość. Uczysz nas, Panie, że prawdziwe życie rodzi się przez trud, że Twoje zmartwychwstanie poprzedziła męka, a światłość przyszła przez ciemność. Ty sam przeszedłeś przez godzinę bólu. Zostałeś osądzony, choć byłeś niewinny, ubiczowany, choć byłeś najsprawiedliwszym z ludzi, ukrzyżowany, choć jesteś jedynym Zbawicielem człowieka i świata. Twoje ręce, które błogosławiły, zostały przebite. Twoje serce, które kochało bez granic, zostało włócznią otwarte. Świadkowie Twej męki się smucili, a świat w oczach osobach uczonych w piśmie i faryzeuszów się cieszył, bo stało się tak, jak chcieli, a chcieli wymazać Twoje imię z tej ziemi. Ale to jednak nie był koniec, jak sądzili. Ty zapowiedziałeś, że powrócisz i wróciłeś z ranami, ale żywy. Dziś przypominasz, że każdy ból niesiony z Tobą prowadzi do nowego życia. Jak matka, która po porodzie zapomina o cierpieniu, bo widzi twarz dziecka, tak i my, gdy ujrzymy Ciebie, zapomnimy o bólu.

Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, przemieniaj nasz smutek w Twoją radość. Daj siłę tym, którzy dziś płaczą. Ulecz serca poranione cierpieniem. Naucz nas wierzyć, że ciemność ma swój kres. I spraw, byśmy w każdej łzie umieli zobaczyć radość i obietnicę nowego życia.

0: Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w Kościele i świecie, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Umocnij chorych, cierpiących i prześladowanych za wiarę. Łączymy się z Australią i Oceanią, która dziś słowami koronki modli się o pokój dla świata. Za papieża Leona, cały Kościół Święty oraz o tryumf miłosierdzia Bożego w ludzkich sercach. Wysłuchaj, Panie, próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów, którzy się z nami modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do wieki, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął tu życie za odziedziczonych i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Duch
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ.
1: Amen.
3: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Dziękujemy, Panie, za to, że nie przestajesz odsłaniać przed nami tajemnicy swojej miłości, nawet wtedy, gdy trudno nam ją pojąć i przyjąć. Dziękujemy, że przez krzyż uczysz nas patrzeć oczyma wiary i odnajdywać Twoje piękno tam, gdzie świat widzi tylko słabość i cierpienie. Dziękujemy, że jesteś blisko nas, obecny w Najświętszym Sakramencie i w Sakramencie Eucharystii oraz obecny również w każdym człowieku, w każdym sercu spragnionym miłosierdzia. Dziękujemy za dar życia świętego Jana Pawła II, za jego niezłomną wiarę i miłość do Kościoła.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
1: Bywa tak, że największe deklaracje wiary często kończą się największym rozproszeniem. Uczniowie mówią: teraz wierzymy, a Jezus niemal natychmiast odpowiada: przyjdzie godzina, kiedy się rozproszycie. On zna ich dużo lepiej, lepiej niż oni sami siebie. I to jest takie bardzo nasze doświadczenie. Mamy momenty, kiedy jesteśmy pewni: dam radę, nie zawiodę, teraz już wszystko będzie inaczej. A potem przychodzi próba i wszystko się sypie. I właśnie wtedy padają słowa odwagi: ja zwyciężyłem świat. Nie wy zwyciężyliście, ale ja zwyciężyłem. Czyli twoja nadzieja nie opiera się na twojej stabilności, tylko na jego wierności. Twoja siła nie polega na tym, że się nie rozproszysz, nie rozpadniesz, ale na tym, że zawsze masz do kogo wrócić, kiedy zagubisz się w drodze.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Sześćdziesięciolatek okradał śpiących pacjentów szpitala na Ursynowie. Jeden z pokrzywdzonych stracił komórkę, dwaj kolejni gotówkę. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Przewodniczący Rady Bemowa chce nazwać jedną z ulic nazwiskiem Jacka Magiery. Radny Jarosław Dąbrowski złożył w tej sprawie interpelację do burmistrza dzielnicy. Zmarły niedawno trener był mieszkańcem dzielnicy. Warszawa rozpoczyna nabór do tegorocznej edycji akcji Lato w mieście. W ramach programu uczniowie podstawówek mają zapewnioną opiekę podczas wakacji. Organizatorzy przygotowali też bogaty program zajęć i wycieczek. Startuje sezon na Mazopikniki. W ramach inicjatywy w regionie odbędzie się 15 wydarzeń tematycznych. To koncerty, warsztaty, animacje dla dzieci i jarmarki regionalne. Pierwsze z nich już w najbliższą sobotę w Garwolinie. Dziś przy Trockiej 4 w Warszawie odbędą się darmowe zajęcia nauki jazdy na deskorolce. Inicjatywa kierowana jest do dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia. Zajęcia są prowadzone przez Stowarzyszenie Sportowe Future. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Maj z Maryją.
1: Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Wiele jest gwiazd na niebie, a każda świeci swoim niepowtarzalnym blaskiem. Gwiazda zaranna, nazywana też jutrzenką, to ta, która pojawia się na niebie jako ostatnia przed wschodem słońca. Kiedy ją widzimy, wiemy jedno. Noc się kończy, a dzień jest już blisko. Nie jest słońcem, ale jest jego zapowiedzią. Maryja w niepewności Nazaretu, w ucieczce do Egiptu, pod krzyżem, nigdy nie przestała być odblaskiem Boga, jutrzenką nadziei. Ona jest zapowiedzią rozproszenia mroku, bo jej obecność zapowiada nadchodzącego Jezusa. I nawet kiedy wydaje ci się, że twoje życie pogrążone jest w mroku, możesz tak jak ona być dla kogoś światełkiem nadziei. Maryjo Gwiazdo Zaranna, rozpraszaj mroki mojego serca. Kiedy czuję, że ogarnia mnie noc zwątpienia, bądź dla mnie jasnym znakiem, że nie będzie trwała wiecznie. Ucz mnie dostrzegać światło, kiedy jeszcze jest ciemno.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Była Noc Muzeów i jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni, że Państwo tak gremialnie nas odwiedzili. Bardzo dziękujemy za wizytę, za wszystkie ciepłe słowa, ale oczywiście to nie koniec opcji do spotkania z nami, bo jutro, proszę Państwa, w najbliższy wtorek, czyli jutro na Floriańskiej 3, będzie mowa o miodzie i będzie można niczym Kubuś Puchatek łapkę, może nie tak dosłownie wsadzić do pasieki, ale zobaczyć pasiekę, specjalną pokazową pasiekę. Pan Tomasz Siembida, człowiek, który o pszczołach wie wszystko, pasjonat i właściciel pasieki Cztery Pory Miodu, będzie gościem. Od godziny 10 otwieramy dla Państwa nasz ogródek radiowy, w którym właśnie pan pszczelarz będzie mówił o pszczołach, a przyznam się szczerze, tak jak nie znoszę owadów, tego robactwa całego, tak pszczoły u mnie mają zawsze szacun. Także pszczoły na propsie, bo gdyby pszczół zabrakło, to i nas by zabrakło. Takie są badania. Natomiast pokazowy ul, natura w wielkim mieście, namacalna. Jutro o 10 zapraszamy Floriańska 3.

0: Reach for the Stars pojawia się tutaj w tej piosence, czyli sięgaj gwiazd. Zdecydowanie tak, nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, powinniśmy celować jak najwyżej, wbrew wszelkim możliwym przeciwnościom. Najwyżej? Dla kogo? Najwyżej, dlatego najwyżej. Oczywiście każdy ma swoje cele i pragnienia. Moim jest zapowiedzenie wiadomości, które już o godzinie 16, wiadomości Radia Warszawa i Michał Koźlik, a potem między innymi temat protetyki, bo kontynuujemy naszą podróż przez paszczę w poniedziałek i środy ostatnimi czasy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w

0: reklamie.
1: Jest godzina 16, pora na wiadomości Radia Warszawa.
2: Ludzkość wobec sztucznej inteligencji to temat pierwszej encykliki papieża Leona. Wkrótce prezentacja dokumentu. Nie spodziewamy się zmniejszenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce, mówi szef MON-u. Tłumy fanów na pożegnalnym meczu Lewego. Polak zakończył przygodę w Barcelonie. Dwudziestego maja w poniedziałek w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas – Wspaniała ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
3: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża.
2: Informowała Urszula Rzepczak.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia obecności armii USA w Polsce, zapewnia wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Minister stwierdził, że Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk w naszym kraju.
5: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacji obecności w Niemczech szczególnie wojsk, wymaga czasu.
2: W piątek agencja Reutera poinformowała, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy. Później w mediach pojawiły się informacje, że była to decyzja szefa Pentagonu, Pita Hexeta, w ramach ograniczania kontyngentu sił amerykańskich w Europie.
4: To dzieje się w okolicy.
2: Chcą przez czytanie otwierać dzieciom drzwi do świata języków. W środę w szkole podstawowej nr 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce odbędzie się konferencja The Magic of Reading, czyli magia czytania. W spotkaniu wezmą udział edukatorzy, którzy odpowiedzą, jak rozwijać radość czytania w języku obcym u najmłodszych. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa dyrektor publicznej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi nr 1 w Kobyłce Janusz Śmigiera.
6: To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, do edukatorów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli też edukacji wczesnoszkolnej, ale też warto podkreślić, że do rodziców, bo generalnie konferencja będzie nie tylko o czytaniu po angielsku, ale o znaczeniu czytania.
2: Uczestnicy konferencji poznają praktyczne narzędzia, metody oraz pomysły, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Najmłodsi będą mogli dzięki nim skutecznie przygotować się do egzaminów Cambridge English Young Learners. Udział w konferencji jest bezpłatny, link do zapisów jest dostępny na stronie szkoły w Kobyłce. Fani z całego świata tłumnie przybyli wczoraj na pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona. Polak spędził w klubie 4 lata, zdobywając z drużyną 3 Mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 Superpuchary. Na jego pożegnalne spotkanie w tym klubie przyjechali najwięksi kibice Barcy. Dominowali Hiszpanię, ale i Polaków nie zabrakło na trybunach. Polscy fani piłki zwracali uwagę na ogromny szacunek, jakim Katalończycy darzą Polaka. Robert Lewandowski w ciągu 4 sezonów zagrał w barwach FC Barcelony ponad 190 meczów i strzelił 119 bramek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 18 pochmurno, taka jest moja propozycja dla Państwa i ja nie mam na to wpływu. Mówię to, jak wygląda w tej chwili świat nad Warszawą i jej najbliższymi okolicami. Temperatura waha się od 16 do 18 stopni. Lokalnie wiadomo, że te temperatury mogą się troszeczkę różnić. Mówię o najściślejszych okolicach Warszawy. Trochę ma powadać w niektórych miejscach, także od teraz do mniej więcej

0: godziny 20. Noc pochmurna, 11 stopni minimum, jutro tak samo.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jutro tak samo, czyli też do 18 stopni, też będzie deszczowo, ale ja witam Państwa serdecznie, słonecznie, energetycznie. Czas zacząć w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Jest 5 po czwartej. Michał Łopaciński, pozdrawiam serdecznie tych, z którym mam zaszczyt towarzyszyć od godziny 14 i witam również gorąco tych, którzy być może dopiero teraz włączyli swoje odbiorniki. Już za chwilę temat paszczy, uzębienia, a dokładnie będzie o protetyce. Zapraszam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy kierowcy, drogie kierownice, uwaga, bo jest informacja. Informacja taka, że dla Państwa poruszających się w kierunku wschodnim trasą S8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła ułatwić nam życie i wymienia nawierzchnię. Ale to nie jest szydera, bo akurat tutaj słusznie, no bo skoro wymiana nawierzchni miała być, to będzie. Będą utrudnienia pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki. Prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8 i od dzisiaj zmienią się trasy komunikacji miejskiej. Niezbędne będzie zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej na S8, to około 22 dzisiaj. Następnej nocy z 19 na 20 maja, czyli z wtorku na środę, będziemy frezować, mówi pani Tarnowska. Kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo rozprowadzającą węzła Głębocka. Ja nie wiedziałem, że są takie nazwy nawet. Przepraszam. Natomiast przez kolejne dwie noce, czyli 20-21 i 21-22, będzie układana nawierzchnia, co oznacza ponowne zamknięcie wyjazdu z Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka. Będzie wykonawca kierował ruchem. Także proszę przygotować się na utrudnienia od dziś do 23 de facto rano. Zamknięty będzie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej na trasę S8 w kierunku Marek. Proszę także prześledzić zmiany w komunikacji miejskiej, najlepiej na stronie Warszawski Transport Publiczny.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No ale to od wieczora dopiero, więc na razie do Marek z centrum Warszawy, ze ścisłego centrum dojedziemy w 37 minut obecnie, to są obecne czasy. Było nie wiadomo, około godziny, Konstancin prawie godzina, Jabłonna 42 minuty, pozostałe kierunki póki co, tak zwane sypialniane, póki co od pół godziny do 40 minut mniej więcej. Marynarska, od wynalazek do cybernetyki, 10 minut ten kawałeczek, o rany. Marszałkowska od Królewskiej do Wspólnej minut 9, Wołoska od Głogowej do Ronda Unii Europejskiej, czyli tam, no, tam Galmok słynny, 8 minut, Sikorskiego od Czarnomorskiej do Sobieskiego minut 6. Ja cię kręcę, ale te korki tam się ciasno porobiło, prawda? Także proszę na siebie uważać, proszę się rozglądać, ale pocieszające jest to, że w ogólnym na razie spojrzeniu na całe miasto stołeczne Warszawa, korkometr w skali od 1 do 12 pokazuje 5, więc te korki na razie można je nazwać lokalne. O, teraz mi wskoczyło na Chałubińskiego, od Chorzej do Rakowieckiej, 11 minut. A ja już teraz zapraszam na gościa Radia Warszawa, którym będzie dr Olga Polkowska, protetyk z kliniki Gocław.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Kontynuujemy dzisiaj w ramach Gościa Radia Warszawa podróż przez świat protetyki. Gościem Radia Warszawa jest pani lekarz-dentysta Olga Polkowska, protetyk z Kliniki Gosław. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Skończyliśmy ostatnie nasze spotkanie na temacie estetyki tak naprawdę, czyli bondingu. Jakże modnego. Tym się zajmuje protetyk?
2: Między innymi tak, bonding jest jedną z opcji, bo najpierw musimy pacjentowi przedstawić problemy i pokazać, jakie są rozwiązania. I właśnie między innymi przy starciu zębów, o którym rozmawialiśmy, które w dzisiejszych czasach jest bardzo często spotykane, bonding jest metodą leczenia.
1: A co to jest bonding?
2: Bonding jest to odbudowa przy okazji estetyczna, bo to jest przy okazji, ale odbudowa tego kształtu prawidłowego zęba poprzez nałożenie materiału kompozytowego. Materiał kompozytowy jest to, inaczej mówiąc bardzo kolokwialnie, plomba, tylko z materiału dedykowanego do zębów przednich, czyli z taką większą estetyką niż te zęby boczne, jak robimy wypełnienia, muszą być mocniejsze, a te przednie powinny być ładniejsze.
1: Że taki uśmiech, prawda, hollywoodzki, tak. I tak dalej. To skoro już przy tym jesteśmy, jak mogę tak na chwileczkę odejść od tematu stricte, to chciałem zapytać o te kwestie estetyczne, modne, modowe, celebryckie, wyjazdy do Turcji przecież, bo nie tylko po włosy się wyjeżdża i tak dalej. Jak bardzo to jest zdrowe lub nie i dlaczego? Bo to trochę jak z tym Ozempikiem i z tym leczeniem, prawda, nadwagi.
2: Pytanie, jak osoba, lekarz prowadzący podejdzie do sprawy. Jeżeli podejdzie tylko do kwestii estetyki, no to zaraz wszystko się wysypie. Bo ja mogę założyć pacjentowi bonding, mogę założyć lisówki i skupić się tylko na zębach przednich, ale to
1: i na wampira może mnie też pani przerobić?
2: Bardzo proszę, mogę zrobić złote, czarne zęby, nie ma sprawy.
1: Nie, wolałbym nie.
2: Ale przede wszystkim z mojej strony, dla mnie to jest najważniejsze, to jest moja misja, to jest leczenie zaburzenia funkcji, bo brak zębów, starte zęby powodują zaburzenia funkcji, czyli zgryz nie prawidłowo funkcjonuje. Pojawiają się bóle napięciowe, głowy, szyi, nawet obręczy barkowej, zaburzenia też związane z estetyką, ale to tak jak powiedzieliśmy to na koniec. Pojawia się nawet nadwrażliwość, bo jeżeli zetrzemy zęby, zetrzemy szkliwo, które jest płaszczem, pod spodem jest tkanka, która jest unerwiona, więc pacjenci odczuwają ból. Piją coś zimnego, boli. Jedzą coś ciepłego, boli. Również bóle w stawach skroniowo-żuchwowych. Także tych konsekwencji jest mnóstwo. Musimy to wszystko odbudować, naprawić, zaplanować, a dzięki temu przy okazji pacjent dostanie ładne zęby.
1: Mnie już nic nie boli, jak typowy facet u dentysty. Mi nic nie jest. Nie, bo jak zaczęła pani wymieniać te wszystkie kwestie, no właśnie, czyli nie idźmy za modą, idźmy za zdrowiem.
2: Jakby
1: w tę stronę chciałbym też, żeby to wybrzmiało po prostu w rozmowie ze specjalistą, dlatego, że można sobie więcej kuku zrobić, doszukując się problemów, niż po prostu po konsultacji ze specjalistą się dowiedzieć, że wszystko jest okej, na przykład.
2: Dokładnie.
1: I wtedy nie trzeba nic grzebać i można z panią rozmawiać i słuchać pani pięknego głosu i opowieści w radiu. No właśnie, bo tu zmierzamy do tego, że wspaniale jest panią gościć w radiu. Natomiast co mam zrobić, żeby móc się z panią spotykać w radiu i rozmawiać o profilaktyce, niż wydawać duże pieniądze, bo domyślam się, że to tanie nie jest. Mimo, że pani jest bardzo miła.
2: A więc tak, wracając, profilaktyka. Widzimy najmniejsze znamiono, coś się dzieje, widzę, że ząb mi się wykruszył, widzę, że ząb się ściera, robi się prosty. Zapraszam, bo wtedy zastosujemy najprostsze metody. Nie zawsze to są odbudowy wielkie, kompleksowe, jeżeli zareagujemy w dobrym momencie. Z pomocą przychodzą nam na przykład szyny relaksacyjne. Zabezpieczamy pacjenta, żeby nie ścierał zębów. Dodatkowo ja współpracuję z fizjoterapeutami, którzy pomagają pacjentowi rozluźnić te mięśnie, które są już spięte, by nie potęgować efektu ścierania. I to jest najlepsza metoda.
1: Szyny relaksacyjne, przepraszam. Co?
2: To są takie...
1: Ma pani więcej takich gadżetów?
2: Pacjenci to nazywają szczęki, aha, ale jest to taka szyna przezroczysta, która umieszcza się do jamy ustnej. Często wtedy, kiedy pacjent nie kontroluje zgrzytania, czyli przeważnie w nocy.
1: Czyli do snu, czy na co dzień też tak...
2: Jeżeli pacjent ma pracę, w której nie mówi, której się stresuje, zaciska zęby, bardzo proszę w ciągu dnia też założyć. Lepiej ścierać szynę niż własne zęby.
1: Aha, i to jest trochę jak aparat, tylko zamiast prostować, to zabezpiecza wierzchy zębów, że
2: dokładnie,
1: tak się wyrażę.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale czad. A jakie ma pani jeszcze gadżety tam w tej protetyce?
2: Zapraszam do gabinetu.
1: Może, znaczy, ja nie narzekam w sumie, ale już tak bardziej serio mówiąc, im wcześniej, tym taniej.
2: Tak.
1: Przepraszam za taką dosłowność,
2: tak,
1: ale...
2: Niestety tak, ale to jest bardzo obrazowe. Niech pacjent sobie wyobrazi, im szybciej przyjdzie, tym mniej pieniędzy zostawi u dentysty. Więc nie zwlekajmy, przychodźmy, bo metod, możliwości jest bardzo dużo. I oczywiście fajnie się robi takie kompleksowe przebudowy, ale możemy też... znaleźć rozwiązanie bardziej budżetowe. Uzupełnienie braków zębowych można też wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to protezy wyjmowane, dość obszerne, bo pacjent musi stracić co najmniej 5 zębów w jednym łuku zębowym, ale to nasz NFZ sponsoruje. Więc zaczynając od tych właśnie najprostszych metod, poprzez korony, poprzez mosty, czyli już uzupełnienia, które są wklejone i są na stałe, poprzez wszczepianie implantów i poprzez odbudowę pełnołukowe na implantach. Więc to od pacjenta zależy, jak kiedy do nas trafi oraz którą metodę leczenia wybierze.
1: Ja właśnie tak skojarzyłem, mój świętej pamięci tata miał protezy, no tak naprawdę górę-dół i miał na takie śmieszne, przepraszam za takie określenie, dwa takie wystające tytanowe czopki. Natomiast to, że efekt był osiągnięty super, to jest jedna rzecz, zasługa pana doktora, bo to akurat było u pana doktora. Natomiast druga sprawa, pamiętam, ile czasu i ile, jakie były koszty tego? Bo właśnie tata odwlekał.
2: Odwlekał tak. I niestety musiało się prawdopodobnie to zakończyć większym leczeniem.
1: Ja no cała szczęka.
2: Zawsze pacjentowi, który przychodzi na konsultację, wykonuję plan leczenia. I to z reguły nie jest jeden plan leczenia. Mamy tam warianty, które są bardziej budżetowe oraz bardziej optymalne. Tak to jest w życiu, że nie każdy z nas musi jeździć Mercedesem i tym Mercedesem będzie jeździł. I uważam, tak samo jest w stomatologii. Możemy zastosować takie rozwiązanie albo takie. Więc warto by było przyjść, porozmawiać, żeby być świadomym, co możemy pacjentowi zaproponować, by pacjent miał o czym myśleć.
1: No i można ten NFZ. To jest też ważne, że pani o tym powiedziała, że NFZ też już, bo to tata miał z czasów, jak to w NFZ-cie nie funkcjonowało. Więc to dlatego też chciałbym, żeby po prostu to wybrzmiało i podkreślam, że można też poszukać, poszperać w internecie.
2: A nie stawiać ścianę. Kurczę, nie stać mnie, więc ja już nic nie zrobię ze swoimi zębami.
1: Była kiedyś taka, na pewno pani pamięta, akcja, zresztą uważam, że ona powinna być cały czas i powinniśmy o niej przypominać, nie kłam medyka, prawda? Czyli chodziło o wszystkie dolegliwości wewnętrzne, kiedy idę do lekarza i tak dalej. Tak samo jest z wami. Nie kłam protetyka, nie kłam stomatologa. Raz, dwa, stomatolog i tak prędzej się dowie niż internista, że coś jest nie tak.
2: Zdecydowanie tak. My jesteśmy dobrymi detektywami, także myślę, że nie ma co z nami konkurować.
1: I zawsze przy wizycie proszę myć zęby przed wizytą.
2: Bardzo o to prosimy.
1: Znaczy, ja nie robię sobie żartów, bo oboje wiemy, że smutna prawda jest taka, że nie każdy o tym też pamięta. No nazwijmy rzeczy po imieniu, tak. Jakby tu nie chodzi o obrażanie kogokolwiek, ani urąganie, no tylko po prostu elementarne zasady.
2: Tak, natomiast współfunkcjonowania. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że ta nasza stomatologia i świadomość pacjentów z biegiem czasu jest coraz większa i to mnie bardzo cieszy.
1: Zasada jedna z zębami, im wcześniej, tym taniej.
2: Dokładnie tak.
1: Pani doktor, bardzo pani serdecznie dziękuję za te dwa nasze spotkania i wierzę, że ziarno zasialiśmy i że z tego wykiełkuje coś pozytywnego, a w razie czego Klinika Gocław, pani doktor Olga Polkowska.
2: Zapraszam. Tak bardzo jest. Dziękuję. Do widzenia.
1: Dziękuję pani doktor, do widzenia. To był gość Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Są zwiastunem Nazaretu. Mówią o miłości i obecności w życiu rodzinnym i małżeńskim. W tym tygodniu w audycji Wychowywacz Ale Jak? Znani lubiani wspierający Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par. Zapraszam od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. 25 maja w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie godności człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Papież w ostatnich wystąpieniach, zwłaszcza do młodzieży i nauczycieli, wielokrotnie mówił o potrzebie uregulowania relacji człowieka z AI. Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat temu. Tamten dokument był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą jego nauki społecznej. Magnifica Humanitas natomiast ma być dowodem na kontynuację tej nauki w nowych okolicznościach. Prezydent Karol Nawrocki był w Watykanie. W 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II modlił się wraz z małżonką przy grobie papieża Polaka. Jak podało Watykan News, przy grobie odmówiono także modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Wcześniej tego dnia przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga. Homilię wygłosił wieloletni współpracownik papieża Polaka, ksiądz Paweł Ptasznik.
4: Kaznodzieja przywołał słowa samego Jana Pawła II z 25. rocznicy pontyfikatu, w którym papież mówił, że od początku swojej posługi pragnął przede wszystkim dawać świadectwo obecności Chrystusa w Kościele, a także troski dobrego pasterza o każdego człowieka. Ksiądz Ptasznik zaznaczył, że właśnie dlatego Jan Paweł II pozostaje dla wielu wiernych strażnikiem godności człowieka, obrońcą rodziny, życia i fundamentalnych wartości społecznych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: O wciąż aktualnym nauczaniu Jana Pawła II mówiła dziś w poranku z Radiem Warszawa publicystka i dziennikarka Marzena Nykiel.
5: Ojciec Święty myślę, że jest prorokiem absolutnie w każdej dziedzinie życia ludzkiego i to jest dobry moment, żebyśmy z wielką odpowiedzialnością i uważnością wracali do jego nauczania, bo jest w nim antidotum na każdy kryzys, czy to kryzys rodziny, czy to kryzys jednostki, czy kryzys społeczny, czy państwowy. Na każdą z tych spraw Ojciec Święty dał nam receptę.
3: Jan Paweł II w swoim pontyfikacie napisał 14 encyklik. Skupiał się w nich przede wszystkim na godności człowieka, wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz na relacji między wiarą a rozumem we współczesnym świecie.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. W zeszłym roku w takim zjeździe wzięło udział ponad 500 osób z całej diecezji. Od tego czasu powstały rejony formacyjne, warsztaty dla duchownych i świeckich, mówi Anna Bedetko-Bereda z diecezjalnego zespołu do spraw rad parafialnych.
7: Myślę, że przez wiele lat parafianie podchodzili do takiego zaangażowania, do wspólnoty parafialnej, trochę z dystansem, jako że wynikało to z pewnego rozdziału księża i lud wierny. Staramy się ten dystans skracać właśnie, żeby być jego częścią i żeby móc być odpowiedzialnym i tak świadomie podchodzić do tego, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną.
3: Tegoroczny zjazd ma hasło Uczniowie, misjonarze. W spotkaniu wezmą udział ksiądz profesor Robert Skrzypczak, dr Michał Łuczewski, ksiądz dr Piotr Spyra. Wydarzenie uwieczni koncert Mateusza Ziółko. Dodajmy, że członkowie rad parafialnych i duszpasterskich coraz częściej informują nas o ciekawych inicjatywach w parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Dzięki temu możemy przekazywać aktualne i ciekawe informacje w wiadomościach z życia Kościoła. Przypomnę, że funkcjonuje nasz adres parafie@radiowarszawa.com.pl. To tam można informować nas o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach w parafiach.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Uwaga, jest konkurs organizowany przez Warszawski Transport Publiczny. I teraz uwaga, nagrodami, to jest druga część konkursu, bo pierwsza była w zeszłym roku, będą vouchery do Teatru Capitol. Każdy ze 100 zwycięzców otrzyma jeden voucher uprawniający do odbioru 2 biletów do teatru. Organizator pokryje również należny podatek od nagrody. Vouchery mogą być zrealizowane do 1 maja 2028 roku zgodnie z zasadami obowiązującymi w Teatrze Capitol. Jasne? Prawie. I teraz tak. Ważna data to 22 maja, czyli piątek. Piątek jest tym dniem, kiedy konkretnie trzeba wypełnić, zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy na stronie benefity.wtp.waw.pl, ale uczestnikiem konkursu może być osoba, która od 1 listopada 25 do 30 kwietnia 26 miała na swojej karcie miejskiej zakodowane aktywne bilety 30 lub 90-dniowe, przez co najmniej 160 dni, zaznaczeniem, że dni, w których bilet był zawieszony, nie liczą się jako ważne. No to komplikują tak, żeby wiadomo, no zasady muszą być zasady, ale generalnie, jeżeli mieliście aktywną kartę miejską 30 lub 90-dniową między 1 listopada a 30 kwietnia 26, to rejestrujecie się w piątek na stronie benefity.wtp.waw.pl przy odrobinie szczęścia za darmożkę do teatru.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, wiem, bardziej skomplikować tego nie mogliśmy i oni, i ja w tym tłumaczeniu. Jeszcze raz, benefity.wtp.waw.pl. W piątek się rejestrujemy, ale chodzi o bilety, kartę miejską 30 lub 90-dniowe aktywne między 1 listopada 25 a 30 kwietnia 26. A teraz coś dla posiadaczy samochodów lub też poruszających się samochodami, bo korkometr już nam wzrósł od ostatniego raportu, więc wszystko wraca do normy w Warszawie, jeśli chodzi o korki. Od w skali 1 do 12 mamy 8, 16 minut postoimy w Alejach Jerozolimskich między Niemcewicza a Opaczewską, 11 minut na Raszyńskiej do Okopowej, dokładnie od Dalekiej do Ronda Kercelak, 10 minut na Cybernetyki od Koru do Rzymowskiego. Wołoska Batorego od Dąbrowskiego do Niepodległości dokładnie 10 minut. Tyle samo czasu spędzimy na Rzymowskiego w kierunku Żwirki i Wigury. Natomiast co tu jeszcze mam ciekawego? No najszybciej obecnie z centrum Warszawy dostaniemy się w Kabaty. 34 minuty.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Żyjemy w hotelu złamanych serc, no dobrze, być może, ale proszę Państwa, ała, sobie palec przyciąłem teraz, ajajaj. W każdym razie chciałem powiedzieć, no właśnie, to jest ten bałagan w głowie, ale bałagan na biurku, bo ja o tym chciałem powiedzieć, że często kojarzy nam się z chaosem, roztargnieniem, brakiem dyscypliny, nieskoordynowanymi różnymi przeżyciami i tak dalej. Natomiast psychologowie od lat zwracają uwagę, że to złożony problem. Dlatego, że lekki bałagan w miejscu pracy, czy gdziekolwiek byśmy pracowali, czy na home office tak popularnym teraz, czy rzeczywiście w jakimś boksie w korporacji, to nie zawsze musi przeszkadzać. Nam zwłaszcza. W niektórych sytuacjach może sprzyjać kreatywności, odważniejszemu myśleniu. Tu nie chodzi o taki bałagan w stylu bałagan, wchodzisz do pokoju nastolatki i się potykasz o wszystko. Też nie chodzi o magiczny przejaw geniuszu. Spokojnie. Chodzi o to, że można działać w kontekście elastyczności poznawczej. To brzmi bardzo tak szarlatańsko, ale tak jest, że niektórzy po prostu gdzieś poza schematy wychodzą i te notatki rozrzucone, ten kubek z kawą, tu laptop, tu coś, tutaj bałagan, długopisy, notatki, wtedy łatwiej jest wyjść poza ten schemat, łączyć wątki i wyszukiwać, wydłubywać z tych bodźców, które do nas docierają, te, co istotniejsze. Natomiast oczywiście, no i oryginalne pomysły z tego mogą się też gdzieś rodzić. Natomiast różnica między twórczym nieładem a chaosem jest prosta. Pierwszy pomaga, drugi przeszkadza. Pierwszy dekoncentruje, drugi rzeczywiście bodźcuje. Czy my mamy tak, jak, czy to jest kreatywne? No nie. A, znaczy, nie wiem, no każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Podkreślam jeszcze raz, tu nie chodzi o bałagan, tylko taki twórczy chaos.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja jeszcze w sprawie tego inspirującego nieładu, tudzież bałaganu na biurku, bo chodzi o to, że jeżeli na biurku leżą rzeczy związane z aktualnymi zadaniami, to notatki inspirują do dalszej pracy, a właściciel bez problemu odnajduje te potrzebne materiały. To jest naturalna część procesu twórczego. Natomiast jeżeli na biurku są przypadkowe przedmioty, stare dokumenty, rachunki, opakowania, rzeczy, które nie mają żadnego związku z pracą, to ten nadmiar bodźców właśnie męczy, rozprasza i obniża efektywność, więc mądry kompromis. Znaczy, kompromis generalnie w socjologii z definicji jest zły, bo obie strony na tym tracą, no ale przyjmijmy, że na potrzeby tego naszego dialogu, no to niech tak będzie, że taki mądry kompromis, czyli nie taki perfekcyjny minimalizm, że wszystko sterylnie, ale też nie jakiś taki śmietnik, bałagan, tak? To zdecydowanie. Natomiast na pewno aktualne zadania leżą na biurku Michała Koźlika, bo to bardzo poukładany perfekcjonista jest, a to oznacza, że o 17 wiadomości Radia Warszawa będą.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześnie robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
4: Wróć!
3: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
5: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
3: Geniusz.
5: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
3: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
5: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
6: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
7: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.

0: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o Centrum Serwisowym Czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
1: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT-1500, specjalne silniki, o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
0: Szef PGZ dodał, że ta inwestycja będzie wiązała się z przygotowaniem infrastruktury w Dęblinie. Dodał, że WZL mają na to 2 lata.
1: Powstanie nowa hamownia, powstaną magazyny buforowe, zmodernizowana zostanie infrastruktura. Mamy na to przeznaczyć około 300 milionów złotych. Połowa pochodzi z dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Część, prawie 40 milionów, zapewnimy my jako WZL i PGZ, a pozostała część będzie z kredytu komercyjnego z jednego z banków.
0: Centrum Serwisowe Abramsów ma zostać otwarte w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi z innych krajów.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Fani Roberta Lewandowskiego nie kryli emocji po meczu pożegnalnym z FC Barceloną na stadionie Camp Nou. Po 4 latach Polak zdecydował się zakończyć ten etap kariery, o czym poinformował w mediach społecznościowych w sobotę. Mecz z Realem Betis wypełnił stadion po brzegi. Wielu Polaków w ostatniej chwili zdecydowało się pojechać do Hiszpanii, by wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.
3: Smutek trochę? No bo fajna drużyna, fajny piłkarz, dobre połączenie. No emocje takie łapiące za serce. Trochę smutek widać też było po Robercie, że jest bardzo poruszony. Wydaje mi się, że wzruszył się i nie wiem, może jakąś łezkę uronił. Także tak, no bardzo, bardzo ładny moment. Fajnie było to zobaczyć na żywo, na pewno. Piękny mecz, fajnie, że z opaską kapitana wystąpił. To było na pewno symboliczne, absolutnie. Mocne. Fajnie to było zobaczyć na żywo i przeżyć to gdzieś tam razem z nim, chociaż on to na pewno przeżywa na maksa.
4: Bardzo nam się podobało. Płakałyśmy na samym końcu.
0: Oficjalne pożegnanie odbyło się po meczu. Wzięła w nim udział rodzina polskiego piłkarza.
2: Dzieje się blisko.
0: W 5 warszawskich dzielnicach mieszkańcy słyszą dziś syreny alarmowe. To wyłącznie testy systemu, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
5: Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem, dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
0: Krótkie 5-sekundowe sygnały zabrzmią do końca dnia na Pradze Południe, na Białołęce, Bielanach, Bemowie oraz w Wawrze. To będzie wyjątkowo bliskie spotkanie. Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w okolicach Ziemi. Choć będzie to odległość około 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali niemal otrze się o Ziemię, wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
6: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię. Więc no, monitoring takich obiektów jest też istotny pod kątem bezpieczeństwa nawet niektórych satelitów. No, oczywiście wiemy, że znaczna część satelitów krąży na niskich orbitach, ale są satelity jakieś telekomunikacyjne na przykład, które są na dalszych orbitach.
0: Asteroidy odkryto zaledwie 8 dni temu. Przelot powinien być widoczny w Polsce. Kilka obserwatoriów z całego świata będzie na żywo transmitować przelot asteroidy. Transmisję zapowiedziała m.in. NASA.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Jakby poczuli Państwo, że coś leci na głowę, to spokojnie, to nie ta asteroida, tylko deszcz, bo taki może się pojawić w niektórych rejonach Warszawy i jej najbliższych okolic. Temperatura od 16 do 18 stopni, o godzinie 5 rano będzie najchłodniej, czyli 11. Noc przed nami pochmurna, jutro maksymalnie do 18 stopni, około godziny 14 troszeczkę popada i tak będzie do końca dnia.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: W rytmie. rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: I w tymże rytmie miasta z Radiem Warszawa pozdrawiam wszystkich tych, którzy, z którymi mam okazję, przyjemność podróżować, jeśli o to chodzi. Natomiast no, ta asteroida rzeczywiście blisko przeleci, ale my się tym nie będziemy przejmować. Co do pogody, zaczynamy godzić internet.

0: interesy tych, którzy deszczu potrzebują, bo rzeczywiście był ten deszcz potrzebny, i tych, którzy woleliby, żeby było nieco cieplej, bo od środy już naprawdę wiedzie fajne ocieplenie, a ja ciepło Państwa pozdrawiam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A już niebawem poruszymy temat akcji Lato w Mieście, jakże istotnego, dlatego że do końca maja trwa rekrutacja do tegorocznej akcji. Szczegóły już niebawem, za kilka minut. Na razie Mary J. Blige, Family Affair, już teraz na 106,2 FM. Klasyk, ale jaki!

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Od dziś do końca maja trwa rekrutacja do tegorocznej akcji Lato w Mieście. To propozycja Warszawy dla uczniów szkół podstawowych. Program ma zapewnić dzieciom nie tylko opiekę, ale też aktywne i ciekawe zajęcia podczas letniej przerwy. A o szczegółach więcej Artur Chmielewski.
2: Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę.
3: Chociaż do wakacji pozostało jeszcze nieco więcej niż kilka dni, rodzice już mogą zacząć zastanawiać się, jak zorganizować czas swoim pociechom. W planach są m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe i artystyczne, a także liczne wyjścia do muzeów, teatrów, kin czy warszawskiego zoo. W organizację włączają się biblioteki, domy kultury, a także ośrodki sportu i rekreacji. Dzieci będą mogły uczestniczyć w seansach filmowych, zajęciach ruchowych i różnego rodzaju warsztatach edukacyjnych. Miasto współpracuje też z wieloma znanymi instytucjami, wskazuje Joanna Gilewska z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
4: Współpracujemy na przykład z Centrum Nauki Kopernik czy z warszawskim ZOO. To są nie tylko miejsca, instytucje na terenie naszej dzielnicy, ale też w całej Warszawie, więc nasi najmłodsi mieszkańcy mogą też troszkę pojeździć po mieście.
3: Celem jest przede wszystkim aktywizowanie młodych mieszkańców.
4: To jest na pewno akcja, która daje dzieciom możliwość spędzania czasu w gronie rówieśników, nie w domu, nie przed telewizorem czy komputerem, ale też ma taki walor edukacyjny. Ta akcja ma już kilkadziesiąt lat, bo akcja Lata w Mieście odbywa się w Warszawie od 2004 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. W tym roku w ramach akcji Lato w Mieście w szkole mamy 60 miejsc, więc tych dzieci naprawdę możemy przyjąć dosyć dużo.
3: A miejsca ma, przypomnijmy, przecież każda dzielnica.
4: Każda dzielnica też reguluje sobie trochę te atrakcje, bo to wszystko zależy od tego, jakie mamy zasoby chociażby w jednostkach, czy jakie mamy zasoby w szkołach, bo wiadomo, że każdy nauczyciel w szkole ma inne talenty.
3: Rekrutacja odbywa się przez internet, a po zakwalifikowaniu dziecka rodzice muszą potwierdzić udział w wybranej placówce. Organizatorzy zwracają się też do opiekunów z ważnym apelem.
4: Żeby dobrze przemyśleli okres, na który zapisują dzieci, bo często zdarza się tak, że rodzice chcą zapewnić dziecku jak najdłuższy okres tych atrakcji, a później się okazuje, że na przykład gdzieś wyjeżdżają, czy mają inne plany i te miejsca są blokowane dla innych chętnych. Więc zwracamy się z prośbą o przemyślenie zapisów, tak żeby te miejsca też były dla wszystkich chętnych.
3: Zapisy oraz dodatkowe szczegóły na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Lato w Mieście, same plusy, także dla kierowców, bo rzeczywiście Warszawa wtedy troszeczkę pustoszeje, korków jest jakby mniej, natomiast dziś w normie 12 minut na Niepodległości od Sędziowskiej do Rakowieckiej spędzimy, 9 minut na Puławskiej od Płaskowickiej do Legionów Piłsudskiego, czyli do Ronda Wolnej Białorusi, w Alei Solidarności od Skweru Lacherta do Wolskiej 8 minut, tyle samo czasu spędzimy na Wawelskiej między Grójecką a Rondem Kaczorowskiego, 26 minut miałem korka na Chałubińskiego.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ciepło będzie, proszę Państwa. Taka informacja pogodowa trochę poza konkursem, bo sprawdziłem tak zwane długoterminowe prognozy pogody, więc tak, już tak jak mówiłem, w środę, czwartek już się zacznie robić cieplej, tak cieplej, ale prawdziwa jazda to już będzie jazda od weekendu, bo tak naprawdę, no my na Mazowszu, tu w Warszawie nie mamy co narzekać, aczkolwiek nawet i do 28 stopni, a 28 stopni to jest prognozowana temperatura 1,5 metra od ziemi w zacienionym miejscu. Tak kiedyś wyczytałem, że tak się mierzy temperaturę, więc w słońcu będzie na pewno grubo więcej, ale to i tak nic, bo Wielkopolska chyba tu na mapie, nawet do 30 stopni ponad będzie temperatura, także u nas będzie całkiem nieźle, ale co ciekawe, w przyszłym tygodniu we wtorek i środę będzie taki fajny dysonans pogody, znaczy fajnie to na mapie wygląda, że zachód i południe od tam 26 tam do 30 stopni, ale północ, północny wschód od 15 do 19, w Warszawie stabilnie 22. To przyszły tydzień.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czyżby lato nam wjeżdżało? No nie wiem, ale żeby się ochłodzić, można iść na przykład pod wiatr, co zaoferuje nam Grzegorz Chyży. Nie wiem, czy akurat on będzie o chłodzeniu śpiewał, ale taki jest tytuł. Pod wiatr. Proszę.
2: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Candy Staton, Young Hearts Run Free. No właśnie, młody sercem jest nadal Sir David Attenborough. Co prawda 10 dni temu obchodził urodziny, ale uwaga, urodziny setne, więc tak nie wiadomo było, co mu zaśpiewać, tak? No na szczęście po angielsku śpiewa się Happy Birthday, czyli wesołych, szczęśliwych urodzin, a nie, że 100 lat, bo tak trochę by nie wypadało. Ale gratuluję do życia tego wieku. Sir David Attenborough mówi, że wybiórczą dietę wegetariańską stosuje, znaczy taki elastyczny wegetarianizm, o to lepsze określenie, czyli ogranicza spożycie mięsa, ale całkowicie go nie wyklucza. Mądry człowiek. W każdym razie rzadko, jak mówi, sięga po mięsne, ciężkie mięsne potrawy, rezygnuje z wieprzowiny, wołowiny, pozostawia ryby, sery w jadłospisie, dużo obcuje z naturą. Ale co ma wspólnego Sir David Attenborough z tenisem? Proszę Państwa, kolor piłeczki tenisowej. Sir David Attenborough był w latach 60. dyrektorem BBC 2, która transmitowała Wimbledon. Wtedy grano białą piłeczką i ona zlewała się z białą linią otaczającą kort i Sir David Attenborough zaproponował zmianę koloru piłeczki, dlatego piłka tenisowa ma dzisiaj taki kolor, jaki ma. Dzięki niemu.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bo autu nie było widać. Nie było widać w telewizji, jak była transmisja, czy piłeczka była na aucie, czy nie. Wtedy wchodziła dopiero kolorowa telewizja, więc tak. Sir David Attenborough, poza tym, że przyroda, filmy przyrodnicze, geniusz, jeśli chodzi o to, mistrz, to jeszcze przy okazji kolor piłeczki zmienił.

0: Jaki koniec, spokojnie, nie ma lekko. Jeszcze chwilę się Państwo ze mną pomęczą. Natomiast ja chciałem powiedzieć a propos geniuszu radzieckiej technologii kopiowania wszelkiego rodzaju rozwiązań. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki był pływak Mark Spitz. Rekordzista, multimedalista, on miał bardzo długo rekord zdobytych medali, złotych medali olimpijskich, bo on ma 9-krotny mistrz olimpijski i on miał ten rekord ustanowiony podczas jednych igrzysk w liczbie tych złotych medali. Dopiero Michael Phelps go zdetronizował. No ale to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Mark Spitz miał wąsy. No i jak dla pływaka wąsy, no to rzeczywiście prawda tego. Mogło to wydawać się dziwne, no bo oni tacy na gładko wylizani, tacy ogoleni, muśni i w ogóle. Natomiast Mark Spitz, 9-krotny mistrz olimpijski, żartobliwie powiedział trenerowi rosyjskiej, radzieckiej, drużyny pływackiej, że jego wąsy zwiększają prędkość pływania, ponieważ odbijają wodę od jego ust. Tak, tak powiedział. No, żarty sobie robił, natomiast w następnym roku każdy rosyjski pływak miał już wąsy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Nie, ale serio, to niby żart, ale nie żart. Puławska, od Bielawskiej do Goworka 17 minut, Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu minut 15, 9 minut spędzimy na Cybernetyki od KOR do Rzymowskiego. W Alei Niepodległości między Narbutta a Batorego spędzimy 6 minut, 5 minut między Czarnomorską a Łajdzikowskiego, czyli Sobieskiego. Tak to wygląda na ten czas. Korkometr dla miasta Warszawy od 1 do 12 pokazuje 8. Do Błonia ponad godzinę będziemy jechać. Najszybciej obecnie dojedziemy do Starej Miłosny, do Pruszkowa i do Łomianek około 35 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wszystko będzie dobrze, śpiewał Al Green. No właśnie, bo proszę Państwa, były deszcze, przychodzi teraz, nadchodzi fala ciepła, jak to ładnie określone zostało przez meteorologów, ale ja o burzy chciałem powiedzieć, bo burza jest. Jest takie miejsce, gdzie występuje burza non-stop i to jest Wilanów, bo impreza, która się odbyła chyba 10 dni temu, nadal swoje skutki przynosi, bo jak Państwo pamiętają, była impreza techno w muzeum w Wilanowie na dziedzińcu pałacu. Po fali krytyki dotyczącej hałasu i zniszczeń placówka przeprasza odwiedzających i zapowiada ponowne darmowe otwarcie dziedzińca. A 9 maja właśnie Ciro, Silva, Klo, na terenie muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wywołała ogromne emocje i burzliwą dyskusję w sieci. No właśnie, tej burzy i oburzeniu nie było końca. Mam nadzieję, że już koniec. No ktoś popełnił błąd, podjął złą decyzję. Skutki były jakie były. Więcej tego błędu nie popełni. Ale no rzeczywiście od samego początku to tak pachniało jakąś awanturką.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest, proszę państwa, jest, przybył on. To jest ten rekin wiedzy, erudycji.
2: To ja.
1: Dzień dobry, Wojtek.
2: To ja, Rzech przybył.
1: Tak, Wojtek sobie podmienia klawiaturę, Wojtek jest ortodoksyjny, bo mamy dwie klawiatury, muszę państwu zdradzić kuchnię radiową.
2: Jedna jest nieortodoksyjna.
1: I Wojtek bierze tą ortodoksyjną, a ja pracuję na tej nieortodoksyjnej, ale dobrze.
2: Bo ty jesteś nowoczesny.
1: Wojtek, kategoria sport, historia, społeczeństwo, wiedza ogólna, erudycja, powiedzonka.
2: Niesamowite.
1: Zgadujesz? Cofniemy się o 3 dni, bo 3 dni temu była, nie. 3 dni, tak, 15, w piątek była ta rocznica, okrągła 20.
2: Dobrze, okrągła 21.
1: Czego nie wzięli?
2: Na przykład, no.
1: Ale wiesz, gdzie go nie wzięli?
2: Tam.
1: No tam go nie wzięli, a wiesz kogo?
2: No jego.
1: No.
2: No właśnie.
1: Dudka na mundial nie wzięli 20 lat temu.
2: Dudka? Ja
1: tak.
2: Myślałem, że Krychowiaka.
1: Nie, to była 20. rocznica, w piątek minęła, a ja no, sam nie wiedziałem
2: Dudka
1: o tym.
2: Lubię. Dudka lubię. Dudek,
1: no ja nie, no Dudek Dance i te sprawy, wiesz, w Liverpoolze
2: to
1: jak
2: akurat było przykre, bo jestem fanem tego drugiego zespołu, kiedy Dudek Dance.
1: Manchesteru?
2: Robi. Nie, to był Milan wtedy.
1: A, Milan.
2: Liverpool-Milan.
1: No ale on w tym Liverpoolze pięknie grał.
2: No i ten Dudek Dance bardzo mi przeszkodził wtedy, ale i tak go szanuję, go lubię.
1: Nie, no pan Jurek jest spoko. Natomiast 20 lat temu, od 20 lat mówimy, że go na mundial nie wzięli. A wiesz, co jest najlepsze? Telewizja Polska opublikowała obsady na tegoroczny mundial, na już? Ten, na który nie jedziemy.
2: A, już
1: i wiesz co? I też go nie wzięli.
2: I też go nie wzięli.
1: Też go nie wzięli.
2: A może jako komentator będzie, albo ktoś
1: może,
2: taki.
1: Może, ale no na razie w obsadach go nie ma, nie wzięli go, ja się zabieram za to.
2: Nieprawdopodobne.
1: Do widzenia.
2: Na mundial też?
1: Na mundial się nie zabieram, zabieram się stąd, z radia się zabieram, do domu idę.
2: Stąd do tamtąd, a ja tu zostanę stamtąd, przyjechałem też tu, tak, zostaję. No już dalej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577

0: podczas wakacji, ale także na bogaty program zajęć i wycieczek, mówi Joanna Gilewska z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
1: To są takie zajęcia plastyczne, rozwojowe, artystyczne, też sportowe, ale nasze jednostki, takie jak biblioteka, czy dossier lub do kultury, zapewniają seanse filmowe, czytanie książek.
0: W ramach Lata w Mieście dzieci odwiedzają również liczne stołeczne instytucje.
1: Współpracujemy na przykład z Centrum Nauki Kopernik czy z warszawskim ZOO. To są nie tylko miejsca, instytucje na terenie naszej dzielnicy, ale też w całej Warszawie, więc nasi najmłodsi mieszkańcy mogą też troszkę pojeździć po mieście.
0: Rekrutacja ruszyła dziś i potrwa do końca maja. System GPS pomógł namierzyć skradzione słuchawki oraz kobietę, która je ukradła. Strażnicy miejscy patrolujący teren przy ulicy Czerskiej w Warszawie otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który stracił swoją własność podczas wizyty u lekarza, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
2: Opowiedział, że po wyjściu od lekarza w przychodni przy ulicy Wolskiej zauważył kradzież swojej skórzanej kurtki. W środku były dokumenty, klucze oraz słuchawki bezprzewodowe z lokalizacją GPS.
0: Jak się okazało, słuchawki cały czas nadawały sygnał, dzięki czemu funkcjonariusze wspólnie z właścicielem namierzyli miejsce, w którym znajdowały się skradzione rzeczy.
2: Wspólnie ze zgłaszającym strażnicy ustalili, że słuchawki znajdują się w zaparkowanym w pobliżu aucie. W pojeździe na miejscu pasażera siedziała 41-letnia kobieta. Na prośbę funkcjonariuszy otworzyła drzwi.
0: Kobieta zaskoczona tłumaczyła, że zabrała kurtkę z przychodni, by odnaleźć właściciela przez internet. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na blisko 1600 zł. Na miejsce wezwano policję, która przejęła tę sprawę. Chcą przez czytanie otwierać dzieciom drzwi do świata języków. W środę w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce odbędzie się konferencja The Magic of Reading, czyli magia czytania. W spotkaniu wezmą udział edukatorzy, którzy opowiedzą, jak rozwijać radość czytania w języku obcym u najmłodszych. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa dyrektor szkoły Janusz Śmigiera.
3: To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, do edukatorów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli też edukacji wczesnoszkolnej, ale też warto podkreślić, że do rodziców, bo generalnie konferencja będzie nie tylko o czytaniu po angielsku, ale o znaczeniu czytania.
0: Uczestnicy konferencji poznają praktyczne narzędzia, metody oraz pomysły, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Najmłodsi będą mogli dzięki nim skutecznie przygotować się do egzaminów Cambridge English Young Learners, mówi nauczyciel języka angielskiego Łukasz Jakubowski.
4: Sposobność komunikacji w innych językach niż macierzysty, dostępność lektur, wzbogacenie słownictwa, jak również otwarcie się na świat sprawiają, że uczniowie są bardzo chętni, jeśli chodzi o czytanie, poznawanie wiedzy, nie tylko dostępnej programowo, ale wykraczającej daleko poza horyzonty ich dotychczasowego postrzegania świata.
0: Udział w konferencji jest bezpłatny, trzeba się zapisać na stronie szkoły nr 1 w Kobyłce. W 5 warszawskich dzielnicach mieszkańcy słyszą dziś syreny alarmowe. To wyłącznie testy systemu, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.
5: Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem, dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
0: Krótkie 5-sekundowe sygnały zabrzmią do końca dnia na Pradze Północ, Południe, Białołęce, Bielanach, Bemowie i Wawrze. W środę 20 maja w centrum Warszawy odbędzie się manifestacja, która przejdzie z Placu Zamkowego przed Sejm. Uczestnicy wyruszą w południe i przejdą Traktem Królewskim oraz Alejami Ujazdowskimi. Policja będzie czasowo zamykać ulice, co spowoduje utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Objazdami pojadą liczne autobusy i tramwaje, a ruch tramwajowy na Moście Poniatowskiego zostanie podzielony po obu stronach Wisły. Uczestnicy mają dotrzeć przed Sejm około godziny 15.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słów kilka o pogodzie. Czemużby nie? Po godzinie 18 warto sprawdzić, jest 18 stopni w Warszawie, Ząbkach w Klaudynie, w Łomiankach, Legionowie 19 to Wieliszew, Serock i Kuligów 17, Bielawa, Piaseczno i Wola Mrokowska. Ciśnienie do góry. Mamy 999 hektopaskali. Zachmurzenie duże, choć słońce też się pojawia.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: 6 po 18, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Ja wysiadam, za chwilę zaśpiewa dla nas Anna Maria Jopek. Proszę słuchać, będzie także Nickelback, będzie także...

między innymi utwór Nullhorn, Dinner Party, tak to się nazywa. No i oczywiście znajdzie się czas także na dobre słowo papieża Leona XIV i nie tylko. Zapraszam serdecznie.

0: Tu Radio Warszawa, 13 minut po 18. Mocna ta piosenka, trzeba było przyznać. Żwirki i Wigury, zakorkowane. Wawelska, zakorkowana. Ciasno na Okopowej w okolicach Ronda Kercelak, czyli także i Połczyńska. Połczyńska w kierunku Bonia także, prawie godzina drogi. Okopowa oddzielnej do ronda zgrupowania AK Radosław, dalej Jana Pawła, korek na Niepodległości od Narbutta do Batorego. Postoimy także, jadąc w kierunku Piaseczna przez Rusynów, czyli Puławska. Utrujena w lotówce na Łomianki i na Jabłonną. Tu także musimy chwilę odczekać. Z Błonia do Stolicy ponad godzina drogi. Ciasno także na trasie na Pruszków i na Darzyn. I w drugą stronę także, czyli Aleja Krakowska, Aleje Jerozolimskie, tu także napotkamy na utrudnienia. Utrudnienia także w Alei Solidarności. Korki tworzą się tak naprawdę już od Alei Czerwca, ale tam miejscami tylko. Przypominam o utrudnieniach w okolicach Jana Pawła i remontach. No i największy chyba, najdłużej postoimy jadąc od Placu Bankowego w kierunku Nowego Zjazdu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 20, prawie 2 minuty po godzinie 18. O tej porze, jak zwykle, mamy dla Państwa coś dobrego, czyli dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maria Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wszystkie cechy Najświętszej Maryi Panny można by wyrazić, mówiąc o niej jako o niewieście, ikonie misterium. Termin niewiasta ukazuje miejsce, jakie zajęła w historii ta młoda córka Izraela, której dane było niezwykłe doświadczenie stania się matką Mesjasza. Wyrażenie ikona wskazuje natomiast, że w niej urzeczywistnia się podwójny ruch wstępowania i wstępowania. W Maryi jaśnieje zarówno darmowe wybranie ze strony Boga, jak i wyrażona wolna zgoda wiary w Niego. Maryja jest zatem niewiastą, ikoną misterium, to znaczy Bożego zamysłu zbawienia, niegdyś ukrytego, a w pełni objawionego w Jezusie Chrystusie. Sobór pozostawił nam jasne nauczanie o szczególnym miejscu wyznaczonym Najświętszej Maryi Pannie w dziele odkupienia. Przypomniał, że jedynym pośrednikiem zbawienia jest Jezus Chrystus i że Jego Najświętsza Matka żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje Jego moc. Zarazem błogosławiona dziewica, przeznaczona od wieków razem z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, w całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość do odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam Matką porządku łaski.

0: Halina Frąckowiak i Bądź gotowy wciąż do drogi. 1974 rok, sprawdziłem. Wtedy właśnie ten utwór pojawił się po raz pierwszy.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Chciałem dodać, że na antenach wielu rozgłośni radiowych, no ale w 1974 roku tak dużo tych rozgłośni nie było, powiedzmy sobie szczerze. 35 minut po godzinie 18. Lato się zbliża wielkimi krokami. Mamy 18 dzień maja, zatem już niedługo rozpoczną się imprezy plenerowe. Między innymi zbliżają się słynne dni Bemowa. Pierwszy dzień dzielnicowego święta zaplanowano na 12 dzień czerwca. Będą to koncerty, które odbędą się na terenie Automobil Klubu Polski, a na scenie pojawią się między innymi, tu wymienię artystów, proszę słuchać, pojawi się Rogucki, Kę, Wilki i Chivas. Wstęp na wydarzenia będzie bezpłatny. Muzyczny wieczór rozpocznie się dokładnie kwadrans przed godziną 17, występem Roguckiego z zespołem Normalni Ludzie. Dobrze, że podkreślone. Będzie także o 18 Piotr Siara, czyli Kę, raper, od lat obecny na polskiej scenie muzycznej, a kolejnym punktem programu będzie koncert zespołu Wilki, zaplanowany na godzinę 19.30. Od ilu już? 25-30 lat? Grupa Wilki koncertuje, no i wydaje płyty. Dni Bemowa, przypomnę, odbędą się 12 i 13 czerwca na terenie Automobil Klubu Polski na lotnisku Bemowo. Zainteresowanych zapraszamy.

0: za 12 minut 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Budowa metra to bardzo skomplikowana akcja, operacja prawie że na otwartym sercu, chociaż rzadko kiedy otwartym, bo raczej zamkniętym pod ziemią. Codziennie przejeżdżam obok budowanych nowych stacji linii metra numer 2 warszawskiego, no ale za dużo nie widać, bo wszystko się dzieje pod ziemią. Na zachodnim odcinku drugiej linii w Warszawie trwają jednak intensywne prace przy budowie trzech nowych stacji: Lazurowej, Chrzanowa i Karolina, które mają być gotowe w tym roku, czyli w 2026. Widać już postępy pod ziemią, ale także i na powierzchni widać już miejsca, gdzie będą wychodziły stacje, gdzie powstają perony, układane są instalacje, także powstają chodniki i ścieżki rowerowe wokół. Na Bemowie bowiem powstają trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Równolegle budowana jest też stacja techniczno-postojowa Mory, to ta, która idzie w kierunku, nazwijmy to, Ursusa, która będzie zapleczem dla pociągów kursujących na tej linii. Tak wspominam o tym Ursusie, bo także miasto stołeczne ogłosiło, że jednak będzie budowane metro właśnie w tej dzielnicy, kiedyś mieście oddzielnym miasta stołecznego Warszawy. Kiedy te metro do Ursusa dojedzie? Na pewno nie w 2026, jak tutaj. Podejrzewam, że jeszcze kilkanaście lat minie. No ale bądźmy cierpliwi i korzystajmy z udogodnień miasta.

0: Tu Radio Warszawa za chwilę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na Słuszności 2 FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła już 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu.

0: Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
2: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie. Dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele. Że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z Kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Szesnaście stopni w Warszawie, dokładnie. Tyleż samo mamy w Ząbkach, w Sulejówku, w Wiązownej, w Gliniance, w Mińsku Mazowieckim i w miejscowości Brzuze. Natomiast 15 w Raszynie i Pruszkowie, im dalej na zachód, tym chłodniej, Nadarzyn, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, 14 stopni. Wiatr zachodni wieje z prędkością do 4 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o ciśnienie, to powolutku, ale do góry już ponad 999 hektopaskali. Pięciu po minuty po 19:00, to jest wieczór w dobrej atmosferze, a ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Wychowywaciele jak i Ewa Pietrzak oczywiście pojawi się po godzinie 19:00, będzie dużo dobrej muzyki i dobrego słowa, mam nadzieję, które Państwu przekażemy. A jeśli chodzi o muzykę, to m.in. pojawi się Kim Wilde i Krzysztof Krawczyk, ale to za chwilę.

Chrześcijanin nie zwycięża siłą polityczną, krzykiem ani nienawiścią, ale wiernością Chrystusowi, powiedział ksiądz dr Andrzej Sikorski, krajowy duszpasterz parlamentarzystów w homilii podczas mszy świętej za ojczyznę. Nienawiścią i krzykiem tym nie zwycięża. Drodzy parlamentarzyści, posłuchajcie czasami księdza doktora Andrzeja Sikorskiego.

0: To Roxy Music i Dance Away. Mamy 20 minut po 19, czyli dobry moment na to, aby wysłuchać audycji Wychowywać, ale jak? Zatem zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Zapraszała mnie raz, oni są wspaniali, kochani. Zaraz tutaj przekażą naszym radiosłuchaczom pierwiastek radości, szczęścia, powołania, terapeuci par, tak powiem, ale także autorzy rekolekcji mówią o Bożym miłosierdziu, ale także mówią o tym, co zrobić, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Iga i Konrad Grzybowcy są dzisiaj z nami. Szczęśliwe małżeństwo, rodzice czworga dzieci. Witam serdecznie w audycji Wychowywać, ale jak?
3: Szczęść Boże, witamy
2: szczęść
3: serdecznie.
2: Boże. Kochani, serdecznie. Ma być radośnie. Dobrze, dobrze. Ale to przypomnijmy może naszym radiosłuchaczom wasz staż małżeński?
3: No, może mąż.
4: Się o, pochwali. To trzeba inne... najtrudniejsze rzeczy do męża.
3: Nie, on lubi te pytania, tak?
5: Tak? Moja żona mówi, że lubi, to znaczy, że lubię, tak? 13 lat.
2: A wcześniej okres narzeczeństwa?
5: To... Szerzono, przepraszam.
3: Tak, tak, tak, to ja ci powiem. Prawie 2 lata byliśmy w szczęśliwym narzeczeństwie, a później już tylko małżeństwo i rozkosz.
2: A ja powiem, kiedy po raz pierwszy na żywo spotkałam tych cudownych ludzi, to była konferencja organizowana przez panią profesor Marię Ryś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i poszły mi łzy, kiedy usłyszałam od Igi, że Panie Jezu, to Ty mnie zapraszasz pod swój krzyż, oto jestem. No i po prostu moje serce wtedy zadrżało i pomyślałam, że skoro młodzi ludzie, piękni, elokwentni, mówią w ten sposób o wierze, no to przyszłość należy, tak. Po prostu przyszłość należy. A dlatego, Igusia, tak powiedziałaś o tym krzyżu, ponieważ podzieliście się też historią swoich dzieci i swojego synka Józia, prawda?
3: Dokładnie, tak. Pani dyrektor tak czule o nas mówi, że serce jest, jej zadrżało, ale tak. Nam też zadrżało i ta nasza współpraca trwa do dziś i to jest bardzo przyjemne i zawsze jak pani dyrektor nas zaprasza, to my z wielką radością tutaj do Radia Warszawa przybywamy, ale rzeczywiście oprócz tego, że jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci, to też w naszym życiu zmagamy się, bo można tak powiedzieć, że zmagamy się z chorobą rdzeniowy zanik mięśni, tak? Czyli nasz synek najstarszy Józio choruje na rdzeniowy zanik mięśni i po nim jest Terenia, nasza jedyna księżniczka w domu i ona również ma tą chorobę, ale na szczęście jesteśmy jakby w fazie leczenia, więc Terenia jest dziewczynką bezobjawową, no a Józio zmaga się z tym, że jedzie na wózeczku inwalidzkim, ale jest bardzo radosnym chłopcem i każdego dnia staramy dmuchać mu się w skrzydła i pokazywać, że jego radość życia i piękno nie jest w nogach, ale właśnie w tym, co nosimy w sercu.
2: Kochanie, co jest najważniejszym dzisiaj motywem życia małżeńskiego?
5: Dobre pytanie.
3: Najważniejszym takim motywem w ogóle do działania, do chęci, to jest to, czy ja pragnę dzisiaj dla ciebie szczęścia. Myślę, że gdybyśmy budzili się rano, ja miałabym taką myśl w sercu, że chciałabym ci mężu jak najpiękniej usłużyć, a on by powiedział to samo, to byśmy mieli tutaj na ziemi już niebo. A my dzisiaj często gdzieś też pracując i spotykając się wielokrotnie z małżonkami, widzimy, że gdzieś często wygrywa ten nasz egoizm, że ja chcę dzisiaj nie, żeby było po mojemu, moja racja, a nie nasza relacja. To taka trochę gra słów, prawda? Ja ci teraz wyłożę wykład, a nie dam ci przykład, jak pięknie możemy żyć. Myślę, że to często gdzieś tam nas gubi. I dlatego my bardzo lubimy służyć małżeństwom, bo widzimy, że silne małżeństwo, nasza silna, ta pierwotna relacja, bo kiedy wchodzimy w małżeństwo, to jest nasze najważniejsze powołanie. Ono jest mocą, to wiele razem możemy przeżyć, przetrwać trudności, burz, fal, których oczywiście nie brakuje, myślę, że w każdej rodzinie.
5: Ja powinienem coś dodać? Nie wiem, czy ja powinienem coś dodać. Moja żona tak pięknie mówi, że tak aż mi się miło jej słucha. No myślę, że kluczem jest ta służba, tak, że my boimy się tego słowa, ale warto je dobrze zrozumieć, że ja służę, czy ja kocham, chcę dla mojej żony, w moim przypadku, jak najlepiej. To, co powiedziała właśnie moja Isia, że ja nie zastanawiam się, co dzisiaj dla mnie moja żona zrobi, tylko co ja mogę dla niej zrobić. Tak, ja nie oczekuję niczego w zamian, bo ja ją kocham po prostu. Jeśli będziemy patrzeć w tą stronę, to nawet jeśli może po drugiej stronie będzie jakaś może blokada, może jakieś takie, nie wiem, nazwijmy to zmęczenie, to jeśli jeden ze współmałżonków stara się, angażuje, to bardzo inspiruje drugą osobę. I mi byłoby głupio, gdyby moja żona się starała, a ja bym nic z tym nie robił. Tak więc to, że nawzajem się motywujemy, nawzajem wzrastamy, to taka kula śnieżna, tak? Że im bardziej my się staramy, tym bardziej się napędzamy i z każdym dniem jest właśnie piękniej, tak? Że po tych 13 latach możemy powiedzieć, że naprawdę jest wow, że jest super, że jak cieszyliśmy się, jak mieliśmy jeden dzień po ślubie, jak było cudownie. Teraz jest 13, jest fenomenalnie.
3: Możemy zdradzić naszym słuchaczom, gdzie skarbeczku mnie zabierasz w sobotę?
5: Ja nie wiem, czy musimy to zrobić.
3: Ale możemy. Ja już przebieram nóżkami, moi drodzy, ponieważ mój mąż jest niesamowitym romantykiem i czasem wyrywamy sobie te momenty tylko dla siebie i lecimy do Włoszech. Na dwie nocowanki, ale już się bardzo cieszę.
2: No to wspaniale, a przecież te Włochy to w waszym życiu też odegrały ważną rolę, prawda? Pobyt dzieci w szpitalu, tak, ale też wielkie serce tamtych lekarzy. Nawet w tamtych szpitalach są słynni właśnie bohaterowie tej audycji, Iga i Konrad Grzybowscy. Do spotkania z naszymi bohaterami wrócimy już jutro. Do usłyszenia.

0: 33 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Nie tak dawno była okazja, by spotkać się z Radiem Warszawa w wnętrzach naszej rozgłośni. Przypominam, za nami m.in. Noc Muzeów, a tu kolejna sytuacja taka, by móc pojawić się na Floriańskiej. Radio Warszawa to dźwięki, to prawda, ja także dźwięczę teraz, ale dla nas to także, a może przede wszystkim spotkanie z Państwem. Spotkanie z Wami, drodzy słuchacze, a zatem już w najbliższy wtorek, to już jutro, 19 maja, o godzinie 10 otwieramy dla Was nasz ogródek przy ulicy Floriańskiej 3, w którym gościć będziemy pszczelarza pana Tomasza Siembidę, pasjonata i właściciela pasieki Cztery Pory Miodu. Pan Tomasz wie o pszczołach wszystko. Pszczoły, podejrzewam, o panu Tomaszu, także trochę wiedzą. Poczujecie miodowy klimat w samym sercu Pragi, zajrzycie do bezpiecznego, pokazowego ula i przekonacie się, jak smakuje natura w wielkim mieście. A można to zrobić właśnie przybywając jutro, 19 maja, o godzinie 10 na ulicę Floriańską 3 do naszego radiowego ogródka. Zatem serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. Godzina 10. Bądźcie razem z nami.

0: są takie języki, które bardzo dobrze pasują do śpiewania, tak jak język polski, ale także język francuski. Zaz, piękna piosenka. W Radio Warszawa na 106,2 FM, za kwadrans, godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zatem za kwadrans usłyszymy o tym, jak można opowiadać historię Kościoła w ciekawy sposób. Marcin Bąk bowiem będzie rozmawiał z panem Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. Wszystko to w ramach audycji Kalejdoskop Historyczny, które już teraz zapraszam tuż po godzinie 20. Jeszcze także z niecierpliwością czekam na najświeższe informacje o pogodzie. Co tam będzie jutro i dziś w nocy? Czy pojawi się deszcz? Czy będzie też pięknie świecące słońce i będzie naprawdę piękna wiosna w Polsce? Już jutro zobaczymy. Po 20.

0: Tu Radio Warszawa i grupa Hanson na 106.2 FM za 2 minuty i 20 sekund. 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To gdzie jedziemy?
3: To wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
2: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
3: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Poniedziałek, dziś 18 dzień maja, tu Radio Warszawa, jest godzina 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Ciśnienie szybko do góry 1000 hektopaskali już w tym momencie, wilgotność ponad 73%, a jeśli chodzi o termometry, to te pokazują w Warszawie 16 stopni, tyleż samo w Ząbkach, Sulejówku i Wiązowne, Otwock, Pruszków, Ożarów i Błonie 15 stopni Celsjusza. Dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie do 10-11 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 19, choć z wahaniami, ale także prawdopodobne, całkiem duże prawdopodobieństwo opadów deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, dzisiejszej rozmowy, zanim przedstawię Państwu naszego gościa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają nas na platformie Patronite i w inny sposób. No i zachęcić tych, którzy rozważają taką ewentualność. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i przede wszystkim z kim będziemy dzisiaj rozmawiać? Moim i Państwa gościem jest pan Jacek Dziedzina, autor bardzo wielu artykułów z różnych stron świata i z różnych czasów, pochylający się często nad historią Kościoła. No i właśnie redaktor tego magazynu Historia Kościoła, będącego, czy ja dobrze mówię, częścią, dodatkiem do

0: To najbardziej trafione określenie, tak mi się wydaje. Rzeczywiście i najnowszy magazyn ukazał się już tak na rynku. Zanim jednak do tego magazynu przejdziemy, to ja miałbym takie trochę inne pytanie, bo przypomina mi się moja dziennikarska historia sprzed już wielu lat, kiedy w zupełnie innym medium, w telewizji, jednej z telewizji, przyszedłem do redaktora naczelnego z takim pomysłem na cykl programów właśnie o historii Kościoła. I on powiedział, skądinąd człowiek wierzący, zaangażowany bardzo też osobiście w życie Kościoła, powiedział coś takiego: słuchaj Marcin, ale wiesz, że wszędzie, gdzie pojawia się słowo Kościół w tytule audycji, w tytule programu, w tytule jakiegoś wydawnictwa drukowanego, natychmiast spada oglądalność, natychmiast spada czytelnictwo. No i moje pytanie do pana redaktora jest takie: jak opowiadać o historii Kościoła, jak propagować tę historię, żeby właśnie to czytelnictwo nie spadało?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ono jest dobre też z tego powodu, że ja nie ukrywam, że przez parę lat była pewna obawa tutaj w redakcji, czy w ogóle wypali, mówiąc kolokwialnie, taki pomysł, ponieważ pomysł stworzenia takiego magazynu sfokusowanego wyłącznie na historii Kościoła dojrzewał, jak się okazało, potem po paru latach, niezależnie w paru osobach u nas w redakcji. No i powiem tak, obawa właśnie wynikała może nie tyle z tego, że ten dopisek Kościoła wśród akurat naszych czytelników, choć chcieliśmy też dotrzeć jak najszerzej, będzie jakimś problemem, co z tego powodu, że magazynów historycznych generalnie na rynku było bardzo dużo. Ja natomiast cały czas byłem przekonany, że po pierwsze, ponieważ tych magazynów historycznych jest dużo, to jest tylko potwierdzenie tego, że ludzie chcą poznawać historię, a po drugie, nie ma na rynku, nie było do tej pory magazynu poświęconego wyłącznie historii Kościoła. Jakoś intuicyjnie, bez jakichkolwiek badań sondażowych, analitycznych, miałem takie przekonanie, jak się okazało, parę osób też, że po prostu warto spróbować. I dzisiaj mogę powiedzieć, po tych dwóch i pół roku, blisko trzech latach wydawania tego magazynu, tego dwumiesięcznika, że bez jakiejś fałszywej skromności, ale udało nam się chyba odnieść taki sukces z tym. Również jak najbardziej finansowy, bo ten magazyn po prostu zarabia na siebie i jest w tym momencie najlepiej sprzedającym się magazynem historycznym w Polsce. To mogę zupełnie odpowiedzialnie powiedzieć. Ale chyba też, i takie głosy dostaję od czytelników, od osób, które jakoś tam obserwują nas bardziej lub nieregularnie, że chyba nie ma wstydu, mówiąc tak kolokwialnie, ale wydaje mi się, że stworzyliśmy jakiś taki produkt, który czytelnik dostaje naprawdę solidną dawkę wiedzy na tematy, z którymi nie spotykał się do tej pory nawet w mediach, w mediach katolickich. Jaki jest na to przepis? Wydaje mi się, że, znaczy na to, żeby, wracając do pytania pana redaktora, jaki jest przepis na to, żeby ten dodatek Kościoła przy magazynie historycznym nie odstraszał? Wydaje mi się, że być autentycznym, znaczy pisać prawdę, nie tworzyć mitologii o Kościele, nie tworzyć ani czarnej, ani białej legendy Kościoła, tylko pisać tak, jak było, na tyle, na ile źródła pozwalają, na tyle, na ile jakaś nasza dzisiejsza wiedza, krytyka źródeł pozwala. Wiadomo, że część tych tekstów, przy kolejnych jakichś badaniach, przy odkryciu kolejnych dokumentów zapewne inaczej by wyglądała, ale wydaje mi się, że staramy się robić to jak najuczciwiej pozwala wiedza dzisiejsza na temat danych tematów. I to jest chyba klucz do sukcesu. Pisać prawdziwie, bez tworzenia mitologii, bez takiej taniej apologetyki. Tam oczywiście, gdzie trzeba, gdzie warto, gdzie prawda tego wymaga, trzeba bronić pewnych rzeczy, pewnej prawdy o różnych wydarzeniach w historii. No bo umówmy się, zbyt wiele kart dotyczących historii Kościoła zostało namalowanych zbyt czarno, ale też w drugą stronę. Czasami taka nadmierna apologetyka sprawiła, że wielu autorów związanych z Kościołem dziś nie dostrzegało pewnych rzeczy, których trzeba się po prostu wstydzić, czy nie ma na nie usprawiedliwienia, nawet biorąc pod uwagę, że była inna mentalność, inne inny sposób myślenia, inny stan wiedzy. Więc tak, myślę, że autentyczność i prawda. Mm-hmm.
0: No to gratuluję tej pozycji na rynku wydawniczym, bo to rzeczywiście jest osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że tak jak wcześniej pan redaktor powiedział, ilość magazynów, tygodników, miesięczników, zwłaszcza poświęconych historii, od lat jest całkiem spora w Polsce.

0: I osiągnięcie tego sukcesu finansowego jest takim sygnałem, że rzeczywiście to musi się dobrze sprzedawać i jest na to popyt, ludzie są zainteresowani. Natomiast co do tego, o czym pan redaktor mówił, o tej popularyzacji rzetelnej wiedzy na temat Kościoła, to jest rzeczywiście problem, z którym ja również się spotykam od wielu już lat, że nawet wśród ludzi uważających się za katolików, chodzących do Kościoła, starających się tą wiarę podtrzymywać, też istnieją tak fantastyczne, w sensie zupełnie nieprawdziwe wyobrażenia na temat dziejów Kościoła, że no przydałaby się tutaj jakaś taka gruntowna edukacja, no chociażby kwestia polowań na czarownice, tak? Bardzo wielu ludzi, zaryzykuje twierdzenie, że większość w naszym kraju jest przekonanych, że Kościół, a ściśle mówiąc Święta Inkwizycja, w średniowieczu polowała na czarownice, tak? Kiedy czegoś takiego w ogóle nie było. To są kompletnie inne zjawiska. Były polowania na czarownice, była Święta Inkwizycja i było średniowiecze, tylko to wszystko było zupełnie inaczej. Więc rzeczywiście...
1: Fajnie, że pan redaktor nawiązuje do tego wątku, bo akurat temat Inkwizycji stał się jednym z takich powiedzmy naszych, nie wiem jak to powiedzieć, jednych z rozpoznawalnych cyklów w tym magazynie. Teraz akurat nie mieliśmy w poprzednim numerze, czy w tym bieżącym numerze, o którym będziemy pewnie rozmawiać, nie mamy tej rozmowy, ale już 14 czy 13 odcinków rozmów cyklicznych z ojcem Tomaszem Gałuszką, chyba najlepszym w tym momencie specjalistą, znawcą inkwizycji nie tylko w Polsce, ale też
0: to jest dominikanin, z tego co pamiętam.
1: Dominikanin, tak, znakomity historyk i akurat ja mam przyjemność też prowadzić z nim te rozmowy. No już 13 czy 12 odcinków, teraz nie chcę skłamać. Popełniliśmy między innymi wspomniany przez pana redaktora wątek palenia czarownic na stosie i tak dalej. To wszystko w magazynie Historia Kościoła czytelnik może znaleźć w takich naprawdę obszernych, długich rozmowach, takich, na które właściwie nie ma miejsca zazwyczaj w regularnych, w innych periodykach.
0: Rzeczywiście. I to jest obszar... Wielki właściwie ugór wciąż do uprawy, czyli ta wiedza, rzetelna wiedza, tak jak pan redaktor powiedział, bez nadmiernego upiększania, ale z prawdziwymi wydarzeniami, z prawdziwymi datami, z faktami umieszczonymi w jakimś kontekście historycznym. Także przed twórcami magazynu Historia Kościoła jest jeszcze na pewno wiele do zrobienia, ale także przed innymi ludźmi, którzy mają ambicje popularyzować w ogóle rzetelną wiedzę o historii, w tym o historii Kościoła. Wrócimy sobie do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest redaktor Jacek Dziedzina, twórca, współtwórca, a w każdym razie na pewno koryfeusz magazynu Historia Kościoła, który, przypomnijmy, jest częścią Gościa Niedzielnego. I o ostatnim numerze, właściwie ostatni numer, najnowszy numer tegoż magazynu stał się pretekstem do zaproszenia pana redaktora do naszej rozmowy. Na okładce magazynu znajduje się zdjęcie kapłana. Kapłana, który jest porównywany do księdza Popiełuszki. Przyznam, że chociaż interesuję się historią także okresu PRL-u, historią najnowszą Polski, to cała ta opowieść była dla mnie pewnym zaskoczeniem. Była mi nieznana do momentu, do którego nie trafił w moje ręce Państwa magazyn. Czy to zaskoczenie jest czymś powszechnym? Czy jest to postać rzeczywiście taka zapomniana trochę?
2: Myślę, że tak. Ja przyznaję, że podobnie jak pan redaktor, nie miałem żadnej konkretnej wiedzy na temat losów księdza Romana Kotlarza, bo o nim rozmawiamy. Jakby dałem się namówić na to, żeby taki tekst powstał. Autorem jest Przemysław Kucharczak, znakomity też dziennikarz i historyk, członek naszej redakcji. Powiem tak, znaczy dałem się namówić tylko dlatego, że zbliża się akurat 50. rocznica wydarzeń radomskich. Słynny czerwiec 76. roku, protesty robotników i to, jak władza komunistyczna rozprawiła się z tymi protestami. Natomiast w momencie, gdy przeczytałem ten tekst, wiedziałem, że Przemek Kucharczak to jest akurat człowiek, który ma niesamowitą zdolność do pisania takich bardzo detalicznych, z ogromnymi detalami, poruszającymi detalami historii takich ludzkich. Gdy czytałem ten tekst, to nie chcę, jak powiem, że się wzruszyłem, to będzie za mało, ale no, otworzyły mi się jakby oczy, że mieliśmy taką postać. Trwa też proces beatyfikacyjny. Mieliśmy taką postać w naszej historii, no, która nie jest szerzej znana. Jest oczywiście znany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tutaj się może trochę wytłumaczę z tego porównania. Radomskie Popiełuszko, ono w tym sensie jest jakoś adekwatne, że no, ostatecznie ksiądz Roman Kotlarz też zapłacił krwią za to, że być może tutaj wybiegam trochę, wyprzedzam pytanie pana redaktora, za to, że wstawił się po prostu za robotnikami, którzy byli nękani przez władzę.
1: Ja wejdę na chwilę w słowo pana redaktora, chociaż może się to wydawać dziwne, ale to jest dobra okazja, żeby przypomnieć kontekst historyczny wydarzenia radomskie. Część naszych słuchaczy jeszcze to pamięta, ale znaczna część, myślę, że niemała, urodziła się już grubo po tych wydarzeniach i to jest całkiem odległa historia, która gdzieś zeszła w tym naszym dyskursie publicznym, mam takie wrażenie, na jakiś drugi, trzeci plan, więc przypomnijmy może.
2: Tak, znaczy cała historia jest związana z podwyżkami, które nałożył rząd Piotra Jaroszewicza, premiera Piotra Jaroszewicza w czerwcu, to był bodajże 24 tak, czerwca. Mhm. 76 roku. No i dzień później dochodzi w Radomiu do gwałtownych wystąpień robotniczych. Protestujący wychodzą na ulicę, oczywiście sprzeciwiając się tym podwyżkom i też pogarszającym się warunkom życia. My może sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy, ale ja oczywiście nie mam przed sobą tych danych, ale pamiętam, jak czytałem opis, porównanie tych cen, jakie pojawiły się no, z dnia na dzień w sklepach, to rzeczywiście to były zatrważające ceny, można by tak powiedzieć, więc no, trudno się dziwić, że ten wybuch niezadowolenia był tak ogromny. Natomiast ksiądz Roman Kotlarz już dzień później, dzień po ogłoszeniu tych podwyżek, ale w tym samym dniu, kiedy zaczęły się protesty, czyli 25 czerwca, pobłogosławił tych demonstrantów w pobliżu Kościoła Trójcy Świętej w Radomiu. No i ten gest Solidarności gdzieś został zauważony przez władzę, ale od razu warto dodać, to nie jest też tak, że ksiądz Kotlarz po raz pierwszy się w tym momencie naraził władzą. On już był gdzieś tam traktowany trochę jako taki niepewny element, tak, z punktu widzenia władzy komunistycznej. Z tego też powodu został z jednej parafii do drugiej przeniesiony swego czasu. No i to był dla władz komunistycznych taki dodatkowy argument, że z tym człowiekiem trzeba coś zrobić, no bo skoro błogosławi protestujących, to znaczy, że jest wrogiem władzy komunistycznej. I pod koniec czerwca, po stłumieniu de facto protestów, władze rozpoczynają represje wobec ich uczestników. No i te szykany dotykają także tych, którzy stanęli po stronie robotników, w tym między innymi księdza Kotlarza, który zostaje nagle z ni stąd, ni zowąd, plebania, w której mieszka, jest odwiedzana przez tak zwanych nieznanych sprawców. Sam zostaje wzywany na przesłuchania, jest bardzo dotkliwie bity. Ja może nie będę w tym momencie opowiadał, ale w tekście są czasami bardzo drastyczne i takie, no, powiedziałbym, dla osób o mocnych nerwach jest to tekst, ale myślę, że też warto pokazać, bo czasami nam łatwo zapomnieć, jak to, na czym polegała władza komunistyczna. Tak, więc to jest kontekst. To jest ten kontekst historyczny. Ksiądz Roman Kotlarz w tym sensie jest radomskim popiełuszką, że jest de facto tym męczennikiem. Różnica jest taka, że nie było to nie było zaplanowane jednak zabójstwo księdza Kotlarza, tak jak w przypadku księdza Popiełuszki, tak? To stało się efektem jakby działań władzy i takiej bardzo brutalnej wobec niego, ale jednak nie było to takie zamierzone. W praktyce to jest jednak człowiek, który poniósł śmierć męczeńską, tak? Stawił się za ludźmi, niczego wielkiego nie robił ze swojego punktu widzenia, tylko po prostu chciał bronić prawdy i godności ludzi.
1: Ja pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do tego kontekstu historycznego, że wydarzenia radomskie i śmierć męczeńską księdza Popiełuszki dzieli kilka lat, w których bardzo dużo się zmieniło. Wydarzenia, tak zwane wydarzenia radomskie, czyli tłumienie protestów, słusznych protestów robotniczych. Wydarzenia radomskie to jest, już posłużyłem się tutaj nomenklaturą propagandy komunistycznej, tak naprawdę nie były żadne wydarzenia, to było brutalne tłumienie słusznych robotniczych protestów. To jest ten czas takiej pozornego wygaszenia konfliktów społecznych, pozornego rozwoju gierkowskiego, epoki gierkowskiej i pozornego zakopania topora wojennego w walce między władzą komunistyczną a Kościołem. Kościół musi bardzo tutaj uważnie lawirować, bo cały czas jest wrogiem dla komunistów, ale ta wrogość jest w pewien sposób schowana na drugi plan. Natomiast ksiądz Jerzy Popiełuszko działa już po wprowadzeniu stanu wojennego. To jest zupełnie inna rzeczywistość. I oczywiście tu możemy snuć różne przypuszczenia, ale być może to podejście komunistów do księdza Popiełuszki, no, było w jakiś sposób, no i brutalny koniec, męczeńska jego śmierć, no też to wszystko się odbywało już w innych realiach politycznych naszego kraju, tak? Radom, a potem karnawał Solidarności, stan wojenny, to są zupełnie inne realia. No niemniej wydaje się, że takie postacie jak ksiądz Kotlarz powinny być z mroku niepamięci wydobywane cały czas.
2: Zdecydowanie tak. I tutaj warto do tego, co pan redaktor mówi, dodać jeden ważny wątek. On też trochę uzasadnia jakby ten, nazwijmy to, przydomek radomskiego Popiełuszki odnośnie księdza Romana Kotlarza. Otóż okazało się w wyniku śledztwa IPN-u, o tym też wspomina autor tekstu Przemek Kucharczak, otóż prokuratorzy IPN ustalili, że w sprawę księdza Kotlarza byli zaangażowani SB-cy z samodzielnej grupy D, Departamentu 4 MSW. No, departament ten, jak wiemy, zajmował się zwalczaniem Kościoła. I uwaga, 8 lat po śmierci księdza Kotlarza zamordowali księdza Popiełuszkę. Czyli jakby ci sami SB-cy byli, ta sama komórka, można powiedzieć, w ramach MSW była zaangażowana później w zabójstwo już księdza. Więc w pewnym sensie tragiczny przypadek księdza Kotlarza był pewną zapowiedzią tego, co władza komunistyczna jeszcze w stanie jest zrobić w niedalekiej przyszłości.
1: Komuniści traktowali przez cały czas swojego panowania w Polsce Kościół jako wroga. Oczywiście zmieniały się metody, ale rdzeń podejścia komunistów do Kościoła był jednoznaczny. To był dla nich wróg w każdej płaszczyźnie ideowej, duchowej, politycznej. I ludzie Kościoła, zwłaszcza ludzie zaangażowani, ludzie o nieskazitelnej opinii, byli wrogiem tym bardziej, tak? Bo stanowili ogromne zagrożenie. Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Ostatnia już część kalejdoskopu historycznego. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest redaktor Jacek Dziedzina. Rozmawiamy o najnowszym numerze historii Kościoła, magazynu historycznego, będącego częścią Gościa Niedzielnego. To jest chyba najzręczniejsze określenie. Rozmawialiśmy przed chwilą o numerze okładkowym, jeśli można tak powiedzieć, ale nie jest to przecież jedyny wątek z historii poruszany w historii Kościoła, poruszany w tym najnowszym numerze. Czego jeszcze czytelnicy będą mogli się dowiedzieć? Co Pańskim zdaniem, panie redaktorze, jest takim najcenniejszym z ostatniego numeru wątkiem? Wiem, że to trudne pytanie.
2: No tak, to każdy tekst, też pamiętając, jak powstaje każdy z tych tekstów, jak wygląda też praca nad tymi tekstami, współpraca z autorami, liczne rozmowy i tak dalej, sprawiają, że do każdego tekstu jakoś jestem mocno przywiązany, no ale oczywiście dokonujemy później jakiegoś wyboru, który też jest widoczny na okładce i tutaj oprócz tego zdjęcia okładkowego, czyli zdjęcia księdza Romana Kotlarza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, podkreślamy też temat nowego tłumaczenia listów świętego Augustyna. To jest taka rzecz bardzo ciekawa i nawet nie chodzi też o samo tłumaczenie, chociaż może też powiem, dlaczego to jest ważne, ale o samego Augustyna, który jak wspomniałem o tym też niedawno w czasie jednej z audycji radiowych, tłumaczy nam tak naprawdę współczesność. Czytając świętego Augustyna, mamy takie poczucie, że też to hasło, które zawarliśmy na tylnej okładce, historia nie ma terminu ważności, staje się bardzo adekwatne, czytając listy Augustyna. Tutaj mamy rozmowę Jarosława Dudały z księdzem profesorem Stanisławem Adamiakiem, jednym z najlepszych w Polsce dzisiaj znawców pierwszych wieków chrześcijaństwa i właśnie jednym z nowych tłumaczy listów świętego Augustyna. No bo to jest taka rozmowa o tym, jak sobie radzić na przykład w sytuacji, gdy też wybiliśmy ten tytuł na okładce, świat i Kościół drżą w posadach. Jak sobie radził Augustyn z sytuacją, gdy upadał w Rzym? Jak
1: jego świat sobie się walił wtedy. Walił się świat, tak naprawdę.
2: I większości chrześcijan, którzy uważali, że cesarstwo rzymskie od momentu, gdy Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, że cesarstwo rzymskie to jest de facto, no, można powiedzieć, doskonałe państwo Boże, czyli taki ustrój, taka władza, która nie tylko jest wyrazem tego, czego Pan Bóg sobie życzy, jak należy urządzać życie tutaj na ziemi, ale też, że to jest władza, która zapewni chrześcijanom i Kościołowi pewną nietykalność,
1: nieruszalność. Civitas Dei.
2: I upadek tego, i czytając Augustyna, my też wiemy to, co dzisiaj często gdzieś tam bywa krytykowane w różnych dyskusjach na temat związków, powiedzmy, władzy i Kościoła, czy pewnych nadziei, jakie ludzie Kościoła pokładają w poszczególnych władcach, tak to nazwijmy. No, święty Augustyn mówi wprost, nie Rzym był naszą nadzieją, tak? To nie Rzym jest nadzieją chrześcijan. Wiadomo, że to znowu wrócimy teraz do sprawy księdza Kotlarza, bo też to warto powiązać. Wiadomo, że jeśli człowiek ma doświadczenie władzy, która programowo zwalcza Kościół, czy jest wrogiem ludzi wierzących, to w sytuacji, gdy pojawia się władza, która przynajmniej zewnętrznie deklaruje się jako jakoś przyjazna chrześcijanom, w sposób naturalny ludzie wierzący za tą władzą podążają. Ale historia pokazuje i też historia najnowsza i współczesne dzieje, że zbytnie pokładanie nadziei, takie czasami graniczące wręcz z idolatrią, dokończy się często źle.
1: Ufać powinniśmy Bogu, a władcy ziemscy wszyscy są w większym czy mniejszym stopniu ułomni.
2: Tak, najlepszy przepis na rozczarowanie to jest pokładanie ufności w książętach, tak? Czyli to jest to, przed czym przestrzega nas Augustyn, ale przestrzega. I jego listy pokazują, jak sobie radzić na przykład z różnymi rozłamami, które się dzieją w Kościele, które działy się wtedy i które mają miejsce
1: pewno
2: dzisiaj.
1: Będą się działy do końca istnienia
2: do
1: Kościoła
2: końca.
1: W
2: jego
1: tej formie.
2: Z nazistami na przykład, czy z pelagianami. To są rzeczy, które się powtarzają w historii Kościoła.
1: Znów pozwolę się podzielić i z panem redaktorem, i z naszymi słuchaczami osobistym doświadczeniem ze świętym Augustynem i z tłumaczeniem świętego Augustyna. Ja miałem 6 lat dobrego, naprawdę dobrego lektoratu łaciny i na drugim roku studiów, jako, powiedzmy, zaliczenie semestru miałem tekst De Doctrina Christiana, właśnie świętego Augustyna. Ja podchodziłem do niego tak spokojnie, czytam. Im bardziej czytam, tym bardziej baranieję, bo no niby to jest łacina, ale ja nic nie rozumiem. Jakieś dziwne koniugacje, niespotykane we wcześniejszych tekstach, ale to była tak. Po pierwsze, łacina IV wieku, zupełnie inna niż Cezar, niż łacina ta klasyczna. Poza tym ważne pojęcia teologiczne, filozoficzne i naprawdę tłumaczenie świętego Augustyna nie jest proste. Tak? To nie jest komentarii De Bello Gallico Juliusza Cezara, gdzie właściwie można po jakimś czasie już bez słownika tłumaczyć. Także chylę głowę przed tym dziełem. Ale co jeszcze znajdziemy ciekawego w najnowszym magazynie?
2: Na pewno warto zwrócić uwagę na rozmowę, polecam swoją własną rozmowę z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, z którym rozmawiam o otwarciu archiwum krakowskiego. Mm-hmm. Które przez ostatnich parę lat było zamknięte dla badaczy i dla dziennikarzy, w tym momencie zostało otwarte. Jest to rozmowa z jednej strony, dlaczego dla historyka jest to coś tak ważnego, jak dla naukowca zajmującego się badaniem wszelkich innych dziedzin obszarów rzeczywistości. Generalnie teza jest taka, że historyk bez dostępu do archiwum jest historykiem niewidomym, ale z drugiej strony stawiam takie pytanie, czy my czasem nie przeceniamy tak zwanej prawdy akt, to znaczy no mamy świadomość, że akta też tworzyli określeni ludzie, którzy mieli określoną wiedzę, no pewne swoje własne wrażliwości, nie zawsze mieli dostęp do wszystkich najgłębszych motywacji, które stały za decyzjami poszczególnych ludzi. No więc pytanie, czy ta prawda akt nie jest trochę przereklamowana. Ksiądz kardynał, zarazem znakomity historyk, słusznie mówi, że no mamy przecież coś takiego, każdy historyk wie, że jest krytyka źródeł, tak? I potrafi sobie z takimi nieścisłościami czy wątpliwościami poradzić. Myślę, że to jest bardzo ważna rozmowa też w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że historia, również historia Kościoła, a może nawet przede wszystkim, ja bym powiedział, historia Kościoła nie może być mitologią. Nie może być... Ja zawsze czytając Ewangelię, czytając listy w Nowym Testamencie, czy nawet same dzieje apostolskie, mam takie poczucie, że my gdzieś, opisując późniejsze wieki chrześcijaństwa, późniejsze wieki historii Kościoła, zupełnie odeszliśmy od tego stylu, który mieli autorzy natchnieni. Tam nie było żadnej autocenzury. Tam, gdyby autorzy natchnieni nie napisali o zdradzie Piotra, o zaparciu się Piotra, o zdradzie Judasza i tak dalej, mielibyśmy też ugładzoną wersję początków historii Kościoła. Wydaje mi się, że historię Kościoła też tak trzeba uprawiać, z całą świadomością tego, i o tym również jest ta rozmowa z kardynałem Rysiem, że jest też coś takiego jak dobre imię. To znaczy bardzo łatwo czasami rzucić pewne oskarżenie i ono już, to oskarżenie funkcjonuje niezależnie od tego, jak się później potoczą losy badań nad rzeczywistymi wydarzeniami. Więc dobre imię jest pewną wielką wartością i dlatego jest na przykład coś takiego jak tajemnica archiwalna. Tak, 50 lat po wykonaniu danego dokumentu, w przypadku archiwów kościelnych, można do takiego dokumentu zajrzeć i się nim zajmować. Więc to są takie no, ważne wątki. Z jednej strony otwartość i konieczność pisania prawdy, z drugiej strony dbałość o dobre imię osób, również tych, które mogą być o coś oskarżone. A trzecie to pewien taki dystans też do tak zwanej prawdy akt. Myślę, że warto też przeczytać tekst pana profesora Rafała Łatki o dziennikach prymasa Wyszyńskiego, który pisał przez 33 lata. I to jest też taka ciekawa rzecz, bo w tych dziennikach znajdujemy między innymi takie zdanie, cytuję z głowy, ale mniej więcej sens taki będzie, że dziś w Polsce, pisał wtedy kardynał Wyszyński, nie ma potrzeby prowadzić jakiejś szczególnej walki z komunizmem, bo komunizm zwalcza sam siebie. Myślę, że to też w kontekście tego, o czym mówiliśmy w przypadku księdza Kotlarza, że z jednej strony wyciągamy pewne rzeczy, pokazujemy, jak ta władza działała, ale to nie jest tak, że odpowiedzią chrześcijańską, trzymam się trochę tego, o czym pisał kardynał Wyszyński, jest programowo walka z komunizmem. Dlatego, że ten komunizm zdaniem prymasa Wyszyńskiego zwalcza sam siebie.
1: No i w końcu przewrócił się o własne sznurowadła komunizm.
2: Dokładnie.
1: Może
2: tak,
1: nie do końca tak, jakby sobie prawi Polacy życzyli, ale wywalił się sam o własne sznurowadła. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy.
2: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I cóż, ufam, że za jakiś czas znów będzie okazja do porozmawiania o tematach historycznych. Do usłyszenia, panie redaktorze.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: parafia Najświętszej Marii Panny, Królowej Wyznawców na Siekierkach. Tym razem, w tym tygodniu gości w Radiu Warszawa. Posłuchajmy.
1: Przystanek Parafia.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ojciec Tadeusz Suślik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa, jak i również serdecznie pozdrawiam wszystkich moich parafian i mieszkańców osiedla Siekierki. Nasze osiedle jest bardzo patriotyczne, dlatego że wszystkie niemalże ulice, począwszy od ulicy Polskiej, noszą nazwy różnych grup zbrojnych w czasie Powstania Warszawskiego. A więc przyjeżdżając na Siekierki, nie tylko będziecie mogli nawiedzić miejsce objawień Matki Bożej i Pana Jezusa z czasów II wojny światowej i pomodlić się, ale również będziecie mogli tak odetchnąć tym powietrzem i duchem, który jest w okolicach Kopca Powstania Warszawskiego, dlatego że ten kopiec jest na terenie naszej parafii. Serdecznie zapraszam wszystkich.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: W każdą środę o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Są zwiastunem Nazaretu. Mówią o miłości i obecności w życiu rodzinnym i małżeńskim. W tym tygodniu w audycji Wychowywacz, ale jak? Znani lubiani wspierający Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par. Zapraszam od poniedziałku do piątku o 10:40 i 19:20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zakończyła się 102. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych z całej Polski spotkali się na apelu jasnogórskim. Rozważania poprowadził przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
2: Oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wyprasza im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkowo miłością, uwolnij od lęków i obaw.
1: Pielgrzymi przeszli również drogą krzyżową na Wołach Jasnogórskich. Mszę świętą na szczycie Jasnej Góry przewodniczył wiceprzewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Kupny. Ofiara polskich żołnierzy pod Monte Cassino to przesłanie aktualne także i dziś. To dziedzictwo, z którego współczesne pokolenia powinny wyciągnąć wnioski. Tak mówił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Na polskim cmentarzu Monte Cassino odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę starcia, które otworzyło aliantom drogę na Rzym w czasie II wojny światowej. Duchowny przypomniał historię sprzed 82 lat w trakcie nabożeństwa i wskazał, że ofiara polskich żołnierzy miała sens, bo była walką o wolną i niepodległą Polskę.
3: W takim wyjątkowym miejscu jak cmentarz na Monte Cassino trzeba się wsłuchać w to, co on ma nam do powiedzenia. Monte Cassino i groby, wokół których dzisiaj się gromadzimy, wołają o takie czyny, które mają na celu dobro wspólne naszej ojczyzny.
1: Bitwa o Monte Cassino było przełomem trwającej wiele miesięcy próbach przełomu oporu Niemców w tej części Włoch. Dopiero działania żołnierzy II Korpusu Polskiego i zdobycie 18 maja 1944 roku niemieckich pozycji na Monte Cassino zmieniły bieg dalszych walk i przełamały linię Gustawa.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. W zeszłym roku w zjeździe rad parafialnych wzięło udział ponad 550 osób z całej diecezji. Od tego czasu powstały rejony formacyjne, warsztaty dla duchownych i świeckich, mówi Anna Bedetko-Bereda z diecezjalnego zespołu do spraw rad parafialnych.
5: Myślę, że przez wiele lat parafianie podchodzili do takiego zaangażowania, do wspólnoty parafialnej trochę z dystansem, jako że wynikało to z pewnego rozdziału księża i lud wierny. Staramy się ten dystans skracać właśnie, żeby być jego częścią i żeby móc być odpowiedzialnym i tak świadomie podchodzić do tego, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną.
1: Tegoroczny zjazd miał hasło Uczniowie Misjonarze. W spotkaniu wezmą udział ksiądz profesor Robert Skrzypczak, dr Michał Łuczewski, ksiądz dr Piotr Spyra. Wydarzenie uwieczni koncertem Mateusz Ziółko. Dodajmy, że członkowie parafialnych rad duszpasterskich coraz chętniej informują nas o ciekawych inicjatywach w parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Dzięki temu możemy przekazywać aktualne i ciekawe informacje w wiadomościach z życia Kościoła. Przypomnijmy, że funkcjonuje nasz adres parafiet radiowarszawa.com.pl. To tam można informować o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach w Państwa parafiach.

Maryjo, Królowo Polski, Oblubienico Ducha Świętego, trwając w nowennie przygotowującej nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego, wsłuchujemy się w kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana. Dziś towarzyszy nam również opis z Dziejów Apostolskich, w którym to święty Paweł spotyka uczniów, którzy, jak sami wyznają, nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. To niezwykłe spotkanie pokazuje nam, że droga do otwartości na działanie Ducha Świętego jest przede wszystkim w chrzcie w imię Pana Jezusa. Paweł udziela chrztu nowo spotkanym uczniom, a następnie wkłada na nich ręce. Wówczas zostają napełnieni Duchem Świętym. Zaczynają mówić językami i prorokować. To wydarzenie ma dla nas głębokie znaczenie. Dziś, przygotowując się do uroczystości zesłania Ducha Świętego, jesteśmy przez samo Boże Słowo zaproszeni do powrotu do naszych korzeni, do źródła naszego duchowego życia, jakim jest Chrzest Święty. To właśnie chrzest wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, w życie samego Boga. Dzięki Niemu zostajemy zanurzeni w miłości Ojca i Syna, której więzią jest Duch Święty. Chrzest nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, ale nieustannym zaproszeniem do życia w łasce, do otwierania serca na Boga i pozwolenia Mu, aby działał w nas każdego dnia. Stoimy dziś, Maryjo, wobec wielu zagrożeń dla naszej wiary. Żyjemy w świecie pełnym niepokoju, zamętu i duchowego zagubienia. Wspominamy dziś również 106. rocznicę urodzin papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, człowieka głęboko napełnionego Duchem Świętym, proroka naszych czasów, który odważnie i jasno nazywał współczesny świat cywilizacją śmierci. Wskazywał, że jest ona przeciwieństwem cywilizacji miłości, cywilizacji życia, budowanej przez ludzi żyjących łaską chrztu i Ewangelią Chrystusa. Widzimy dziś bardzo wyraźnie, jak wielu ludzi, także tych sprawujących władzę i mających wpływ na losy świata, mimo przyjętego chrztu, nie otworzyło swojego serca na działanie Ducha Świętego. Skutkiem tego są decyzje pozbawione szacunku dla życia, godności człowieka i prawdy. To niebezpieczeństwo dotyka jednak również każdą i każdego z nas. Dostrzegamy przecież, jak wiele braku miłości, przebaczenia, wzajemnego szacunku i jedności pojawia się nieraz w naszych rodzinach, wspólnotach, codziennych relacjach, mimo że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Jednak pośród tych wszystkich trudności warto dziś szczególnie usłyszeć słowa Jezusa, który mówi odwagi: ja zwyciężyłem świat. To nie są jedynie słowa pocieszenia, ale potężna obietnica i fundament naszej nadziei. Chrystus przypomina, że żadne zło, żaden grzech, żadna ciemność tego świata nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy zawsze do Boga, który jest miłością, który jest życiem.

0: Te słowa Jezusa uczą nas, że będąc blisko Niego, możemy ocalić nasze rodziny, wspólnoty, serca. Możemy na nowo budować relacje oparte na przebaczeniu, szacunku, wzajemnej trosce. Możemy mieć odwagę sprzeciwiać się cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II. Ta, która odrzuca Boga, ta cywilizacja, która lekceważy godność człowieka i staje się bezwzględna, szczególnie wobec najsłabszych, najmniejszych i bezbronnych. Jezus zwyciężył świat przez krzyż, przez miłość silniejszą od nienawiści i przez życie mocniejsze niż śmierć. Dlatego także i my, żyjąc łaską Chrztu Świętego i otwierając się na działanie Ducha Świętego, nie musimy ulegać lękowi ani zniechęceniu. Możemy być ludźmi nadziei, pokoju i odwagi. Możemy swoim życiem świadczyć, że dobro ma sens, że prawda ma wartość, a miłość jest mocniejsza niż egoizm i obojętność świata. Dlatego dziś prosimy Cię, Maryjo, ucz nas na nowo żyć łaską Chrztu Świętego. Ucz nas otwierać serca na Ducha Świętego, abyśmy nie zatrzymali się jedynie na zewnętrznym znaku wiary, ale naprawdę żyli Ewangelią. Wypraszaj nam odwagę do wybierania dobra, wierności Chrystusowi oraz serca pełne pokoju, miłości i prawdy. Niech Duch Święty odnawia w nas dar dziecięstwa Bożego, abyśmy potrafili być autentycznymi świadkami Jezusa w świecie, który tak bardzo potrzebuje światła, nadziei, miłości i blasku prawdy. Maryjo, tego wieczoru, stając przed Tobą, chcemy zawierzać Tobie cały Kościół Święty. Modlimy się za Ojca Świętego, za cały Episkopat Polski. Modlimy się za obecnego wśród nas, naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Polecamy Tobie cały nasz pauliński zakon. Modlimy się o Ducha Świętego dla wszystkich sprawujących władzę, szczególnie za tych, którzy mają wpływ na pokój na świecie. Prosimy Cię o ustanie aborcji na całym świecie, aby życie zwyciężyło. Prosimy Cię, Maryjo, w tych wszystkich intencjach, które są złożone w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Tobie wszystkie nasze serca. Polecamy wszystkie te intencje w nich wypisane. Wszystkich nas tu obecnych i tych, którzy łączą się razem z nami w tej godzinie apelowej. Modlimy się również za nasze rodziny, za młodzież, szczególnie za maturzystów, którzy trwają w bardzo ważnym momencie swojego życia, którzy stoją przed podejmowaniem decyzji wiążących ich życie, przyszłość i świętość. Polecamy Tobie wszystkich zgromadzonych tutaj pielgrzymów. Modlimy się za wspólnotę czcicieli Ducha Świętego, ognisk pokutnych, którzy odbywają swoje rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia, za pielgrzymów w Skopanicy, z diecezji poznańskiej, z diecezji gnieźnieńskiej, za pielgrzymów z miejscowości Gołdrąb. Modlimy się również za młodzież z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Gryfic oraz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, za nauczycieli siostry Joanny, misjonarkę Świętej Rodziny z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Polecamy Tobie również, Maryjo, parafię błogosławionego Michała Kozala z miejscowości Preczów, w której przebywasz w cudownej ikonie nawiedzenia. Polecamy Tobie nas wszystkich i nasze serca, to wszystko, co jest w nich ukryte, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
3: Švento Marija, Matko Božo.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
6: teraz i w godzinie śmierci
7: naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
3: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
6: Święta Maryjo,
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wszystkie dusze na niebo. Pod Twoją obronę. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, prosimy o błogosławieństwo.
11: Wśród wielu dat historycznych Polski dzień 18 maja wpisuje się w sposób szczególny dwoma takimi faktami. 18 maja 1920 rok w Wadowicach rodzi się Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II. I 18 maja 1944 roku polscy żołnierze zdobywają Monte Cassino, otwierając drogę wolności na Rzym. To są znaki naszej tożsamości, nasze dziedzictwo, które powinien znać każdy Polak ku przyszłości –

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Grzegorz Walkiewicz. A ja przypominam o naszej wspólnej modlitwie Różańcem Świętym. Modlimy się o 21:30. 512-700-444. 512-700-555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
1: Zanim pomyślisz o Bogu, On już myśli o Tobie. Jezus modli się do Ojca. I w tej modlitwie pojawiają się uczniowie, czyli ludzie słabi, pogubieni i czasem jeszcze nie gotowi. Nie prosi o to, by byli idealni, ale prosi, żeby Ojciec ich zachował w Jego imieniu. A to zmienia wszystko. Bo często myślimy o Bogu jak o kimś, kto patrzy i wciąż nas ocenia. A tu widzimy Boga, który nie ocenia, ale wstawia się za człowiekiem, który bierze jego kruchość, niedoskonałość bardzo serio. Może są momenty, kiedy nie masz siły się modlić, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Może jesteś przybita swoimi grzechami, słabościami, kiedy wszystko się w tobie rozjeżdża. Ta Ewangelia mówi dziś: nie jesteś sam. Nawet kiedy ty milczysz przed Bogiem, Jezus mówi o tobie do Ojca.

0: Tu Radio Warszawa, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam naszych słuchaczy do modlitwy razem z nami w studio. Rada parafialna z parafii Świętszej Marii Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy oczywiście. A modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Z Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowanej żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię Twojej obecności w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli i Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o dar Ducha Świętego, Boże prowadzenie i opiekę Matki Najświętszej dla Anny i Andrzeja w dniu urodzin, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaskę uzdrowienia dla ciężko chorej Krysi, o siłę, wiarę, nadzieję dla jej córki Marzeny. O łaskę nieba dla świętej pamięci Barbary i Wawrzyńca i wszystkich zmarłych z rodziny Tomaszyków, Maciejewskich i Pawlaków. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Kasi, modli się Magdalena. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. Modlimy się o łaskę zdrowia dla Poli, Ewy, Janiny, Kingi, Laury, Maksia, o niebo dla Mariana i Józefa. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Sławomira w dniu imienin modli się rodzina i znajomi. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego Stanisława Papczyńskiego o dobry rozwój Agnieszki w dniu drugich urodzin modli się słuchaczka. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, miłość między nimi, dziękując za życie Łukasza oraz prosząc o pomoc w rozwiązaniu jego trudnych spraw, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, modli się słuchaczka. O jedność w małżeństwie Anny i pojednanie w rodzinie Piotra i Anny oraz o szczęśliwy powrót do kraju Karola. Modlimy się o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy i Oksany, Albiny i jej dzieciątka, które nosi pod sercem, oraz zgodę i jedność w rodzinie. O zdrowie dla ciężko chorej Anny, Mirka i Aleksandra, łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Bogusławy i Grzegorza w rocznicę śmierci, o dar nieba dla świętej pamięci Mikołaja, Olgi, Mirosława, Igora, Wiktora, o wyjście z nałogu Piotra i Emilii, o uzdrowienie Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, o skuteczną terapię światu Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących do siły, o siłę do walki z chorobą, uwolnienie z nałogu i nawrócenie dla Aleksandry, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Dariusza, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, w intencji Agnieszki oraz jej córeczki i syna z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów, światło Ducha Świętego dla nich. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka, Justyny oraz Pawła i Magdy. Łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi oraz o wszelkie łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza.
3: Zwiastowanie Maryi. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
0: Jest z nami pani Kasia. Szczęść Boże, pani Kasiu, witam.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
4: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Kasiu za słowo modlitwy. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do słownej modlitwy.
2: Ojcze nasz.
0: Tajemnica druga.
3: Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławionaś jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
0: Jest z nami Pani Agnieszka. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Agnieszko, pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
5: Spokojnej nocy, wzajemnie. Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Tajemnica trzecia.
3: Narodzenie Pana Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
0: Jest z nami pani Grażyna, szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Grażyna, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta.
3: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
0: Proszę, pomódlmy się dalej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Proszę bardzo.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta.
3: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
0: Pomódlmy się dalej.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, tak dziękuję naszym słuchaczom, jak i gościom zgromadzonym w studiu, a dziś Rada Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach. Modliła się razem z nami, ze swoim kapłanem. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. I zapraszam oczywiście już jutro do modlitwy Różańcem Świętym o godzinie 21.30. Tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za które dziękuję Wojciech Dąbrowski, a już teraz Szkoła Rut, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny i Grzegorz Kozłowski. Samych radości.
7: Szkoła Rut. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
8: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie.

0: Istotnym elementem, który moją uwagę przykuł właśnie wczorajszego dnia, kiedy słuchałem Ewangelii, słów Ewangelii, było to, że mimo tego, że misja Chrystusa się w jakimś stopniu kończy, ta widzialna dla uczniów, i tyle już mają za sobą, i są już świadkami doświadczenia zmartwychwstałego, który ukazywał się im tyle razy, to ewangelista i tak dodaje w tej Ewangelii, w momencie w niebo wstąpienia Chrystusa, że niektórzy nadal powątpiewali, nadal mieli wątpliwości. A w tej chwili oczekujemy już na zesłanie Ducha Świętego. Jesteśmy w trakcie nowenny poprzedzającej tę uroczystość. Jak rozumieć ten zaskakujący fakt?
1: Słowo uniwersytet zobowiązuje nas do precyzji. Liturgia, do której Pan się odniósł, jest liturgią nie niedzielną, tylko z uroczystości w niebo wstąpienia Chrystusa. Jest to o tyle ważne, że uzmysławia nam, że jesteśmy tak pomiędzy kalendarzem liturgicznym a następstwem wydarzeń z Łukaszowego opowiadania o tym, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Jezusa. Ta sekwencja wydarzeń, której dwa wybijające się punkty, to jest scena wniebowstąpienia Jezusa, tak między Ewangelią a dziejami, bo Ewangelia tu się kończy, dzieje zaczynają. I dalej, jak pójdziemy, zesłanie Ducha Świętego, to się przełożyło na kształt kalendarza liturgicznego. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, uroczystość zesłania Ducha Świętego. To nakładanie się na siebie tekstów biblijnych i cyklu liturgicznego wywołuje u nas przekonanie, że jest to narracja, która nie ma alternatywy. Ale wystarczy, że weźmiemy Ewangelię według świętego Jana i tam widzimy zesłanie Ducha Świętego na uczniów, którego Jezus dokonuje w wieczór dnia po szabacie, tuż po zmartwychwstaniu. Przychodzi i mówi im: weźmijcie Ducha Świętego. Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że narracja swoją drogą, a procesy duchowe swoją drogą. I tu dochodzimy do tego, o co Pan był łaskaw spytać. W związku z tym, że można tę historię opowiedzieć na bardzo różne sposoby, jak nam to pokazują autorzy Nowego Testamentu, to miejsce na dojrzewanie, miejsce na świadomość niewystarczalności własnej wiary. Miejsce na poczucie, że jest się ciągle niegotowym na przyjęcie pełni łaski, pełną odpowiedź na łaskę. To jest jakby coś, co jest w rdzeniu Kościoła. Co ten Kościół konstytuuje. Jest taka moda, nie wiem, czy nazwać ją intelektualną, czy wynikającą z pewnej bezmyślności, która najpierw definiuje Kościół jako societas perfecta, doskonałą, nie mającą żadnych uchybień grupę ludzką.
0: Stąd wszystkie uchybienia wywołują odrazy.
1: Oczywiście godzą niejako w samą tożsamość. To nie jest prawdziwy Kościół, bo jest niedoskonały. Dlaczego? Bośmy

0: czy sami uwierzyli, czy wmówili innym, czy dali sobie wmówić tę szkodliwą ideę społeczności doskonałej. Jesteśmy społecznością o wysokim poziomie niedoskonałości, dlatego żyjemy łaską Chrystusową, żyjemy Jego miłością, a nie własną doskonałością. Jak się ktoś chciał zapisać do klubu doskonałych, to miał w historii parę możliwości. Środowiska gnostyckie, donatyści i tak dalej, i tak dalej. A ktoś przedrzemał te możliwości, to jakoś się musi odnaleźć pośród nas, niedoskonałych uczniów Chrystusa, wlokących za sobą różne ciężary. Wątpliwości to jedno, słabość woli to drugie, niedoskonałość naszego rozeznania, także w sferze dobra i zła, to trzecie. Ale to właśnie dlatego jesteśmy uczniami Jezusa, a nie Jego nauczycielami, że to my potrzebujemy światła od Niego, światła, któremu On nadaje imię, o którego osobowym charakterze mówi. Potrzebujemy Jego Ducha, żeby nas oświecał, pouczał, prowadził, wzmacniał, podnosił na duchu.
1: Czyli jesteśmy teraz w takim momencie, obserwując uczniów, gdzie oni doświadczają łaski, ale nadal też muszą się mierzyć z tą swoją ludzką naturą, która dalej jest obciążona też tym wszystkim, co pociąga za sobą od początku grzech. Więc to też z jednej strony oczywiście jest to, na co zwracał uwagę właśnie przed momentem ksiądz profesor, że my idealizujemy często Kościół, patrzymy właśnie, chcemy patrzeć w ten sposób, ponieważ to jest takie, bym powiedział, bardzo powszechne, że człowiek gdzieś poszukuje jakichś celów, które są wysokie, przy tym też doskonałości. To pokazują też inne religie i kultury świata w ogóle, gdzie ta doskonałość gdzieś jest bardzo wysoko tak nobilitowana w społeczeństwie. Tu z kolei mamy do czynienia z jakimś szalonym realizmem z kolei w chrześcijaństwie, gdzie człowiek jest brany takim, jakim jest, a to, co jest przydane i co pozwala mu się rozwijać, to jest tak naprawdę otwarcie się na Boga.
0: Bo ten realizm, o którym pan redaktor wspomniał, to jest nic innego jak owoc pewnej uczciwości. Ja pamiętam rozmowę z jednym z moich zakonnych współbraci. Kiedyśmy tak wymyślali, jaki to nasz zakon powinien być, żeby był taki wspaniały, doskonały, jakby się wymarzyło. I mój współbrat, właśnie tknięty tą uczciwością, mówi: słuchaj, ale jak już tak zreformujemy ten zakon, to pomyślmy, żeby tam jeszcze było miejsce dla nas. No i to jest właśnie to, jeżeli ma się odrobinę uczciwości wobec siebie i chce się być uczniem Chrystusa i chce się być w Kościele, no to trzeba ten Kościół nazywać tym, czym on jest, a nie nazywać nasze marzenia o bycie idealnym Kościołem, bo Chrystus przyszedł, żeby zbawić grzeszników, żeby leczyć chorych. I tu się nic nie zmieniło. My nie jesteśmy inną kategorią Jego uczniów niż ci, których On powoływał. I całe dzieło zbawienia jest skrojone pod tych, którzy lekarza potrzebują, którzy się źle mają, a nie pod osoby idealne.
1: Czy może być trochę tak sobie teraz myślę, że popełniamy jakiś taki błąd chronologizmu, że my sobie myślimy, no jak Kościół 2000 lat, no to nic się nie zmieniło przez tak długi okres czasu, a kiedy się myśli o następstwach pokoleń, to w konsekwencji dalej jesteśmy w tym samym czasie, prawda, tych czasów ostatecznych, które są właściwie już po dokonaniu dzieła, którego dokonał Chrystus.
0: Niedawno czytałem tekst, w którym zestawiano dwie postawy. Erasma z Rotterdamu i Johna Henry'ego Newmana. Erasm z Rotterdamu w liście do papieża przedstawił ideę, która mu była droga, którą też zawarł w części swoich dzieł, tych kościelnie zaangażowanych, że z pierwotnej Ewangelii da się wywieść całą doktrynę chrześcijańską. Więc humanistyczny postulat powrotu do źródeł należy przenieść także na grunt teologii i nie patrzeć na ten późniejszy rozwój, tylko skupić się na tym, co było u źródła, u początków. Bo tam było wszystko i było w formie nieskażonej. A Newman powiada tak, że rzeka wcale nie jest czystsza u źródła, tylko jest czystsza tam, gdzie koryto jest głębsze i szersze. Tam, gdzie widać owoce wielowiekowego rozwoju.

0: wiem, że najlepiej jest do łez się śmiać.
1: Szkoła Rut.
2: Okres soborowy z całą pewnością był czasem, kiedy dominowała niepodzielnie idea powrotu do źródeł. Podtrzymywana przez wielu, a może szczególnie głośno podnoszona przez Danielu, Kongara. A dzisiaj zdajemy sobie sprawę, ile mądrości było w podejściu Newmana i ile skarbów kryje się w tym, co nazywamy tradycją Kościoła, czyli procesem postępującej i gromadzącej się refleksji nad tym, co wypływa ze źródła. Więc tak jak pan powiedział bardzo słusznie, tej idealizacji niekoniecznie dającej dobre skutki, bardzo służy idea powrotu do źródeł jako lekarstwo na wszystkie choroby i dolegliwości. Podczas gdy wiele odpowiedzi na istotne dla nas pytania już zostało danych, tylko że myśmy o nich zapomnieli, albo co gorsza, programowo przyjęliśmy, że nic nie chcemy o nich wiedzieć. I myślę, że zanikło coś takiego jak poczucie miłości do Kościoła. Boga kochać, no dobrze, tak, to trzeba. Bóg kocha nas, my kochamy Boga i żadnego trójkątu budować nie będziemy. Nikt w tej miłości już nam nie jest potrzebny. Natomiast, nie wiem, nie znam się, ale tak to sobie wyobrażam, na podstawie też jakichś doświadczeń osób, które były łaskawe własnymi się podzielić, że miłość do rodziców, taka zdrowa, taka dojrzała, to nie blokuje miłości do współmałżonka, tylko daje podstawę. I z tą miłością Kościoła to też jest trochę tak. To jest miłość do naszej matki, która nas wychowała, do naszego ojca, który nas wyprowadził na ludzi. I to w niczym nie umniejsza miłości do boskiego oblubieńca. Chyba że jest to miłość chora, oparta na chęci zawłaszczenia z jednej, a lenistwie z drugiej strony. To wtedy wiemy, że w życiu rodzinnym to powoduje katastrofę, tak? Ale tam, gdzie sprawy są zdrowe, to są zdrowe. To jest miejsce na jedną miłość, na drugą miłość. Czy my kochamy Kościół, Matkę naszą? To znaczy, czy szanujemy pouczenia, które są owocem jej długiego życia i często też trudnych sytuacji, które przeszła? Czy z zaufaniem przyjmujemy jej życzliwość wobec nas, troskę o nas, żebyśmy nie chcieli wszystkiego spróbować na własnej skórze i wszystkich błędów ludzkości doświadczyć, żeby trochę zmądrzeć, bo ta skóra może tego nie wytrzymać i tak dalej. I myślę, że z tą miłością do Kościoła jest pewien problem dzisiaj, a Duch Święty poucza nas także o tym, właśnie przez to, że On dopełnia to, czego brak Kościołowi, a uwypukla i rozwija to, co ten Kościół dobrego w sobie ma.
3: Dzisiaj mamy także 106. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. A kiedy myślę o Duchu Świętym i o świętym Janie Pawle II, no to raz ta modlitwa, którą polecił mu jego ojciec od wczesnych lat młodości i którą do końca odmawiał, właśnie wołając o dary Ducha Świętego. Przy tym też no to jego głośne wołanie oczywiście do narodu polskiego i ta prośba, taka bardzo mocna i wyraźna prośba o zstąpienie Ducha, która też tak mocno zapisała się w historii naszego narodu. No, Jan Paweł II jest bardzo wyraźnym świadkiem i zmartwychwstałego, i właśnie tego wołania o Ducha Świętego. Coś, co też jest, myślę, ważnym elementem w ogóle naszej takiej świadomości jako katolików, że my potrzebujemy o nie prosić, o te dary.
2: Panie redaktorze, do tych elementów związanych z Duchem Świętym u Jana Pawła II to musimy koniecznie dołożyć jeszcze encyklikę o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantum, z tego prostego powodu, że jest to dokument, o którym nie możemy powiedzieć, że były trzy tuziny podobnych w dziejach Kościoła. To po pierwsze. A po drugie dlatego, że ta, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że mocno niedoceniona encyklika Jana Pawła II przypomina Kościołowi, że Duch Święty to nie jest ten trzeci z Trójcy, tylko to jest Pan i dawca życia Kościoła. A właściwie, jak weźmiemy ten termin grecki, który występuje w wyznaniu wiary, zoopoietos, co my oddajemy przez ożywiciela, powiedzmy sobie jasno, to nie jest takie wyczerpujące tłumaczenie, ponieważ Duch nie tylko ożywia, On tworzy życie. Po prostu bez Niego nie ma życia, więc nie ma też i tych, którzy żyją, którzy są żywi. On jest źródłem życia. I to Jan Paweł II Kościołowi przypomniał, że to nie jest tylko trzeci wierzchołek trójkąta, ten Duch Święty, tylko to jest ten, z którego wypływa życie dla świata. My raczej skupiliśmy się na tym strumieniu krwi i wody płynącym z przebitego boku Chrystusa, a o tej interpretacji związanej z Duchem Świętym, która przecież jest obecna w Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest ten obraz przebitego boku Chrystusa, mocnośmy zapomnieli. Nie przypadkiem. Jan Paweł II z taką ogromną mocą podkreśla, że życie Kościoła to jest życie Ducha Świętego wylane na nas.
3: W tym kontekście myślę jeszcze o dziele, no i też o ważnej postaci w życiu samego Jana Pawła II, jego drugiej matki, którą też ofiarował mu ojciec, no i o zesłanie ducha, gdzie obecna była na modlitwie z uczniami również w Wieczerniku Maryja. Nazywamy ją oblubienicą Ducha Świętego. Jak ważna jest Maryja w tym, jak my możemy rozumieć Ducha Świętego, jak go przyjmować, jak odpowiadać na to, co On nam daje. Widzimy to na kartach Ewangelii w jej życiu od początku, gdzie ona Bogu nie stawia granic. Jest otwarta na to, co przynosi Duch. Czego się uczyć od Maryi?
2: Tak jak pan redaktor zaczął ten związek Jana Pawła II z Maryją, on jest świetnie widoczny na początku takiej jego, można by powiedzieć, międzynarodowej kariery. To znaczy wtedy, kiedy staje się jednym z czynniejszych uczestników prac soborowych, jeśli chodzi o obszar tego rozdziału maryjnego w Konstytucji o Kościele, w Lumen Gentium. To nie dla wszystkich było oczywiste. Powiedzmy sobie jasno, że trzeba było stoczyć bój, żeby powiedzieć, że kompletna eklezjologia nie może się obyć bez tego rozdziału maryjnego. I kardynał Wojtyła, wtedy jeszcze biskup Wojtyła, arcybiskup Wojtyła, zaangażował się bardzo, żeby przeforsować tę ideę. Więc jak najbardziej mówienie o Maryi w kontekście jej roli w Kościele wiąże nam się z postacią Jana Pawła II. A teraz wracając do samej Maryi. Pan redaktor powiedział o tym, że ona nie stawiała Bogu granic. Ja bym powiedział, że raczej jej postawa, tak jak ją przedstawia ewangelista Łukasz w opowiadaniu o zwiastowaniu, a to jest taki kluczowy moment dla relacji Duch Święty Maryja, Maryja Duch Święty, to nie można powiedzieć, że tam nie ma granic. Tam jest raczej proces stopniowego przekraczania granic, na które Maryja w sobie, w swoim myśleniu, w swoim odczuwaniu sytuacji, w której się znalazła, natrafia. Jej geniuszem, tak to nazwijmy, to nie jest to, że ona nie ma problemów z Duchem Świętym i tym, co ten Duch Święty nawyrabia w jej życiu. Jej geniuszem jest to, że ona ma z tym problem i idzie poza swój problem. Daje się poprowadzić duchowi, a nie upiera się w tym, co znane, co ma oswojone. Nie zamyka się w tym, co my dzisiaj chętnie nazywamy strefą komfortu. I nie w sobie szuka zasobów, żeby przekraczać granice tej strefy. Powierza siebie Bożemu działaniu, które jest działaniem ducha w niej i nad nią. A więc jest to od początku relacja osobowa. Duch Święty nie jest dla niej motywacją. Nie urzeczawia go w swoim myśleniu, w swoich aktach woli. Tylko jest osobą, której się powierza, której się daje poprowadzić. I myślę, że to jest pierwsza sprawa, którą by trzeba było z tego doświadczenia Maryi wziąć. Wyostrzenie tego zmysłu nakierowanego na osobowy charakter Ducha Świętego i rozwijanie osobowej relacji z Nim, a nie traktowanie Go jako lampy, którą Bóg postawił na naszym biurku. Jak potrzebujemy, to se włączymy, żeby lepiej widzieć albo żeby nam było raźniej. Bo zawsze jak jest światło, to się człowiek trochę spokojniej i pewniej czuje. Nie. To jest osoba, która nas szuka, spotyka i chce z nami nawiązać stałą więź. Dopóki tego nie odkryjemy, no to będzie można powiedzieć, że Ducha Świętego nie odkryliśmy jeszcze ciągle w naszym chrześcijaństwie.

0: Dookoła Rut.
1: Nachodzi mi, książę, taka refleksja, trochę związana z pewnymi, nie wiem, czy to dobre słowo, zmianami, ale jakimiś procesami w Kościele, którym jednym z nich jest choćby to, w jaki sposób Kościół w ostatnich latach zaczął działać. Myślę tutaj o tym procesie synodalnym, który zapoczątkował synod o synodalności, potem jak to owocowało też w różnych diecezjach i w Kościele Europejskim, i w Kościele na świecie. I myślę tutaj właśnie o tym, co ksiądz przed momentem wspomniał, o tej współpracy, o tym właśnie otwieraniu się na Ducha Świętego. I myślę tutaj o tym, czy czasami nie ma tak, powodem tego, w jakim świecie żyjemy, w jakich kulturach, w jakich społeczeństwach i włączeni jesteśmy w demokratyczne państwa, czy to czasami nie jest naszą bolączką w rozumieniu właśnie Kościoła, do którego też należymy, że my przykładamy do niego miary, które są nam znane po prostu z takich warunków, w których się znajdujemy jako ludzie, na przykład w Polsce, że demokratyzujemy pewne rzeczy także w przestrzeni Kościoła, że głosowanie według nas jest odpowiedzią Ducha Świętego, a nie właśnie to wsłuchiwanie się, co rzeczywiście On ma nam do powiedzenia.
2: Panie redaktorze, nie wiem, ja być może jestem źle poinformowany. Jeżeli, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Ale z tego, co ja słyszałem, to synodalność w Kościele zaczyna się w okresie apostolskim i nic się nie zmienia w całym biegu historii Kościoła. Nie unieważniono nigdy instytucji, w których ta synodalność się realizuje. Ba, wręcz przeciwnie, konsekwentnie te instytucje rozwijano. Rozwijano także w tym sensie, że nadawano im formy adekwatne do czasów. A więc tak konstruowano te formy, żeby wypełniały swoją funkcję w sposób uchwytny, zrozumiały, praktykowalny dla ludzi danej epoki. Jeśli mówimy o synodalności Kościoła, to nie mówimy o modzie ani o wydarzeniach, ale mówimy o istotnej cesze, bez której Kościół przestałby być sobą. Gdyby przestał być wspólnotą uczniów. Natomiast ten proces, na który Pan zwrócił bardzo słusznie uwagę, to ma dosyć znikomy związek z synodalnością. Bo to nie o synodalność chyba chodzi, tak mi się wydaje. Znowu, jeśli się mylę, proszę mnie sprostować. Ale o socjologizację Kościoła. To znaczy o zapominanie, że Kościół najpierw jest wspólnotą zgromadzoną i podtrzymywaną w istnieniu przez Boga, a potem dopiero społecznością. Społeczność jest jakby jednym z organów Kościoła, ale głową jest Chrystus i zdaje się, że tu się nic nie zmieniło, na szczęście. Więc rozwijając ten obraz, można by powiedzieć, że to nie ciało mistyczne, w którym bez większych przeszkód krąży życie, jest problemem, tylko pewien bezgłowy korpus, który próbujemy stworzyć, by nim ciało Chrystusowe zastąpić. Więc wystarczy nie odcinać Kościoła od jego głowy i pamiętać, że zachowanie więzi tej żywotnej, nie telepatycznej, tylko tej organicznej, żyłami, nerwami, ciągłością tkanek, między głową a ciałem, to jest kwestia życia i przeżycia Kościoła. Jeżeli gdzieś ta jedność będzie praktykowana tak, jak praktykowana być powinna, to nic nie jest w stanie temu Kościołowi zaszkodzić. A jeżeli gdzieś tę jedność odsunęlibyśmy, zostawiając tylko ten społeczny, bezgłowy korpus Kościoła, to wtedy nie ma siły, żeby to uratować. To już jest martwe, zaraz będzie gnić.
1: W tym kontekście, jakoś łącząc to z tym, o czym mówimy, bardzo budujące było dla mnie to, troszeczkę wejdę tutaj w tę sferę mieszania się właśnie tego, jak, kim jest dla nas papież, no i jak reagują na to politycy świata, to co robi i co mówi. Jeden z epizodów, chodzi tutaj o tę wypowiedź, którą on usłyszał lecąc samolotem, wracając z misji apostolskiej. No, w kontekście tego, że właśnie sam prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w słowach, że gdyby nie on, to Robert Prevost prawdopodobnie nie zostałby papieżem, bo to za jego przyczyną on tam jest, więc niech, skracam myśl, się go słucha, prawda? A papież wtedy mówi, że on jest sługą Ewangelii i tylko to głosi i to zamierza głosić i nie będzie poprzestawał. Gdzieś tutaj ta rzeczywistość rozumienia Kościoła jako właśnie takiej społeczności właśnie, która też gdzieś jest włączona w struktury świata, pobrzmiewa, ale papież bardzo wyraźnie tutaj zaznacza tą granicę i wskazuje, że on w ogóle jest poza tym całym sporem. Jego misja jest zupełnie inna. Misja jego jest misją Jezusa Chrystusa.
2: Panie redaktorze, przecież jest pan dobrym teologiem, głęboko świadomym dziejów Kościoła. Świetnie pan wie, że zakusy, żeby instrumentalizować instytucje kościelne, to sięgają co najmniej czasów Konstantyna Wielkiego. Więc powiem tak, że byłbym zdziwiony, gdyby tak nie było dziś. Chwała Bogu i brawo papież, że obecny papież nie wchodzi w konflikt z tego typu enuncjacjami. Nie polemizuje z nimi. Nie puka się w głowę na widok różnych przejawów przekonania o własnej omnipotencji. Tylko odpowiada, jak odpowiada. Przypominając, gdzie jest źródło jego misji i na czym ta misja polega. Wiemy, że kilku papieży, którzy tak podchodzili do sprawy, łatwego życia nie miał. Dlatego myślę, że jeśli chodzi o Leona XIV, to może być tak, że on też się znajdzie w sytuacjach trudnych. Nie takich, jak to swego czasu niektóre media próbowały opowiadać, że nowy Awinion, nowe miejsce, gdzie de facto władza świecka uwięzi papiestwo, to będzie w Stanach Zjednoczonych. Nie, to nie te czasy, nie te realia, nie te narzędzia prowadzenia polityki. Natomiast nikt nie powiedział, że między misją Kościoła a działaniami tego zorientowanego na wartości demokratyczne świata polityki będzie zawsze trwałe i pozytywne sprzężenie zwrotne. Nie, to niekoniecznie musi być tak. I bardzo dobrze, że głowa Kościoła ma świadomość autonomii własnej misji i świadomość, że ta misja ma inny niż doczesny, społeczny, polityczny wymiar. Ten głęboki oddech duchowy, który się czuje w pontyfikacie Leona XIV, jest dużym błogosławieństwem dla Kościoła. Przyszedł w odpowiednim momencie i dzięki Bogu.
1: Myślę, że teraz jeszcze, jak jesteśmy właśnie w maju, a idą głosy, że prawdopodobnie niedługo ukaże się pierwsza encyklika Leona XIV. W tym kontekście, w którym rozmawiamy, myślę, że warto modlić się do Ducha Świętego właśnie o to, żeby Kościół dobrze odpowiedział na dzisiejsze problemy, które stawia przed nami rozwój sztucznej inteligencji i tego, jakie wyzwania moralne przed nami to stawia. To tak zostawię jako taki punkt na koniec, albo może małe zadanie do wspomnienia właśnie we własnych jakichś modlitwach, żeby pamiętać o tym, żeby Kościół był w stanie odpowiedzieć w taki sposób właśnie na te zagrożenia i szanse, które niesie ze sobą ten rozwój, a który jest koleją rzeczy, tego się nie zatrzyma, ale żebyśmy byli w stanie właśnie na to po ludzku odpowiedzieć i pozostać ludźmi, korzystając z tego, co to przyniesie.
2: Wydaje mi się, że w tej chwili rolą Kościoła to nie jest zatrzymywanie czegokolwiek. Taką rolą istotną, misją Kościoła. Tylko doprowadzenie do pewnego otrzeźwienia. Bo to, co mi się nasuwa ze wszystkimi tymi termediami wokół sztucznej inteligencji, to dla mnie to jest klasyczna procedura odlewania złotego cielca, któremu będziemy przypisywać, że nas wyzwolił i że nas prowadzi ku świetlanej przyszłości. A to jest tylko martwy obiekt, w który zainwestowaliśmy kupę pieniędzy. I myślę, że w tym sensie to problem nie jest nowy. Może nawet jest odwieczny i oby wspólnota wiary raz jeszcze sobie z problemem złotego cielca poradziła.
1: Dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był ksiądz profesor Waldemar Linke. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

0: zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
3: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
1: Zanim pomyślisz o Bogu, On już myśli o Tobie. Jezus modli się do Ojca. I w tej modlitwie pojawiają się uczniowie, czyli ludzie słabi, pogubieni i czasem jeszcze nie gotowi. Nie prosi o to, by byli idealni, ale prosi, żeby Ojciec ich zachował w Jego imieniu. A to zmienia wszystko. Bo często myślimy o Bogu jak o kimś, kto patrzy i wciąż nas ocenia. A tu widzimy Boga, który nie ocenia, ale wstawia się za człowiekiem, który bierze jego kruchość, niedoskonałość bardzo serio. Może są momenty, kiedy nie masz siły się modlić, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Może jesteś przybita swoimi grzechami, słabościami, kiedy wszystko się w tobie rozjeżdża. Ta Ewangelia mówi dziś: nie jesteś sam. Nawet kiedy ty milczysz przed Bogiem, Jezus mówi o tobie do Ojca.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Przed chwilą Wojciech Dąbrowski, prezenter Radia Warszawa. Pasma bardzo sympatycznego.